СК Тарнов.

Życie, życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Tarnów News.
1: Strach rodziców i uczniów oraz mobilizacja służb. W magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów sprawdzamy, co działo się w mieście w związku z niebezpiecznymi incydentami w szkołach w Polsce. Ale powiemy też o kontrolach palenisk i będziemy mówić o korzyściach edukacji filmowej. Justyna Świderska, zapraszam. Krwawy piątek wywołał niepokój w wielu częściach kraju. W mediach społecznościowych pojawiały się niepotwierdzone doniesienia o rzekomo planowanych atakach w szkołach. Obawy nie ominęły także Tarnowa. Część uczniów bała się przyjść na lekcje, inni podchodzili do sprawy ze spokojem.
2: Troszkę się boję.
3: No ja się nie boję. Raczej wydaje mi się, że to taki fake news.
4: No właśnie, chciałem was zapytać, co sądzicie o tych informacjach, bo pojawiły się plotki, że ten krwawy piątek, kulminacja tutaj tych wszystkich groźnych, niebezpiecznych zdarzeń w szkołach?
2: Nie wiem do końca, czy właśnie to się wydarzy, czy serio przyjdą do tych szkół, ale dalej jestem troszkę zaniepokojona.
4: Ostatnio faktycznie taka seria. Z czego według ciebie to wynika?
3: Myślę, że to jest po prostu wszystko z internetu. Wzięła się taka głupia po prostu.
2: No to właśnie też z internetu, taka nagonka. Taka stworzona przez nie wiadomo kogo. No i też raczej sądzę, że w szkołach jest bezpiecznie.
4: Niektórzy sugerują, że to może tutaj, nie wiem, wpływ gier komputerowych też.
2: No, możliwe.
3: Też myślę, że może to być przez gry, ale myślę, że bardziej przez internet, tam jakiś TikTok, jakiś ten, bo tam najwięcej właśnie o tym było na TikToku i na Instagramie. I tak...
4: Ale to co było na TikToku? Że są jakieś straszenie, czy...?
3: Tak, jest jakieś straszenie, są ogólnie jakieś filmiki chłopaków, którzy straszą, typu, że pozabijają wszystkich pierwszaków i takie tam. I to wszystko lata po internecie i to jest takie straszenie moim zdaniem.
4: Nie boicie się iść do szkoły?
5: Jezu, no trochę, ale tu jest w miarę bezpieczna okolica, więc chyba nie ma czego.
4: Niektórzy mówią, że cała ta spirala tutaj przemocy jest związana z jakimś internetowym challenge'em. Według ciebie to prawda, czy może jest jakieś inne źródło?
6: Coś widziałem też na TikToku właśnie, że są jakieś grupy odnośnie tego, że pisały niektóre osoby, że jest jakiś challenge, więc coś z tym może być.
4: Niektórzy rezygnują dzisiaj z lekcji.
7: No w sumie jest tak, że bardzo dużo osób tak z mojej klasy zrezygnowało jednak. No mi się wydaje, że w internecie też powstało bardzo dużo fake newsów na ten temat i no myślę, że to zasiało bardzo dużą panikę.
4: A jeżeli chodzi o źródło tych wydarzeń, bo niektórzy doszukują się właśnie, że to jest jakiś internetowy challenge, że na TikToku są jakieś wyzwania, a inni mówią, że przypadek. Jak ty to widzisz?
7: No szczerze, jakoś nie wiem zbytnio. Jakoś nie mam zdania.
4: A sama właśnie spotkała się z jakimiś tego typu niepokojącymi treściami gdzieś na przykład na Instagramie czy TikToku?
7: Znaczy, mi się wydaje, że największy wysyp jest tego na TikToku. Tak nawet w nocy siedząc czy coś, to właśnie bardzo dużo live'ów było o tym i tak ogólnie.
1: Do sprawy odniósł się też prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
8: Sytuacja z Ostrołęki i ta niewyobrażalna tragedia, która tam się wydarzyła, wzmożyła czujność w całej Polsce. To nie tylko Tarnów i Nowy Sącz, ale we wszystkich miastach policja odwiedza szkoły, placówki oświatowe, rozmawia z pracownikami administracji, pracownikami obsługi, ale także z nauczycielami czy dyrekcją na temat zachowań potencjalnie niebezpiecznych, na temat wrażliwości i wykrywania tego typu potencjalnych zagrożeń czy sygnałów. Mam nadzieję, że obecność również policji wokół szkół będzie też istotnym elementem prewencyjnym. Tak to zwykle bywa, że jedno zdarzenie może w krótkim czasie wyzwolić kolejne czy próby tego typu naśladowania, więc bardzo dobrze ta reakcja nastąpiła bardzo szybko. My tak czy inaczej jako samorząd, ale również jako organ prowadzący dla szkół staramy się od tego typu sprawach rozmawiać. Jesteśmy bardzo świeżo po takim dużym szkoleniu w szkole podstawowej nr 15 dla również rodziców czy nauczycieli

0: nauczycielowie dbają o bezpieczeństwo na terenie szkół i w ich otoczeniu, zarówno podczas zajęć, jak i poza godzinami ich prowadzenia. Apelujemy o weryfikowanie informacji zamieszczanych w sieci oraz nieprzekazywanie dalej nieprawdziwych treści.
1: Służby przypominają, że wszystkie podejrzane sytuacje lub informacje dotyczące bezpośredniego zagrożenia należy zgłaszać pod numer 112, a więcej o sytuacji w mieście i regionie piszemy na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Można dostać mandat. Strażnicy miejscy w Tarnowie sprawdzają, jakimi materiałami palą mieszkańcy oraz czy przestrzegane są zasady uchwały antysmogowej. O działaniach funkcjonariuszy mówi Aldona Świątek, kierowniczka referatu porządkowego Tarnowskiej Straży Miejskiej.
3: Takie kontrole, praktycznie kontrole palenisk domowych są dokonywane przez cały rok. No, wiadomo, że one są zwiększone w sezonie grzewczym. Mieszkańcy dzwonią, piszą, zgłaszają interwencje dotyczące właśnie podejrzenia spalania odpadów. Widzą, że z komina wydobywa się dym i mają podejrzenie, że właśnie dochodzi do pewnych nieprawidłowości. Jest całkowity zakaz używania kotłów pozaklasowych i kotłów poniżej klasy trzeciej.
4: Jakie piece muszą spełniać właśnie wymogi, aby tutaj uniknąć tego mandatu?
3: No tak jak już mówiłam, muszą to być piece minimum trzeciej klasy.
4: A co z kominkami? Bo jak wiemy, kominki tutaj też muszą spełniać określone wymogi.
3: Tak, kominki też powinny być wyposażone w tak zwane elektrofiltry. To są kominki, które zostały zamontowane przed 2017 roku. Powinny mieć takie właśnie elektrofiltry zamontowane. Też najważniejsza rzecz, odpowiednie paliwo, to znaczy węgiel i drewno, suche drewno, to jest podstawa. Oczywiście też przypominamy za każdym razem, wydaje mi się, że mieszkańcy już ten temat znają, zakaz spalania wszelkich odpadów i to się tyczy też odpadów zielonych, gdzie tutaj był największy właśnie problem w okresie wiosenno-letnim i tym jesiennym, gdzie w ogniskach nadal niektórzy palą odpady właśnie zielone, czyli te bioodpady, które nie powinny trafić do ogniska, tylko na kompostownik bądź też do pojemników z bioodpadami. Tak jak już wspomniałam, ważny jest ten opał. Każda osoba kupująca węgiel musi mieć, otrzymuje taki atest, certyfikat od osoby sprzedającej ten węgiel, czyli to, że on nie spełnia wszelkie wymogi tej uchwały antysmogowej. My to z doświadczenia wiemy, że w momencie, kiedy mieszkańcy rozpalają, to znaczy, nie wiem, przychodzą z pracy i dokładają w cudzysłowie do pieca, wówczas ten dym jest większy, bo zanim się rozpali, to w tym momencie ten dym faktycznie jest go dużo i jest ten kolor taki, powiedziałabym, nie za specjalny, ale często też bywa tak, że oprócz węgla i oprócz drewna, ludzie używają również jako podpałki gazet, bądź też różnego tego typu właśnie jakichś papierów, które też są traktowane jako odpad, ponieważ zawsze informuję, żeby prawidłowo właśnie używać pieca, tak w cudzysłowie można powiedzieć, musi być po prostu odpowiednia podpałka też. Czyli żadnych gazet, żadnych jakichś papierów, jakichś kartonów. Ludzie uważają, że to jest świetna podpałka, ale otóż nie, ponieważ w momencie, kiedy będziemy dokonywaliśmy też poboru próbek z popiołu, wyniki wskazywały, że jednak dochodziło do pewnych nieprawidłowości. Ludzie się tłumaczyli tym, że a to ja nie wiedziałem, że gazety też są odpadami, ale odpadami są. W szczególności to jest właśnie badania instytutu, które potwierdzają, badania chemiczne, które potwierdzają, czy w tym popiole znajdują się jakieś materiały, jakieś części, które wskazywałyby na to, że może dochodzić do spalania na przykład odpadów. Przede wszystkim, co jest ważne, każda taka kontrola, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wpuszczenia strażnika do wykonania takiej kontroli. Przede wszystkim dokonujemy kontroli pieców, czyli czy spełniają te wymogi uchwały antysmogowej, czy piec ma tabliczkę znamionową, ewentualnie jak takiej tabliczki nie ma, więc właściciel nieruchomości bądź też użytkownik musi przedstawić jakieś odpowiednie dokumenty, że ten piec jest zgodny z obowiązującymi zapisami. Kontrolujemy oczywiście palenisko, co tam się spala. Dodatkowo też sprawdzamy, co znajduje się przy, tak można powiedzieć, przy piecu, czyli jakie są te materiały tam gromadzone. No taki ogólny stan, czy przypadkiem nie ma podejrzeń, że ktoś tam składuje sobie jakieś tam właśnie, nie wiem, kartony, czy też płyty pilśniowe, które ewentualnie mogłyby posłużyć do palenia w piecu. Takie kontrole, no to już to nie jest pierwszy rok naszych kontroli. W posiadaniu Straży Miejskiej mamy drona, który właśnie jest wyposażony w nowoczesne laboratorium do badania zawartości dymu. Jeżeli w piecu, w tym piecu kaflowym jest spalane odpady, no to niestety już w tym momencie użytkownik tego pieca jest ukarany. W sytuacji, kiedy

0: kiedy no nie ma jakichś tam, nie dochodzi do jakichś nieprawidłowości odnośnie opału, wówczas no niestety, ale właściciel, administrator danego budynku ponosi pełną odpowiedzialność za brak wymiany tego pieca. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie i ja nie mogę tutaj zapewnić, że nie będziemy karać albo że będziemy karać. Do każdej sytuacji, do każdej osoby podchodzi się indywidualnie i to już jest decyzja funkcjonariusza, który dokonuje takiej kontroli.
1: O jakich karach tutaj możemy mówić?
0: Mandat karny to jest do 500 zł, natomiast grzywna to jest do 5000, jeżeli sprawa trafi do sądu. Ja tylko przypominam, że do ogrzewania budynków, nieruchomości można używać węgiel, oczywiście węgiel z atestem, jak również drewno, ale drewno musi mieć poniżej 20% swojej wilgotności. Do rozpałki należy używać specjalnej rozpałki, czyli specjalnego materiału do tego przeznaczonego. Nie można używać papierów, kartonów i innych, po prostu powiedzmy to szczerze, śmieci.
2: Dodajmy, że właściciel mieszkania lub posesji ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariuszy w celu przeprowadzenia kontroli paleniska. Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na 26. przegląd filmów ekologicznych. Ekoświat to wydarzenie, które startuje 20 i potrwa do 23 października. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przyroda wpływa na nasze życie, zapowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie.
3: Temat, myślę, bliski każdemu. Wiele robimy po to, żeby świat wokół nas był bardziej czysty, bardziej przyjazny. Również kino nie omija tego nurtu ekologicznego i już niebawem w Kinie Marzenie będzie można zobaczyć filmy właśnie z nurtu ekologicznego. Powiedzmy o tym.
4: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy na 26. przegląd filmów ekologicznych Ekoświat, który jest organizowany razem z Wydziałem Środowiska Miasta Tarnowa. Od 20 do 23 października zapraszamy zarówno młodsze dzieci, jak i starszych uczniów do tego, żeby obejrzeć trzy dedykowane im filmy, z których każdy związany będzie w jakiś sposób właśnie ze środowiskiem, z ekologią, z tym, jak przyroda może wpływać na nasze życie. I tutaj troszeczkę więcej opowiem właśnie o każdym filmie. Od 20 do 23 października, tak jak powiedziałam, i harmonogram wygląda dokładnie tak samo każdego dnia, czyli trzy filmy każdego dnia. O 7.45 zapraszamy najmłodszych, dzieci w wieku od 6 lat właściwie, klasy 1-3, to świetna propozycja właśnie szczególnie dla nich, na film pod tytułem Luna i rozgadana świnka. I tutaj bohaterką jest dziewczynka charyzmatyczna, w której ręce wpada magiczny przedmiot. Ona uwielbia oglądać takie gry i filmy też o bohaterach, którzy dbają o środowisko, którzy walczą. I nagle sama staje się taką bohaterką. No i zobaczymy, co się tam wydarzy, jakie decyzje ona podejmie i jaki to będzie miało wpływ właśnie na środowisko i na szereg różnych rzeczy. Także zapraszamy tutaj na zabawny, piękny film pod tytułem Luna i rozgadana świnka. O godzinie 9.45 każdego dnia zapraszamy na film Góra Mocy. I tutaj to jest propozycja dla starszych uczniów, tych z klas 4 do 8. I jest to piękny film aktorski, to nie jest animacja, gdzie w tle znajduje się taka magiczna góra mocy, góra Taranaki. Cała akcja rozgrywa się w Nowej Zelandii i zobaczymy trójkę bohaterów, z których każdy mierzy się z innymi problemami, ale właśnie gdzieś ta góra, przyroda, podróż, wspólna podróż będzie takim celem, ale też takim pewnym oczyszczeniem. No zobaczycie sami. Piękny film, zapraszamy. I o 11.45 zapraszamy najstarszych na film pod tytułem Królestwo Kensuke. To jest propozycja zarówno dla uczniów z klas 7-8, ale również tych ze szkół ponadpodstawowych. Jest to animacja, może się wydawać, że film jest infantylny, ale opowiada właśnie też o bardzo ważnej kwestii zwrócenia uwagi też na swoje potrzeby i na to, jak człowiek odnajduje się w przyrodzie i też jaki wpływ ma przyroda na nasze ciało i nasz umysł.
3: Ja myślę, że w dobie, kiedy jesteśmy mocno przebodźcowani, kiedy tak wiele dzieje się, kiedy mówimy o tym szumie, o śmieciach elektronicznych, które nas otaczają, to jednak zachęta do tego, żeby odłożyć czasem tablet, telefon, odejść od komputera, spędzić trochę czasu właśnie na łonie przyrody, gdzieś przejść na spacer do parku, to może być naprawdę bardzo dobra
4: poćwiczyć
3: rozrywka.
4: Uważność,
3: poćwiczyć, tak, dokładnie. Zwłaszcza, że jesień wybarwia nam w tej chwili świat dookoła na piękne kolory.
4: Tak, no mam nadzieję, że każdy z tych filmów będzie pretekstem do przemyślenia, też do rozmów, czy z rówieśnikami, czy właśnie z nauczycielami, czy nawet z nami w kinie. O to też tutaj chodzi, żeby zwrócić uwagę uczniów na różne aspekty środowiska, na to jak i ekologii również, bo może można to potraktować jako dbanie o środowisko, to jest właśnie takie oczywiste, że nie wiem, segregujemy śmieci na przykład, że nie wyrzucamy, nie śmiecimy w ogóle na ulicy i tak dalej, ale to są też inne kwestie, właśnie takie bardziej mniej oczywiste. I tutaj szczególnie przy tych trzech filmach zobaczymy, w jaki sposób przedstawi nam to Luna, czy cała ekipa z Góry Mocy, czy Michael z Królestwa Kensuke.
3: Zapraszamy w takim razie, a ponieważ jest to zaproszenie kierowane do grup szkolnych, to powiedzmy, w jaki sposób można dołączyć. Czy trzeba wcześniej się skontaktować, zgłosić grupę?
4: No tak, to jest bardzo ważne. Te seanse są bezpłatne, więc myślę, że to jest bardzo ważna informacja. I należy po prostu zadzwonić do kina, czyli 14 688 8885, i zapisać grupę na wybrany seans.
3: Wystarczy podać liczbę uczniów, tak?
4: Wystarczy podać liczbę uczniów. Mamy ograniczoną ilość miejsc, no bo 317, ale na ten moment, na każdy seans jeszcze są miejsca. Proszę o kontakt do kina i wybierzemy na pewno seans, na którym są jeszcze miejsca.
2: Przegląd startuje 20 i potrwa do 23 października, a projekcje są bezpłatne. Warto dodać, że przegląd filmów ekologicznych to tylko jedna z wielu propozycji kinowych, które mają wspierać nauczycieli i uczniów w procesie edukacji.
4: Wspomnę o nich bardzo krótko, na przykład edukacja Młode Horyzonty, ale mamy też różne cykle, jak Polskie Kino Młodego Widza, jak właśnie przegląd filmów ekologicznych, Ekoświat, jak wydarzenia około Tarnowskiej Nagrody Filmowej itd., itd. I oprócz tego, że zapraszamy dzieci i młodzież do kina, żeby obejrzały film, i częściowo jest to po prostu rozrywka, ale też jest to punkt wyjścia do rozmów, to jest raz, do uświadamiania, do dawania takiego zaczątku, żeby sobie zacząć myśleć o jakiejś sytuacji, jakiejś kwestii, jakimś problemie. Tutaj też świat się zmienia i zmieniają się też potrzeby uczniów, zmieniają się potrzeby też nauczycieli. I wszedł też Kompas Jutra, gdzie jakby jest większa przestrzeń na to, żeby rozwijać też te kompetencje miękkie. I wydaje mi się, że właśnie oglądanie filmów, rozmawianie o nich jest taką przestrzenią, żeby te kompetencje wzmacniać, bo to jest obejrzenie filmu, ale zobaczenie problemu z różnych stron, rozmawianie o nim i zobaczenie, jak każda osoba może inaczej rozumieć pewne kwestie. Przede wszystkim też dialog i rozmawianie ze sobą, to jest bardzo ważne, czyli budowanie też wypowiedzi na przykład.
3: Konfrontowanie różnych opinii, prawda? Bo jeżeli oglądamy ten sam film, to możemy mieć różne spostrzeżenia.
4: To jest jedna jakby kwestia. Druga kwestia dotyczy takiej bardziej emocjonalnej sfery. Często przy tych filmach, na przykład przy Polskim Kinie Młodego Widza między innymi, po seansach są spotkania ze specjalistami, często to są psychologowie, więc też nie zostawiamy uczniów z takimi większymi emocjami, w sensie próbujemy mówić, rozmawiać o tym, i też no, uświadamiać, to jest raz, ale dwa, dać przestrzeń również młodym osobom do tego, żeby rozmawiały i umiały i po prostu próbowały rozmawiać o swoich emocjach.
3: Czasami, kiedy zobaczy się film, kiedy pewne rzeczy zostaną przedstawione na ekranie, łatwiej jest o nich później rozmawiać, niż tworzyć jakieś hipotetyczne sytuacje w przestrzeni klasy szkolnej, prawda? Bo tutaj no, po prostu widzimy pewne sytuacje, widzimy pewne rozwiązania, pewne decyzje, które ktoś podejmuje, prawda? I potem możemy się na tym skupić. W klasie musielibyśmy przytaczać jakieś przykłady.
4: Tak, czasami to jest jedno trafne pytanie po seansie. Co ty byś zrobił na miejscu tej osoby? To jest takie otwarte pole, bo możemy się w pewnym sensie utożsamiać, ale możemy też się nie zgadzać, co też jest świetne, bo to też jest budowanie własnej narracji. To też wymaga pewnego treningu. I tak mi się wydaje, że między innymi kino tutaj spełnia właśnie taką rolę. No a na dodatek kino może również być bardzo edukacyjny w taki sposób, że po prostu opowiada o pewnych sprawach, tak jak na przykład przy ekoświecie, przy przyglądzie filmów ekologicznych. Tam mamy dużo takich informacji przyrodniczych nawet właśnie, co rośnie na górze Taranaki na przykład, albo dlaczego ona może być dla nas niebezpieczna, dla tych bohaterów. No to są różne też takie konkretne informacje.
3: Czyli ta edukacja odbywa się na wielu różnych poziomach, na wielu różnych płaszczyznach.
4: Tak. No i tutaj też zachęcamy właśnie nauczycieli różnych przedmiotów, bo do tego, żeby korzystać z narzędzia, jakim jest kino, bo filmów jest mnóstwo. Też my chętnie pomożemy odszukać właściwy film do realizacji wybranego, konkretnego tematu.
3: Dawniej tak sobie myślę, że kiedy klasa wybierała się do kina, to często była to kwestia ekranizacji jakiejś szkolnej lektury. Mhm. Dzisiaj to ten wachlarz możliwości jest zdecydowanie szerszy.
4: Tak, no teraz mamy lalkę na ekranie i rzeczywiście ta ekranizacja to jest, dużo uczniów przychodzi zobaczyć, no ale to wiadomo, bo jest to lektura i tak dalej. Mamy też lektury dla młodszych i też ekranizacje, adaptacje albo filmy na motywach danej lektury. Ale oprócz tego właśnie, że wykorzystuje się obejrzenie takiego filmu na przykład na języku polskim, to również tutaj przedmioty takie jak historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia. Do każdego z tych przedmiotów możemy znaleźć film. I tutaj zachęcam w sumie też, żeby zajrzeć sobie na stronę Zespołu Edukatorów Filmowych. I tam mamy dużo filmów ze znakiem jakości, to jest ważne, ale też opisanych w świetny sposób pod względem właśnie wybranej tematyki, pod względem kategorii wiekowej, pod względem tego nawet na jakich przedmiotach i w jaki sposób można ten film pokazać, użyć, jakie tematy zrealizować. Często są też tam dołączone materiały dydaktyczne i tutaj też jeżeli chodzi właśnie o te materiały do konkretnych filmów, to również pomożemy je albo stworzyć, albo odszukać. Często są takie materiały przygotowane przez dystrybutora nawet do konkretnego filmu. No tutaj myślę, że wachlarz wykorzystania filmu w procesie realizacji programu, podstawy programowej jest naprawdę szeroki i warto się temu przyjrzeć, warto się do nas odezwać i też proszę pamiętać, że oprócz wszystkich cykli i programów mamy też tak zwany seans na życzenie, więc można po prostu jednorazowo przyjść sobie o wybranej godzinie, wybranego dnia z klasą, czy z dwiema klasami, z grupą i obejrzeć konkretny film, potem o nim porozmawiać i we właściwy sposób po prostu wykorzystać do realizacji danego tematu.
3: Pozwól, że jeszcze zapytam o te materiały dydaktyczne, bo właśnie chciałam troszeczkę rozszerzyć ten temat. Mhm. Nauczyciel nie jest pozostawiany sam sobie. Jeżeli ma życzenie, to może właśnie z takich gotowych materiałów dydaktycznych skorzystać. Jeżeli mówimy o tych materiałach, co tam się może znaleźć? To są jakieś, nie wiem, ankiety, to są quizy, to są jakieś innego rodzaju materiały?
4: Czasami to są scenariusze lekcji, czasami to są konkretne karty pracy do danego filmu z konkretnymi pytaniami czy prośbą o rozwinięcie pewnych problemów. Czasami to są analizy psychologiczne. Tutaj bardzo dużo z tych materiałów właśnie pojawia się w programie Edukacja Młode Horyzonty. Zawsze nauczyciele otrzymują takie materiały przed seansem. I też przy Edukacji Młode Horyzonty jest zawsze prelekcja przed filmem, czyli też uczniowie są jakby już przygotowani do obejrzenia filmu. To jest świetne, bo zwraca jednak uwagę na czasami takie rzeczy, na które uczniowie nie zwróciliby uwagi, ale też no, uważniej moim zdaniem ogląda się taki film, bez opowiadania o czym konkretnie jest ten film, bo to wiadomo, dzieci muszą, młodzież musi sama obejrzeć i też wywnioskować, to też jest ważna przestrzeń, żeby właśnie one miały ten czas na przemyślenie i na odniesienie się. Ale prelekcja moim zdaniem robi świetną pracę właśnie i tutaj zwraca uwagę na ważne rzeczy też. Ale właśnie odnośnie tych materiałów, tutaj mówię o Edukacji Młode Horyzonty, ale poza tym nie do każdego filmu są takie materiały dostępne, ale zawsze można zwrócić się również do nas, żebyśmy nawet wspólnie pod wybraną klasę, czy w duchu jakby tego, w jaki sposób nauczyciel chce konkretnie zrealizować temat, poprosić o stworzenie, o wspólne stworzenie. My też tutaj jesteśmy pomocni. Dużo można znaleźć na internecie, nie ukrywam, ale czasami nie wszystko, więc proszę po prostu przede wszystkim komunikować się z nami. Zapraszamy do kontaktu.
3: Mhm. Oprócz tych wszystkich zalet, które niesie ze sobą edukacja filmowa, tak sobie myślę, że jeszcze dodatkową zaletą, taką długofalową, może być to, że przyprowadzając dzieci, a potem starszych uczniów na tego typu projekcje, organizując z nimi takie lekcje, rozmawiając na tematy, które zostały poruszone w filmie, trochę wychowujemy sobie tego widza, tego świadomego widza, takiego, który będzie później też, czy oglądał w telewizji, czy przychodził do kina na seans, ale będzie oglądał ten film i nie będzie tylko biernym biorcą tych treści, które ten film niesie, ale będzie umiał sobie potem zadawać pytania, będzie się w jakiś sposób inspirował tą postacią, którą zobaczył na ekranie, ale będzie też później wychodził z tego kina z głową pełną pytań, gdzieś będzie się zastanawiał nad tym, co zobaczył.
4: To byłoby cudownie. Ja bym sobie właśnie tego bardzo życzyła, ale tak jak powiedziałaś, właśnie to zadawanie sobie pytań jest bardzo ważne i to nie jest takie oczywiste, bo nie wszyscy sobie zadają po seansie pytania właśnie. A tutaj zależy nam na tym, żeby filmy wzbudzały do myślenia po prostu. Coraz częściej siedzimy teraz w telefonach i jakby tego czasu na myślenie jest mniej.
3: I pochłaniamy tylko to, co dostajemy jako gotowce, prawda?
4: Tak, więc byłoby cudownie, gdyby właśnie filmy wywoływały emocje, gdyby poruszały, gdyby wzbudzały do przemyśleń, do rozmów, do szukania odpowiedzi właśnie i do zadawania pytań również.
3: Zapraszamy w takim razie, żeby spróbować czerpać z tych dobrodziejstw, które niesie ze sobą edukacja filmowa. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może się kontaktować z kinem, może czytać o różnych propozycjach na stronie kina. Tam znajdziemy wszystkie informacje.
4: Tak, tak. W aktualnościach na stronie znajdują się wszystkie informacje. Gdyby Państwo czegoś jednak nie mogli znaleźć, to bardzo proszę o kontakt i wtedy na spokojnie odpowiem na wszystkie pytania.
5: SK Tarnów.
2: Koniec blaszanych przystanków w gminie Tarnów. Samorząd chce przeznaczyć na ten cel kilka milionów złotych. Jak zapowiada wójt gminy Grzegorz Kozioł, nowe wiaty nie tylko będą ładnie wyglądać, ale będą też wyposażone w panele fotowoltaiczne.
6: Do tej pory mieliśmy przystanki autobusowe, które były wybudowane jakieś 15 do 16 lat temu. Już wtedy, w tamtym czasie, używaliśmy pojęcie rewolucja przystankowa. Polegała ona na tym, że w odpowiedzi na wandalizm młodzieży czy różnych grup, gdzie przystanki były malowane, dewastowane, niszczone, uznaliśmy, że wybudujemy takie przystanki, które będą odporne na zniszczenia. Niektórzy nazwali je przystankami pancernymi. Rzeczywiście były wykonane z grubej blachy żelaznej, ale taką ciekawostką, gdzie odbiło się to dużym echem w skali całego kraju, były cytaty na tych przystankach, które miały je tak jakby troszeczkę ocieplać wizerunek, mianowicie cytaty różnych wieszczów narodowych, czy na przykład świętego Jana Pawła II. No i te przystanki, one funkcjonowały przez kilkanaście lat, ząb czasu je uszkodził i uznaliśmy, że najwyższa pora, żeby coś nowego zrobić, zmienić i mówimy teraz o następnej rewolucji przystankowej, mianowicie te już stare przystanki, które no już wizualnie odbiegają od rzeczywistości, zostaną zastąpione nowoczesnymi przystankami, które będą wykonane z innych materiałów, będą miały panele fotowoltaiczne, własne źródło zasilania, nową, zupełnie nowoczesną estetykę i architekturę. Będą spełniały dwie funkcje. Pierwsza funkcja to jest oczywiście ochrona dla pasażerów przed warunkami atmosferycznymi niedogodnymi, a druga funkcja będą już wkomponowane w nowoczesne zagospodarowanie przestrzenne, które już funkcjonuje w gminie Tarnów, żeby ono nie odbiegało od naszych nowych domów, co sobie mieszkańcy budują, czy innych rozwiązań architektonicznych, więc one będą ładnie wkumulowane. Natomiast plusem to jest oczywiście nowoczesna architektura, no ale minusem jest to, że może nie będą już tak bardzo odporne na zniszczenia. No ale ja tak uważam i również radni też tak uważają w większości, że nasze społeczeństwo no, coraz bardziej jest dojrzałe. No chyba odrobiliśmy już trochę lekcje jako rodzice, jako pedagodzy, jako nauczyciele, że zło trzeba nazywać złem. Dewastacja jest naganna, jest karalna. Myślę, że młodzież, która wtedy dewastowała, już jest na tyle wychowana przez rodziców, przez szkołę, że tej dewastacji już nie będzie. Koszt wszystkich przystanków, to jest prawie 4 miliony złotych, więc jest to bardzo duże wyzwanie. Wymiana będzie na 189 tak zwanych peronach przystankowych, a samych wiat przystankowych będzie około 90. Nie będą to tylko same wiaty nowe, ale również otoczenie. Mam na myśli tablice ogłoszeń oraz kosze na śmieci. Pozyskaliśmy 3 miliony złotych z Funduszu Europejskiego. To jest konkretnie tak zwany ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla regionu tarnowskiego, a cały koszt to jest około 4 milionów złotych.
2: Nowe przystanki mają mieć modułową budowę, co ułatwi wymianę pojedynczych elementów w przypadku uszkodzenia lub aktów wandalizmu.
5: SK Tarnów News.
2: Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-latki w Woli Rzędzińskiej. Między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale powiemy też o poszukiwaniu wolontariuszy dla Szlachetnej Paczki i będziemy zapraszać na eksperymentalne czwartki w pasażu odkryć. Justyna Świderska, zaczynamy. Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-latki w Woli Rzędzińskiej. Dziewczynka została uderzona w głowę przez ciężki element drewnianej wiaty budowanej na posesji. Mimo natychmiastowej pomocy zmarła w szpitalu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
7: Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie.
8: Panie prokuratorze, powiedzmy o ustaleniach w sprawie tragicznego wypadku na jednej z posesji Woli Rzędzińskiej w miniony weekend. Co tak naprawdę się tam wydarzyło, co wiadomo w tej sprawie?
7: W dniu dzisiejszym prokuratura rejonowa w Tarnowie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 5-letniej dziewczynki podczas budowy wiaty parkingowej. Do zdarzenia doszło 3 października w godzinach przedpołudniowych w miejscowości Wola Rzędzińska. Ustalono, że Rafał K. na swojej posesji obok domu budował wiatę parkingową o drewnianej konstrukcji. Roboty te wykonywał sam i podczas montowania właśnie tych elementów drewnianych ta konstrukcja runęła, a jedna z belek uderzyła w głowę jego 5-letnią córkę, która akurat w tym czasie tam się znajdowała. Na miejsce od razu wezwano służby ratunkowe, była straż pożarna, była również karetka pogotowia ratunkowego, ale także wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe z Krakowa. Dziewczynka nieprzytomna w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala wojewódzkiego w Tarnowie. Tam lekarze walczyli przez kilka godzin o jej życie. Niestety nie udało się jednak uratować życia dziecka, który wieczorem zmarło. Na miejsce zdarzenia udał się dyżurny prokurator. Przeprowadzone zostały przy udziale funkcjonariuszy policji oględziny. Zabezpieczono ślady. Zbadano także ojca dziewczynki na zawartość alkoholu. Okazało się, że mężczyzna ten był trzeźwy. W dniu dzisiejszym planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziewczynki. W toku postępowania badane będą szczegółowo okoliczności tego zdarzenia, no i także ewentualne zaniedbania osób, na których ciążył obowiązek opieki nad 5-letnim dzieckiem. No, śledztwo prowadzone jest o przestępstwo z artykułu 155 Kodeksu Karnego, które dotyczy właśnie nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka. W chwili obecnej postępowanie prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów.
8: Zagrożenie karą jakie jest?
7: Przestępstwo z artykułu 155 Kodeksu Karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
8: Na razie nikogo nie zatrzymano.
7: Do chwili obecnej nie było podstaw, żeby kogokolwiek zatrzymywać. Sprawa jest na biegu. Badamy wszelkie okoliczności tej tragedii. Dopiero po zebraniu pełnego materiału dowodowego i przeprowadzeniu szczegółowej analizy prokurator będzie musiał stwierdzić, czy zachodzą przesłanki do postawienia konkretnym osobom zarzutu.
2: A więcej na ten temat na naszej stronie tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów.
2: Szlachetna Paczka w Tarnowie szuka wolontariuszy. Organizacja zachęca osoby pełnoletnie, które chcą się zaangażować w pomoc potrzebującym. Na wizyty urodzin i przygotowanie opisów będą mieli czas do połowy listopada. Wówczas otwarta zostanie baza, z której podopiecznych będą mogli wybierać darczyńcy.
4: Ada Gierach, lider rejonu Szlachetnej Paczki Tarnów.
9: Trwają przygotowania do kolejnej edycji akcji pod hasłem Szlachetna Paczka. Zazwyczaj takim najbardziej
3: najbardziej istotnym elementem w przygotowaniach jest zgromadzenie odpowiedniej liczby wolontariuszy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o okręg Tarnów? Mamy już wystarczającą liczbę osób, czy jeszcze szukamy?
9: W tym momencie szukamy jeszcze wolontariuszy, ponieważ na ten moment mamy około 15 takich aktywnych wolontariuszy plus kilkunastu na wdrożeniu. Natomiast w związku z tym, że chcemy pomóc około 100 rodzinom, no to potrzebujemy rąk do pracy. Mhm. Więc im więcej nas będzie, tym łatwiej nam będzie dotrzeć do rodzin, będziemy mogli się nimi lepiej zaopiekować.
3: A kogo szukacie w takim razie? Jakie to osoby powinny być? Jakie cechy powinny mieć?
9: No, osoby, które mają chęć pomocy, osoby, które są empatyczne, które rozumieją, że obok nas są też ludzie, którzy sami o pomoc nie poproszą. Te osoby właśnie są odpowiedzialne między innymi za spotkania z rodzinami, za opis ich sytuacji, a później za wręczenie paczek już na finale.
3: Mówimy o osobach pełnoletnich?
9: Tak, osoby pełnoletnie. Wiadomo, że wszyscy pracujemy w wolontariacie w ramach czasu prywatnego, więc fajnie byłoby, gdyby taka osoba miała troszeczkę czasu. Natomiast nie jest to aż tak obciążająca praca, żeby się tutaj obawiać, także zapraszam wszystkich.
3: A jak wygląda przygotowanie do tej pracy? Bo jeżeli na przykład zgłasza się osoba, która do tej pory z wolontariatem nie miała do czynienia, ze szlachetną paczką nie miała do czynienia, rozumiem, że trzeba ją będzie właśnie wcześniej wdrożyć, wytłumaczyć, na czym ta praca polega. Są jakieś szkolenia?
9: Tak, dokładnie tak. Są wdrożenia. Takie wdrożenia w tym momencie już są tylko online, ponieważ mamy mało czasu. Wdrożenie z reguły można się zapisać na sobotę bądź na niedzielę. Ono trwa 6 godzin, jest przeprowadzane zdalnie. Jak najbardziej wystarcza do tego, żeby działać w roli wolontariusza.
3: Pani powiedziała ważną rzecz, że rolą wolontariusza jest spotkanie z rodziną, wysłuchanie historii, potem opisanie tej historii na stronie. Właśnie gdybyśmy mogły rozszerzyć, jak ta praca wolontariusza, jak to zadanie wolontariusza wygląda?
9: Wolontariusze chodzą do rodzin, odwiedzają rodziny parami, czyli tutaj, żeby zapewnić bezpieczeństwo tym osobom, więc chodzą do rodzin parami, przeprowadzają rozmowę, mają taki krótki arkusz zgłoszenia rodziny, na podstawie którego są w stanie wstępnie ocenić sytuację, ale oczywiście spotykają się, rozmawiają. Arkusz ma kilkanaście stron, próbujemy ustalić potrzeby tej rodziny, jakie ona ma w danym momencie, i to wolontariusz jest odpowiedzialny za to z drugim swoim towarzyszącym, żeby ocenić, czy to jest rodzina, której pomagamy. Później, po takim spotkaniu, rolą wolontariusza jest wprowadzenie do systemu opisu, tak żeby osoby, które będą wspierać, czyli darczyńcy, mogły się zapoznać z taką historią i mogły wybrać tą rodzinę do swojej pomocy.
3: My, mówiąc o szlachetnej paczce, bardzo często używamy takiego sformułowania, że to jest mądra pomoc. Rozwińmy to. Na czym ta mądra pomoc polega?
9: Dokładnie tak. No, chcemy uniknąć sytuacji, gdzie pomagamy osobom takim, które jakby już w ten sposób funkcjonują. Mądra pomoc to taka, która powoduje, że rodzina sama zacznie stawiać kroki do tej samodzielności czy do takiego normalnego funkcjonowania. Podam taki przykład. Mieliśmy rodzinę, w której była młoda dziewczyna, rodzice chorowali na nowotwory i był samochód, którym nie miał kto jeździć, chociażby dowodzić ich na leczenie, więc ta dziewczyna dostała kurs prawa jazdy, więc mądra pomoc to jest właśnie taki przykład, żeby raczej rodzinę usamodzielniać, aktywizować, a nie powodować, żeby ona jeszcze bardziej zamykała się w sobie.
3: Mhm. Jeżeli mówimy o tych rodzinach, pani wspomniała, że chcecie dotrzeć i pomóc około 100 takim rodzinom w potrzebie. Mamy już pełną listę tych rodzin, czy też można takie rodziny jeszcze zgłaszać?
9: Nie mamy jeszcze pełnej listy rodzin. W tym momencie mamy zgłoszonych około 30 rodzin. Wolontariusze już pracują, pierwsze opisy się już tworzą. Natomiast my też jako wolontariusze mamy za zadanie, oczywiście też w ramach wolnego czasu, żeby pozyskiwać te rodziny. Współpracujemy z różnymi instytucjami tutaj w naszym mieście i poza miastem, chociażby z MOPS-em, czy Domem Samotnej Matki, czy z Fundacją Zielona Przystań. To już są kolejne edycje, więc my wiemy, gdzie się udać. Natomiast również osoby prywatne mogą zgłaszać takie rodziny. Wystarczy wejść na stronę Szlachetna Paczka, zgłoś rodzinę, pobrać formularz. Jest potrzebny podpis przedstawiciela rodziny na takim zgłoszeniu, żebyśmy my mogli się z nim skontaktować.
3: Że ta rodzina wyraża zgodę, bo nie każdy chce.
9: Dokładnie tak. Rodzina musi wyrazić zgodę na tą pomoc i wprowadzenie do systemu takiego formularza to jest dosłownie kilka chwil. Wprowadzamy my jako osoba trzecia, możemy też zgłosić, jeżeli widzimy, że ktoś obok nas potrzebuje takiej pomocy. Nie zawsze to są osoby, które się same zgłoszą. To z reguły są osoby, które nigdy nie poproszą same o pomoc, więc...
3: Czy to może być też na przykład osoba starsza, która mieszka samotnie i próbuje sobie radzić mimo trudności, przeciwności?
9: Oczywiście mamy bardzo dużą grupę takich osób starszych, osamotnionych, które mimo wszystko próbują sobie radzić. Im nie brakuje, one żyją bardzo skromnie, natomiast im brakuje drugiej osoby, więc często te wizyty wolontariuszy skupiają się na tym, żeby porozmawiać, żeby po prostu z tą osobą być. Więc one takiej pomocy potrzebują, żeby ich zaktywizować, żeby wyszły, żeby im znaleźć gdzieś jakieś miejsce, czy jakieś kluby seniora, żeby ich po prostu popchnąć do tego, żeby nie były samotne.
3: Mhm. Pani wspomniała też o tym, że już pierwsze opisy się tworzą, pierwsze rodziny już zostały sklasyfikowane niejako i dodane do tej bazy. Możemy podać właśnie jakieś przykłady, czego takim rodzinom potrzeba najbardziej?
9: Są to rodziny, które potrzebują różnych rzeczy, od podstawowych produktów, jakiejś trwałej żywności, po opał, bo zbliża się zima, więc osoby samotne często wybierają między węglem, na przykład opałem, a lekami, bądź żywnością, więc to są naprawdę bardzo podstawowe potrzeby. Czasem zepsuje się jakiś duży sprzęt, typu pralka, lodówka, więc tutaj no, to jest taka bardzo podstawowa pomoc. Te osoby no, nie oczekują wiele, że tak powiem.
3: Wydawać by się mogło, że zakup takiej lodówki czy pralki może przekraczać możliwości jednej osoby. My często zachęcając do udziału w akcji mówimy, że można grupą, można zespołem, można z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi.
9: Dokładnie tak. Ja tylko jeszcze powiem króciutko, że cała akcja trwa i my zbieramy, opisujemy rodziny do 15 listopada, a 15 listopada otwiera się baza rodzin i tu właśnie zaczyna się współpraca z darczyńcami. Darczyńcy to są różne osoby i naprawdę wspaniałe uczucie jest być pomiędzy osobą potrzebującą a darczyńcą i po prostu wymieniać te informacje i widzieć to, jak ci darczyńcy się angażują. Jak najbardziej możemy się zbierać czy w pracy, czy w jakimś naszym środowisku przyjaciół, znajomych, czy na uczelni. Rodzinnie też osoby pomagają. To są osoby, które jak raz już spróbują, to wracają co roku.
3: Wracają co roku. Ja pamiętam, że jeżeli chodzi o rodzinę, to są zazwyczaj takie trzy elementy, trzy pierwsze rzeczy, które są najbardziej kluczowo potrzebne do tego, żeby ta rodzina mogła stanąć na nogi, mogła lepiej funkcjonować, ale oczywiście są jakieś drobniejsze rzeczy, które też do tej paczki można dorzucić i które w jakiś sposób ułatwią funkcjonowanie.
9: Dokładnie tak. Jest coś takiego jak kluczowa potrzeba, czyli coś, co musi się znajdować w paczce. Są to z reguły właśnie takie większe rzeczy typu właśnie opał czy sprzęty podstawowe gospodarstwa domowego. Rzeczy dodatkowe to są na przykład często ubrania dla dzieci, buty zimowe czy jakieś materiały do szkoły. Natomiast dodatki to jest wszystko to, co darczyńca chciałby podarować. Mamy też coś takiego jak prezent, czyli do 100 zł. Jest też zapisane, że każda osoba, która będzie wspierana, może otrzymać taki prezent osobisty na święta. I tutaj no, też to są bardzo takie przyjemne, to jest taka najprzyjemniejsza część, bo to są takie spersonalizowane już prezenty dla tych osób. One mogą się poczuć tak, jakby były po prostu obdarowane przez kogoś bliskiego.
3: Mhm. Tak sobie wyobrażam, my często też wspominamy o tym, że ten weekend cudów, który jest finałem akcji, to jest bardzo magiczny moment, zarówno dla tych, którzy otrzymują szlachetną paczkę, jak i przede wszystkim, myślę, dla tych, którzy zorganizowali tę całą akcję pomocy, jest pewnie sporo wzruszeń.
9: Dokładnie tak. To jest ogromna praca, ale te dwa dni to jest taki wspaniały moment, gdzie ładujemy baterie i później na cały rok starcza nam tych pozytywnych emocji. To jest ta właśnie najpiękniejsza część, która daje satysfakcję i naprawdę polecam każdemu, żeby to poczuł.
3: W takim razie trzeba wykonać pierwszy krok, czyli zgłosić się do pracy jako wolontariusz. Jak można to zrobić?
9: Najlepiej przez stronę internetową, właściwie to jest taka główna droga. Wszędzie są też informacje w mediach, zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki, wystarczy kliknąć, zapisać się, będzie kontakt ze strony rekrutera, króciutka rozmowa, jeżeli będzie akceptacja, to wtedy już będzie kontakt bezpośredni ze mną i będziemy kierować i dalej informować co po kolei.
3: tutaj mówimy o udziale w wolontariacie w ramach Szlachetnej Paczki, ale tak sobie wyobrażam, że przygotowanie do tej pracy, emocje, doświadczenia, które się zbierze, one mogą procentować później w jakichś dalszych naszych działaniach życiowo, niekoniecznie właśnie w dalszej pracy wolontariusza.
9: Oczywiście, no, to jest praca w grupie, praca w zespole. My się nie znamy, my musimy się poznać, musimy się dotrzeć, więc to na pewno nie jest łatwe. Wolontariusze to osoby w różnym wieku, w różnej sytuacji życiowej, pracują w różnych miejscach, więc naprawdę taka wymiana doświadczeń myślę, że jest bezcenna. Każdy z nas pracuje też zawodowo, są też rzeczy, które może wyciągnąć i przenieść do swojej pracy.
3: Jeżeli chodzi o rodziny, które będą mogły zgłosić się do akcji, które mogą być zgłoszone do akcji, to nie chodzi tylko o Tarnów, ale o cały region, prawda?
9: Tak, to chodzi o cały region tarnowski, nie tylko o miasto. Mamy rodziny z różnych miejsc, to są i okolice Rydlica, Kliczyna, więc różne części, Dąbrowa Tarnowska, każda strona tutaj naszego powiatu tarnowskiego.
3: Mhm. To przypomnijmy w takim razie, kiedy finał akcji w tym roku?
9: 12-13 grudzień, to jest weekend cudów w tym roku.
3: A proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W momencie, kiedy dochodzi do finału akcji, potrzeba na przykład kierowców, potrzeba transportu. Czy również tutaj będziecie Państwo zwracać się z jakąś prośbą do mieszkańców naszego miasta, regionu o wsparcie w transporcie tych szlachetnych paczek?
9: Dokładnie tak. Będziemy potrzebować też wolontariuszy magazynowych, czyli osób, które będą paczki odbierać od darczyńców, gromadzić na magazynie, później pakować i przewozić. Potrzebujemy osób z samochodami dostawczymi. Kontaktujemy się też ze Strażą Pożarną Ochotniczą tutaj w okolicy. To są też jednostki, które zawsze bardzo chętnie pomagają, więc też do nich się uśmiechamy w tym roku.
3: Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, wystarczy, że zadzwoni, znajdzie numer na stronie Szlachetnej Paczki?
9: Wystarczy, że zgłosi się właśnie jako wolontariusz przez stronę internetową.
3: A gdzie będziecie mieć bazę w tym roku w Tarnowie?
9: W tym roku też, tak jak rok temu, planujemy to w stowarzyszeniu się Macha koło Gamini Park.
2: A ja przypomnę, zainteresowani współpracą mogą zgłaszać się poprzez formularz na stronie organizacji. Więcej na ten temat piszemy na stronie tarnów.sk.pl. Chemia wcale nie jest taka trudna. Będzie się można o tym przekonać, przychodząc na zajęcia w ramach eksperymentalnych czwartków. To nowa propozycja pasażu Odkryć w Tarnowie, skierowana do uczniów szkół średnich. O szczegółach w naszej rozmowie.
10: Alicja Noga, specjalista do spraw popularyzacji nauki w pasażu Odkryć.
2: I dzisiaj spotykamy się przede wszystkim, żeby zaprosić Państwa wszystkich do pasażu Odkryć w Tarnowie, miejsca, które już od pewnego czasu funkcjonuje, cieszy się bardzo dobrą renomą i sławą, jest chętnie odwiedzane. Tym razem chcecie między innymi wyjść z pewną nową propozycją dla uczniów szkół ponadpodstawowych, tak? Powiedzmy o szczegółach.
10: Dokładnie tak. Ta propozycja jest skierowana przede wszystkim do licealistów uczących się w klasach biologiczno-chemicznych, ale myślę, że również każdy, kto interesuje się chemią, znajdzie coś dla siebie. Będzie to propozycja eksperymentalnych czwartków. Zapraszamy serdecznie na zajęcia laboratoryjne, zajęcia, które będą kierowane do konkretnej grupy uczniów i będą również nawiązywały do tego, co aktualnie w szkole na zajęciach lekcyjnych się dzieje. Będą to tematy, które będą dotyczyły przede wszystkim chemii nieorganicznej na początek. Każdy będzie mógł sprawdzić, na jakie zajęcia się zapisuje i skorzystać z naszej oferty.
2: Powiedzmy może, skąd w ogóle pomysł na to, że takie zajęcia są potrzebne?
10: Przede wszystkim wydaje się, że szkoła uczy teorii, natomiast brakuje bardzo praktyki laboratoryjnej. Dlatego młodzież, która będzie miała okazję skorzystać z tych zajęć, będzie po prostu samodzielnie wykonywać doświadczenia, obserwować, wyciągać wnioski i łączyć tą wiedzę teoretyczną z praktyką.
2: Tak się wydaje, że w szkole przecież te pracownie chemiczne też funkcjonują, ale jak rozmawia się z młodymi ludźmi, to często mówią, no owszem, mamy te pracownie, ale generalnie tych doświadczeń to tam jest tyle, co kot napłakał.
10: Doświadczeń jest mało i na pewno nie jest to tak, że każdy może dotknąć, natomiast my mierzymy się niestety z problemem, że w rękach nie potrafimy nawet umiejętnie przelać cieczy, więc te umiejętności będziemy szkolić i na pewno będzie to też okazja do tego, żeby w jakiś sposób uporządkować tą wiedzę szkolną, przygotowując się na przykład do matury. Na maturze wymagana jest znajomość wykonania doświadczenia, zaplanowania doświadczenia, opisania tego, co się dzieje podczas eksperymentu i tutaj obserwacja po prostu jest niezbędna.
2: Zanim weszłyśmy do studia, pani powiedziała ciekawą rzecz, że czasami na tych egzaminach trzeba podać dokładnie, jaki kolor ma ciecz, która wychodzi w danym doświadczeniu, a uczeń, który tego doświadczenia nie wykonał, po prostu nie będzie tego wiedział.
10: No, jeżeli nie nauczył nauczy się na pamięć, to po prostu nie będzie wiedział. Natomiast jeśli przyjdzie na zajęcia i to zobaczy, samodzielnie oceni tą zmianę barwy, dokona pewnych właśnie obserwacji, na pewno ta nauka będzie prostsza i na pewno odkryje, że ta chemia wcale nie jest aż taka trudna, jak często nam się wydaje.
3: Pani wspomniała o tej umiejętności przelewania cieczy, a ja pamiętam, jak rozmawiałyśmy i wspominała Pani o tym, że czasem dzieci nie mają pojęcia, jak posługiwać się prawidłowo pipetą.
10: Dokładnie, pipeta, te wszystkie sprzęty, które są potrzebne do odmierzania, cylindry miarowe, to będzie nasz chleb powszedni. Ja zapraszam serdecznie, dlatego że pracownia w Pasażu Odkryć jest świetnie wyposażona. Każdy będzie miał możliwość skorzystania z tego sprzętu samodzielnie. Mamy też profesjonalne sprzęty typu pH-metr, spektrofotometr, UV-VIS. To już, że tak powiem, wyższa szkoła jazdy, czyli umiejętność pracy ze sprzętem, który potem przyda się na pewno na studiach.
3: Czy te zajęcia można trochę traktować jak taki rodzaj korepetycji, uzupełnienia tego, co się dzieje w szkole?
10: Myślę, że korepetycje zazwyczaj skierowane są na teorię, bo no niestety nie mamy możliwości wykonywania i oglądania tego wszystkiego, o czym się uczymy. Natomiast to, co ja proponuję, jest, myślę, ofertą przede wszystkim tą eksperymentalną, więc będzie to uzupełnienie tej wiedzy i myślę, że korepetycje tutaj też się będą działy, bo nie ukrywajmy, ja uczę chemii, w związku z tym uczę też teorii. Jeśli ktoś tej wiedzy będzie chciał, to dostanie ją, ale dostanie ją również w probówce.
3: Mhm. To powiedzmy w takim razie, bo zajęcia skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, w jaki sposób można będzie do tych zajęć dołączyć? Kiedy ewentualnie ruszają zapisy?
10: Zapisy właściwie będą od przyszłego tygodnia. Zajęcia zaczynają się we czwartek. To będzie propozycja tylko czwartkowych spotkań, więc nie jest to też obciążające dla ucznia, że on, prawda, musi na cały semestr się zdeklarować na jakąś pulę, powiedzmy, tych spotkań. Będą to zajęcia w cyklu dwa razy w miesiącu. Te tematy będą realizowane tak, żeby każdy mógł wybrać sobie ten konkretny, który go interesuje i na pewno to są zajęcia w takich godzinach, że uczeń po szkole jest w stanie dołączyć, bo będziemy najczęściej, myślę, pracować od godziny 16 do 17. Tak planuję. Zobaczymy, jak też będzie wyglądał nabór na te zajęcia, bo żeby dołączyć do grupy, trzeba po prostu będzie się zapisać przez odpowiedni formularz.
3: Jeżeli mówimy o planowaniu tych zajęć i o planowaniu tematów, tak żeby można było świadomie się zdeklarować, wybrać sobie te tematy, które nas interesują, one będą tworzone na bieżąco, czy wcześniej już pojawi się jakiś kalendarz? Jak to jest zaplanowane?
10: Kalendarz zostanie stworzony, propozycja będzie na stronie internetowej, na pewno na naszym Facebooku również. W przyszłym tygodniu pojawi się rozpiska 8 tematów, które zrealizujemy w najbliższych 4 miesiącach, więc uczeń będzie doskonale wiedział, że dzisiaj na przykład poznaje charakter chemiczny i właściwości tlenków kwasowych, a innym razem przyjdzie na spotkanie dotyczące soli.
3: Trochę takie odczarowywanie tej chemii, nawet jeżeli ktoś ma trudności, a niekoniecznie przygotowuje się do matury z tego przedmiotu?
10: Myślę, że tak, natomiast moją misją jest też, żeby każdy, kto przyjdzie, powiedział wreszcie, ojej, jakie to proste i to jest też koło mnie, ja to wreszcie rozumiem. Ja zapraszam serdecznie.
3: Bo przecież chemia otacza nas z każdej strony.
10: I używamy jej na co dzień, gdy się kąpiemy, gdy, prawda, idziemy do kuchni i coś tam spożywamy. Ta chemia jest naprawdę wszędzie i ta chemia jest chyba ciekawa na tyle, żeby chcieć właśnie te eksperymenty wykonywać.
3: Odsyłamy zainteresowanych na stronę Pasażu Odkryć. Tam będziemy mieli jakieś informacje dotyczące zapisów?
10: Od poniedziałku na pewno ta informacja pojawi się na stronie internetowej, pojawi się również na naszym Facebooku pasażowym i będziecie Państwo mogli tam skorzystać z tego pakietu informacji, dowiedzieć się więcej i zapisać się na zajęcia.
3: A czy to jest trochę tak, że kto pierwszy, ten lepszy? Liczba miejsc pewnie będzie ograniczona ze względu na przestrzenie, w których będą się odbywały zajęcia?
10: Dokładnie tak. Taka grupa, myślę, że do 10 osób może się zebrać. Jeśli będzie więcej chętnych, to oczywiście będzie możliwość skorzystania w kolejnym tygodniu, bo zaplanowałam, że te zajęcia będą się odbywały w takim systemie ABAB, żeby ten temat, który już raz się pojawił, był jeszcze dostępny drugi raz w miesiącu za kolejne 2 tygodnie.
3: Dla kolejnej, powiedzmy, grupy zainteresowanych.
10: Dokładnie tak. Jeśli będą chętni, to będą mogli skorzystać.
3: Na zajęcia zapraszała Alicja Noga z Pasażu Odkryć, a więcej na naszej stronie tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów.
3: 2 miliony złotych na 8 projektów
2: w powiecie tarnowskim. To wynik 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Jak wyjaśnia Marta Malec-Lech z zarządu województwa, wśród zwycięskich pomysłów dominuje sport, ale są też projekty kulturalne.
11: Rozstrzygnięcie 9. edycji budżetu obywatelskiego miało miejsce i niezmiernie się cieszę, że przede wszystkim mieszkańcy wzięli udział w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 500 000 mieszkańców wzięło udział w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego. Jest to ewenement na skalę całego kraju. Żaden budżet obywatelski nie może się szczycić taką frekwencją, a to świadczy o tym, że mieszkańcy chcą wziąć sprawę w swoje ręce i chcą decydować, na co przeznaczyć środki finansowe, a było o co walczyć 16 milionów złotych, które były przeznaczone w ramach budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Na pewno ta edycja była ciekawa. Z reguły tych głosów nie było tak dużo. Teraz widać, te zwycięskie projekty osiągnęły po kilkanaście tysięcy głosów. To znaczy, że pomysłodawcy tych projektów bardzo się zmobilizowali i chcieli jak najwięcej tych głosów zebrać. I w ramach budżetu obywatelskiego przede wszystkim dominuje sport. Wiele wydarzeń takich sportowych, piłkarskich, siatka, piłka nożna, ale nie brakuje też kultury. Tutaj z regionu tarnowskiego też OSP Filipowice na zakup sprzętu, instrumentów zdobyli te środki. Też był jeden projekt taki inwestycyjny, w sumie to jest projekt ogólnowojewódzki, Szpital Wojewódzki Rehabilitacyjny Zakopanego. Natomiast objął on swoim zasięgiem nasz region, więc mieszkańcy będą mogli pojechać do szpitala i skorzystać na przykład z basenu, który zostanie zmodernizowany w ramach środków budżetu obywatelskiego, a środki będą przeznaczone w wysokości 1,5 miliona złotych. Więc myślę, że ciekawe projekty i też cieszę się z tego, że tutaj w regionie rzeczywiście jest to zainteresowanie. Dominuje przede wszystkim Małopolska Południowa. Tam coraz więcej mieszkańców bierze udział i biją naprawdę duże rekordy, jeżeli chodzi o frekwencję. Teraz już zaczęliśmy 10. edycję. Nabór trwa do 30 października, więc już można zgłaszać swoje pomysły, które będą poddane pod głosowanie w przyszłym roku. Myślę, że warto i też zachęcam do tego mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia, zbiorą 30 podpisów pod swoim pomysłem, aby właśnie taki pomysł do nas zgłosić.
1: A powiedzmy, jakiego rodzaju projekty można zgłaszać?
11: Mamy dwa rodzaje zadań. Ten zasięg ogólnowojewódzki obejmujący cały region, jak również te subregionalne, czyli sam region tarnowski. I jest pewna nowość, którą wprowadzamy w ramach tego budżetu obywatelskiego 10. edycji, ponieważ dopuszczamy na tym poziomie subregionalnym możliwość zakupu sprzętu muzycznego, czy też na przykład budowę chodnika, oświetlenia. To jest takie inwestycje, które można w ramach danego pomysłu wprowadzić. Tam jest limit, bo na to można pozyskać maksymalnie do 50 tysięcy, czyli jeżeli dane zadanie ma 250 tysięcy złotych, to maksymalnie na inwestycje można przeznaczyć 50 tysięcy złotych. To jest też odpowiedź na to, co zgłaszali nam mieszkańcy, że też oczekiwaliby takich drobnych inwestycji, jak właśnie budowa oświetlenia przy drodze, czy budowa chodnika, taką małą infrastrukturę, którą można w terenie zbudować, więc tutaj w regulaminie to przewidzieliśmy i też zachęcam do tego, żeby właśnie planując te pomysły również pomyśleć o tym, że można pewne inwestycje też zrealizować.
1: Jeżeli chodzi tutaj o sposób zgłaszania tych projektów, są jakieś zmiany, czy wygląda to tak samo jak w poprzednich edycjach?
11: W zakresie tutaj zgłaszania pomysłów nie zmieniło się nic, więc te same zasady obowiązują tak jak w poprzedniej edycji. Tutaj te pomysły można zgłaszać do agendy w Tarnowie, można też za pomocą internetu. Wszelkie informacje można znaleźć na www.bo.malopolska.pl. Tam jest wszelka informacja na temat naszego budżetu.
2: Przypomnijmy, że do rozdysponowania jest 16 milionów złotych. Szkoła podstawowa w Niedomicach zostanie kompleksowo zmodernizowana. Zastępca burmistrza Żabna Zbigniew Mączka zapowiada, że obiekt będzie gotowy jeszcze w tym roku.
12: Dostajemy wspaniałą informację od Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem wojewody Krzysztofa Kręczara, że otrzymaliśmy promesę ponad 3 miliony złotych, dokładnie 3 miliony 98 tysięcy na remont szkoły w Niedomicach. Ta szkoła w Niedomicach lata nie była remontowana. My zaczęliśmy oczywiście z innego projektu, ale na dokończenie tej inwestycji brakło nam około 3 milionów złotych. I pisaliśmy za pośrednictwem wojewody do KRS. kancelarii premiera i od ministra finansów otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że dostaliśmy 3 miliony złotych na uzupełnienie. To jest 50% wartości projektu, który teraz realizujemy. To jest termomodernizacja, ocieplenie dachów, remont całej sali gimnastycznej, remonty boisk sportowych wszystkich, placu zabaw koło tego, szatnie nowoczesne, wymiana centralnego ogrzewania, także szkoła w pełni nowoczesna, szkoła olimpijczyków. Tam w tym roku otworzyliśmy typową klasę sportową. Chcemy tak dążyć do tego, żeby w gminie jedna szkoła, i to akurat szkoła w Niedomicach, była taką szkołą sportową, gdzie najzdolniejsza młodzież może przez ponadwymiarowe godziny WF-u rozwijać swoje zdolności.
1: To panie burmistrzu, kiedy tutaj chcecie zrealizować te prace?
12: Do końca roku. I widzi pan, to jest właśnie to, że my mieliśmy już, ogłosiliśmy przetarg dużo wcześniej. I czekaliśmy na wiadomość. Siedzieliśmy, grzały się telefony, żeby po prostu wiedzieć, czy te pieniądze otrzymamy, bo nam brakowało pieniędzy. Jeżeli by nie otrzymali tych pieniędzy, po prostu musielibyśmy to przełożyć na następny rok. W tej chwili skończyliśmy część inwestycji. Dostosowanie do niepełnosprawnych, łazienki, nie łazienki, korytarze, malowanie, pomieszczeń i tak dalej. I chcieliśmy zakończyć, żeby po prostu skończyć całość tej inwestycji i po prostu, jak mówią, do niej nie wracać. I ogłosiliśmy przetarg, tak by powiedzieć, z własnych środków zabezpieczających, i wykonawcy czekali tylko na telefon, czy mogą działać, czy nie działać. Zostaje telefon. Oczywiście wszyscy zapewnili nas, że do końca roku wykonają, że musimy te pieniądze wydać. To jest ogrom pracy. Wszystko zależy też od pogody, ale mam nadzieję, że się uda. I po prostu startujemy. Teraz będą prace głównie zewnętrzne. I mam nadzieję, że to nie będzie kolidowało. Większość prac popołudniowych, jak się uda sobota, ale mam nadzieję, że jest tak harmonogram ułożony, że po prostu uda nam się to zrobić. Stolarkę okienną większość, na przykład klas lekcyjny mamy powymieniano, czyli będą tylko elewacje zewnętrzne.
2: A całkowity koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych.
5: SK Tarnów News.
2: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w naszym programie powiemy o utrudnieniach dla kierowców w związku z wymianą nawierzchni na rondzie w Brzesku. Zajrzymy do Lisiej Góry, gdzie szykuje się referendum w sprawie odwołania wójta, ale sprawdzimy też, jak postępują prace nad mobilną aplikacją miejską, którą mają dostać tarnowianie, a na koniec będziemy zapowiadać koncert Rap Profilaktyka, który 23 października odbędzie się w Radłowie, a na muzyce się nie skończy, bo impreza ma ważny przekaz. Jaki? O tym powiemy już za chwilę. Zostańcie z nami. Justyna Świderska, zaczynamy. Wyjazd z Brzeska i przejazd drogą krajową 94 są od wtorku mocno utrudnione. Drogowcy rozpoczynają wymianę nawierzchni na rondzie przy ulicach Popiełuszki i Mickiewicza. Zablokowany został przejazd w stronę Krakowa, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Rozpoczynamy remont ronda w Brzesku na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i ulicy Mickiewicza. Przy okazji wyremontujemy również 400-metrowy odcinek drogi krajowej numer 94 po obu stronach tego ronda. Prace potrwają 3 tygodnie i będą związane z wymianą nawierzchni. Wymienimy dwie warstwy nawierzchni, ścieralną i miążącą. Poprawimy odwodnienie i poprawimy krawężniki. Na czas prac zamkniemy przejazd od ronda przy szpitalu w kierunku ronda na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i Mickiewicza. Tam będzie odcinek objęty pracami. Dojazd będzie tym odcinkiem możliwy jedynie do punktów handlowo-usługowych i do stacji paliw. Natomiast na wschód od ronda, w kierunku Rzeszowa i w kierunku Tarnowa, tam będzie ruch wahadłowy poprowadzony przez naszych pracowników. Objazd dla zamkniętego odcinka będzie łącznikiem brzeskim, czyli nową zachodnią obwodnicą Brzeska, a następnie od Opocimia ulicą Cesarski, Gorściniec i ulicą Mickiewicza. Planujemy, że te prace potrwają 3 tygodnie.
2: A mapkę objazdów i więcej szczegółów znajdziecie na stronie tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów.
2: Pod Tarnowskiej Lisiej Górze odbędzie się referendum. Mieszkańcy zdecydują o przyszłości wójta Arkadiusza Mikuły i Rady Gminy.
14: Łukasz Kusior, pełnomocnik inicjatywy referendalnej. Dzisiaj szczególny dzień, ponieważ odebraliśmy właśnie postanowienie komisarza wyborczego w Tarnowie i możemy oficjalnie ogłosić, mając już dokument w ręce, że 22 listopada w niedzielę, 22 listopada 2026 roku, odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta gminy i Rady Gminy Lisia Góra, w gminie Lisia Góra. W tym momencie, szanowni państwo, chciałem państwu powiedzieć, że cała praca inicjatywy referendalnej, moja jako pełnomocnika, która była tak naprawdę pracą czysto formalną, związaną ze składaniem dokumentów i dopilnowywaniem wszystkich formalności, została wykonana dla mieszkańców. Mieszkańcy w tym momencie dostają potężne narzędzie do swoich rąk, w którym będą mogli podjąć decyzję, czy chcą, żeby obecna władza kontynuowała swoje działanie w gminie, czy jednak chcieliby tą władzę wymienić. Ja może już tutaj, jako że te formalności zostały dopełnione, chętnie bym oddał głos któremuś z mieszkańców. Ja zapraszam zabrać parę słów, powiedzieć coś na temat, czym jest referendum.
15: Magdalena Lal, mieszkanka Starych Żukowic. Bardzo się cieszymy przede wszystkim, że udało się zebrać te głosy, że do referendum naprawdę dojdzie. I trzeba powiedzieć, że to referendum na pewno nie wzięło się z próżni. Nie wzięło się z próżni te 2000 prawie podpisów, które udało się zebrać pod wnioskiem o referendum, to nie są podpisy ludzi, którzy zostali przekonani do tego. To jest wyraz sprzeciwu, to jest wyraz niezadowolenia z tego, jak funkcjonuje gmina, z tego, jak jest zarządzana, z tego, jak jest zarządzany budżet, z tego, w jaki sposób wójt oraz rada gminy odnosi się do wniosków, które są składane przez ludzi. Tych spraw, z których ludzie są niezadowoleni, jest naprawdę wiele, czego rezultatem jest właśnie to referendum, które odbędzie się, jak już było powiedziane, 22 listopada, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ już samo to, że dojdzie ono do skutku, jest na pewno wielkim sukcesem demokracji, prawda? I tego, że ludzie budzą się. Widzą, że kiedy dzieje się coś złego, mają prawo do skorzystania ze swoich demokratycznych praw. Jeśli chodzi o samo referendum, no to trzeba powiedzieć, że przy okazji różnych wyborów, głosowań, często się używa takiego terminu obowiązek obywatelski. Ja bym chciała tutaj nadmienić, że absolutnie nie mamy tutaj do czynienia z żadnym obowiązkiem. To jest coś dużo, dużo ważniejszego. To nie jest nasz obowiązek, to jest prawo, które mamy i to jest ogromny przywilej, z którego przyjdzie nam skorzystać już w listopadzie, czego bardzo się cieszę. I chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie

0: Każdy powinien się udać na to referendum i dać swój głos. Zdecydować, czy jest zadowolony z dotychczasowych działań pana wójta i rady gminy.
1: Tutaj działaniem wielu mieszkańców, wielu osób, którzy działają społecznie za darmo, nieprawdą jest mówienie, że ktoś z tego miał jakiekolwiek korzyści finansowe. Wszyscy wolontariusze, którzy brali udział w zbieraniu podpisów, właśnie ja też tutaj jako pełnomocnik, w składaniu tych wszystkich dokumentów, upewnianiu się, że formalności są dobre, robiliśmy to w czynie społecznym i oddajemy państwu w tym momencie potężne narzędzie i możliwość zadecydowania o własnej przyszłości. Jest to naprawdę historyczny moment, jest to coś, co się prawdopodobnie jeszcze nigdy wcześniej w tej gminie nie zdarzyło. I szanowni państwo, pokazaliśmy potężną jedność jako mieszkańcy. Pokazaliśmy wszyscy jedność, pokazując, że potrafimy o siebie walczyć. Pokażmy teraz, że demokracja żyje w naszej gminie, że jesteśmy prawdziwą demokratyczną gminą, że wyszliśmy już z tych czasów sprzed 89 roku i ludzie potrafią iść i powiedzieć zgodnie ze swoim sumieniem, czy są w jedną, czy w drugą stronę, czy popierają obecną władzę, czy wolą, żeby ta władza została zmieniona. I do tego, szanownych państwo, bardzo was zachęcam. Naszym celem jest przywrócenie możliwości wyłonienia kandydatów i władzy spośród mieszkańców. Więc nie mamy tutaj jakichś personalnych w tym momencie żadnych ambicji. Natomiast tak, będziemy pilnować tego, że jeżeli by referendum się odbyło i jeżeli by ono było sukcesem, to znaczy jeżeli mieszkańcy by wypowiedzieli się, że odwołują tą władzę, to my oczywiście jeszcze pomożemy w tej jednej rzeczy, żeby dopilnować, żeby nowi kandydaci byli wyłonieni spośród mieszkańców. I to jest naszym tak naprawdę nadrzędnym celem w tym momencie w całej tej inicjatywie. Musiałby, nie wiem do czego dojść, żebym był kandydatem na wójta. Naprawdę tutaj działam w takiej sytuacji, w takim celu, żeby po prostu udostępnić mieszkańcom. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale naprawdę tutaj intencja jest taka, że działając tutaj, jeśli chodzi w sprawach tych magazynów energii, farm fotowoltaicznych, widząc jak wielka niesprawiedliwość się dzieje, postanowiłem też, że pomogę trochę i włączę się w tą całą inicjatywę. Włączyłem się wcześniej w działania społeczne związane z pomocą, związane z wyciąganiem tych dokumentów z gminy. Zacząłem czytać te dokumenty gminy, bardzo się zdenerwowałem czytając je, widząc jak tam dużo jest nieprawidłowości, dlatego podjąłem decyzję, żeby też pomóc mieszkańcom. Może ostatnią rzecz, którą chciałbym też poruszyć, właśnie taką dla mieszkańców. Szanowni państwo, byliście straszeni przez niektórych radnych, żeby nie składać nam PESEL-i. Pomimo to, jak widać, stanęliście na wysokości zadania. Widać, że zależy wam na przyszłości tej gminy. Zależy wam na tym, żeby tworzyć jakąś dobrą przyszłość, żeby móc też ocenić tą władzę, czy ona postępuje dobrze, czy źle. I w związku z tym chciałem powiedzieć, że tak naprawdę te działania radnych, które miały na celu zniechęcanie mieszkańców do składania podpisów, miały odwrotny efekt. Po każdym takim działaniu ludzie jeszcze bardziej się mobilizowali, ponieważ widzieli, że coś chyba jest na rzeczy, skoro radni czy władze gminy zamiast pokazywać, dlaczego powinny zostać u władzy, to straszą mieszkańców przed składaniem podpisów pod demokratyczną inicjatywą referendalną, całkowicie zgodną z prawą opisaną również w ustawie o referendum lokalnym. Tutaj będzie wymagane, żeby w referendum wzięło udział około 3262 mieszkańców lub więcej. Więc takie mamy dwie statystyki. Jeśli chodzi o odwołanie radnych, przekłada się to na jakieś niecałe 16%. Jeśli chodzi o odwołanie pana wójta, przekłada się to na nieco ponad 26% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Tak naprawdę jakby zapalnikiem całej tej inicjatywy referendalnej była sprawa, która się toczyła od 2 lat, dotycząca farm fotowoltaicznych w Łukowej i tam mieszkańcy Łukowej faktycznie bardzo ciężko przez 2 lata walczyli z tą sprawą. Natomiast później z tego wynikająca sprawa przyłącza elektroenergetycznego i budowy magazynów energii w Pawełzowie. Tutaj mieszkańcy Pawełzowa włączyli się tak samo z potężną siłą do tej walki, ponieważ okazało się, że władze utrzymywały wiele informacji na temat tych całych przedsięwzięć. Jakby ukrywały te informacje przed nami. Niby te informacje były w jakiś tam sposób publikowane zgodnie z prawem, ale to było w taki sposób robione, że wiele decyzji zostało wydanych, a mieszkańcy nawet nie mieli zebrania wiejskiego. I jak zaczęliśmy o tym wszystkim informować i rozmawiać z mieszkańcami innych miejscowości, okazało się, że takim podstawowym zarzutem, który można postawić wobec naszych władz jest w ogóle niesłuchanie mieszkańców. Czyli mieszkańcy w różnych miejscowościach składali wiele różnych petycji na temat różnych rzeczy, na temat stanu dróg, na temat szkół, czy tam sytuacji w szkołach. No naszych petycji było mnóstwo na temat właśnie tego, że nie zgadzamy się na te farmy fotowoltaiczne i magazyny energii, co było industrializacją terenu, który był przeznaczony jako mieszkaniowy. Władze nas regularnie ignorowały. I to się stało takim zapalnikiem do inicjatywy referendalnej, natomiast teraz się okazało, że tych

0: Zażytów jest dużo więcej. Mamy tutaj wśród nas młodego pana Jakuba, który już w zeszłym roku prowadził tak naprawdę potężną batalię z Urzędem Gminy odnośnie autobusów. No jest to młody człowiek, który jeszcze korzysta z autobusów, więc dla niego jest to bardzo ważne. Wstawiał się za mieszkańcami, było tam wiele nieprawidłowości, nawet w odpowiedziach, które gmina jemu wysyłała. Można było o tym mówić, a to był osobny temat. Mamy sytuacje takie, w których zadłużenie gminy jest potężne. Te pieniądze niekoniecznie zostały wydane na rzeczy, które przyniosły gminie jakiekolwiek zyski w przyszłości. Ludzie narzekają na brak wody w kranach. Proszę Państwa, jeszcze nawet rozmawialiśmy z panią, która nam mówiła, że są sytuacje, kiedy ona musi myć głowę dziecku za pomocą butelek i wody mineralnej. Ponieważ w momencie, jak na przykład zaczyna kąpać dziecko w kranie, w wannie kończy się woda, więc puka dziecko wodą z butelek, taką, która była skupiona spożywcza w sklepie. Mamy sytuacje związane z brakiem kanalizacji. Mamy sytuacje związane z tym, że osoby robiły kanalizację na własny koszt, miały umowę podpisaną z gminną spółką komunalną i teraz mija 2-3 lata, niektórych 4 lata. Te pieniądze miały być im zwrócone, te pieniądze nie są im zwracane. Generalnie są sytuacje związane z fatalnym stanem dróg, są sytuacje związane z problemem z dostępem do informacji publicznych. I tak naprawdę wymieniłem Państwu w tym momencie dużo rzeczy, ale to jeszcze nawet nie jest wszystko. Podczas zbierania podpisów w ogóle rzeczy, które mamy wymienione na ulotce takiej referendalnej, która była zrobiona, tam było 10 zarzutów, okazało się, że to prawdopodobnie nawet nie jest połowa tych rzeczy, które ludzie nam opowiadali, które się dzieją w gminie i które tak naprawdę są zarzutami wobec pana wójka. No na pewno będą te rzeczy w jakiś tam sposób nagłaśniane podczas kampanii referendalnej.
1: Do zarzutów inicjatorów referendum odniósł się wójt Arkadiusz Mikuła. Zarzuca im manipulacje oraz niedomówienia.
2: Ja szanuję prawo każdego mieszkańca do wyrażania własnego zdania, do podejmowania decyzji. Wierzę jednak, że tak ważne decyzje dotyczące przyszłości naszej gminy powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne informacje, fakty i pełen obraz sytuacji, a nie półprawdy, niedomówienia, manipulacje czy niepotrzebne emocje. Od wielu tygodni słyszymy zarzuty, w których pomija się niewygodne fakty, wyrywa informacje z kontekstu i próbuje stworzyć obraz gminy, którego nie potwierdzają pełne dane i dokumenty. Na taką narrację nie będę odpowiadał kolejnymi oskarżeniami, będę odpowiadał konkretami. Do dziś nie usłyszałem również jasnej odpowiedzi, co właściwie ma wydarzyć się dzień po referendum, jaka jest realna propozycja jego inicjatorów dla gminy Lisia Góra. Mieszkańcy mają prawo znać nie tylko listę zarzutów, ale również cel całej tej akcji i jej konsekwencje dla gminy. Ja swojego celu nie ukrywam. Jest nim rozwój gminy Lisia Góra, inwestycje i rozwiązywanie codziennych problemów mieszkańców. Za swoją decyzję biorę odpowiedzialność, jestem gotowy o każdej z nich rozmawiać. Niezależnie od emocji związanych z referendum, nadal będę robił swoje, będę rozmawiał z mieszkańcami, rozwiązywał problemy i pracował dla naszej gminy. Projekt planu ogólnego został przedstawiony mieszkańcom, a później w drodze konsultacji na wniosek ponad 1700 wniosków złożonych za tym, żeby wykreślić tereny OZE z całego planu ogólnego. Oczywiście wspólnie z Radą Gminy żeśmy się przychylili do tych wniosków, więc tutaj już jest pierwszy dowód na to, jak mieszkańcy zostali zmanipulowani, ponieważ samo przedstawienie projektu planu ogólnego, w którym są takie, a nie inne zapisy, nie oznacza, że ten plan w takiej formie zostanie przyjęty, tylko jest poddany konsultacjom. I właśnie w drodze tych konsultacji wzięliśmy pod uwagę to, co mieszkańcy wnioskowali i wykreśliliśmy tereny OZE. Dlatego to jest najlepszy dowód na to, jak mieszkańcy są manipulowani w tej kwestii. Co roku w drugiej połowie września odbywają się zebrania sołeckie. Jest to między innymi związane z tym, że do końca września trzeba przyjąć uchwały zebrań wiejskich w sprawie funduszy sołeckich po to, żebyśmy wiedzieli, jakie inwestycje wpisać do projektu budżetu. Więc termin był standardowy, jak coroczny i oczywiście dyskutowaliśmy z mieszkańcami, konsultowaliśmy jak co roku, wiele spraw, wiele inwestycji, omawialiśmy to, co już zrealizowane, dyskutowaliśmy na temat to, co przed nami, to, co w przyszłym roku i chcę również powiedzieć, że po zebraniach, kiedy mieszkańcy o pewnych rzeczach się dowiedzieli, pewne rzeczy zostały wyjaśniane, to bardzo wiele telefonów pojawiło się chociażby w naszym urzędzie. Czy mieszkańcy mogą wycofać te podpisy w sprawie referendum, ponieważ zostali zmanipulowani i okłamani, natomiast no, tych podpisów już wycofać nie można było. Udało mi się w ciągu ciągu ostatnich 12 lat zwiększyć majątek gminy o prawie 200 milionów złotych, zwiększając przy tym kredyt z 11 milionów, które zastałem, do 54 milionów. Kredyt, który gmina Lisia Góra na inwestycje o wartości prawie 200 milionów wzięła, jest normalnym narzędziem finansowym, na którą naszą gminę stać, z którego umiemy korzystać, który jest pod kontrolą. Nie jest istotne, jak duży jest kredyt. Istotne jest, czy na ten kredyt cię stać. Nas stać na ten kredyt, nas stać na jeszcze większy kredyt. Wykorzystaliśmy, i to jest największym sukcesem, wykorzystaliśmy wielką lawinę dotacji, które były w ostatnich latach, a wiadome jest, że na tak olbrzymią ilość dotacji trzeba wkład własny, gdzie nie mogliśmy tego pokryć z własnych dochodów. Wobec tego największym sukcesem jest zwiększenie majątku gminy o prawie 200 milionów złotych i wszystkie inwestycje, z których mieszkańcy nasi już korzystają. My nie zbieramy pieniędzy na kupkę i nie czekamy, żeby wybudować Centrum Kultury, Centrum Sportu, żeby wybudować obwodnicę Lisiej Góry, żeby wybudować przedszkola, sale gimnastyczne. My to już mamy, bo zainwestowaliśmy pieniądze, wykorzystaliśmy dotacje i to jest największym sukcesem.
1: Przypomnijmy, że głosowanie zostało wyznaczone na 22 listopada. Tarnowianie dostaną mobilną aplikację miejską. Ruszyły prace nad przygotowaniem tego cyfrowego narzędzia. Projekt będzie kosztował 450 tysięcy złotych, mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
3: Jest to kwota sumaryczna, którą mamy zabezpieczoną, ponad 500 tysięcy. Te prace realizacyjne aktualnie toczą się. Planujemy uruchomienie aplikacji w miesiącu marcu, a więc wiosną 2027 roku, także już to prace informatyczne są na biegu. No i tutaj, jeżeli chodzi o funkcjonalność aplikacji, przede wszystkim chcemy scalić do jednego programu wszystkie poboczne narzędzia, które funkcjonują w naszej mieście, czyli Tarnowska Karta Miejska, strefa płatnego parkowania, taka codzienna obsługa urzędowa w postaci nawet sprawdzenia swojego salda podatkowego, podstawowe też dane o mieszkańcu, no i też docelowo program taki benefitowy, który będziemy prowadzili wspólnie z partnerami zewnętrznymi, jak i również z instytucjami naszego miasta, i to chcemy scalić w jedno narzędzie. W zasadzie zespół projektowy składał się z różnych też ciał doradczych prezydenta, z osób, które już wcześniej miały do czynienia z projektowaniem tego typu aplikacji, jak i również ze środowiska firm informatycznych tarnowskich. No i ten zespół w postaci niejednej przeprowadzonej burzy mózgu stworzył koncepcję funkcjonowania tej aplikacji, no i teraz programiści przelewają to na już właśnie narzędzie informatyczne. No i tutaj termin nie jest zagrożony, no i planujemy start wiosną 2027 roku.
1: Pan powiedział o tych różnych usługach i funkcjonalnościach tej aplikacji, a tak się zastanawiam, możliwość stworzenia portfela, w którym możemy sobie zakupić i trzymać na przykład bilety na przejazdy miejskie?
3: Tutaj też mamy obecnie funkcję portmometki w naszej tarnowskiej karcie miejskiej, także też tutaj z naszymi partnerami finansowymi też programiści pracują nad szynowaniem tego typu rozwiązań. No i przede wszystkim też nie zamykamy się na tym, że ta aplikacja od uruchomienia zostanie w kształcie zamkniętym. Chcemy też ją rozwijać o kolejne nowe funkcjonalności, też właśnie takie nawigacyjne, też być może Tarnowski Szlak Maszkaronów. Także tutaj pole inwencji jest bardzo szerokie. No na pewno chcemy wystartować tak, aby no te podstawowe aplikacje, z których korzystają nasi mieszkańcy, były po prostu w jednym narzędziu.
1: Mówił Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Ja przypomnę, mobilna aplikacja miejska ma być gotowa w marcu 2027 roku.
4: SK Tarnów.
1: Rap Profilaktyka to tytuł koncertu, który w drugiej połowie października odbędzie się w Radłowie. Wydarzenie skierowane jest głównie do młodej widowni, ale ma też dodatkowe przesłanie. Więcej o tym w rozmowie z naszymi gośćmi, Barbarą Marcinkowską i Arturem Gawle, organizatorami wydarzenia.
5: Spotykamy się w pomarańczowym studiu tarnowskiej Eski, żeby zapowiedzieć koncert. Koncert, który już niebawem, 23 października, będzie się odbywał. Powiedzmy, co usłyszymy, co to za muzyka będzie wtedy brzmiała.
6: Spotkamy się na imprezie rapowej, usłyszymy czterech artystów, usłyszymy Feno jako gwiazdę główną, usłyszymy
7: Ramzes Records.
6: Ramzes Rek. Wystąpi Tarnowski Zespół Ciała Resy i Spółka i wystąpi taki młody artysta z Brzeska jak Max Blaze. I tu warto, myślę, że też wspomnieć, że zarówno Ciała Resy i Spółka jest to projekt, który jest rapowany do muzyki na żywo, granej na żywo z live bandem i podobnie to będzie wyglądało w przypadku Maxa, przy czym tam to jest jakby taka hybryda, czyli będzie leciał beat zapodawany przez DJ-a, przez DJ-kę chyba nawet, i do tego Max zatrudnia sobie dziewczyny na chórki oraz gitarzystę. Czyli też będzie taki live act.
1: Postawiliście na muzykę rapową ze względu na jej popularność, ze względu na jej nośność. Jak to wygląda?
7: W zasadzie pomysł był trochę inny, ponieważ w Radłowie organizujemy różne koncerty, ale rapu jeszcze nie było. I tak sobie pomyślałam, że to jest rodzaj muzyki, która jest bliska szczególnie młodzieży, i chciałam zorganizować coś, co przyciągnęłoby do Radłowa głównie młodzież, bo rap to jest taki rodzaj muzyki specyficzny, który charakteryzuje się tekstami. One czasem bywają zbyt odważne.
1: Tak, kontrowersje budzi.
7: Tak, kontrowersyjne, ale są prawdziwe. I chciałam, żeby spróbować w Radłowie zorganizować coś takiego. To jest taki pewnego rodzaju eksperyment. Zobaczymy, jak się to uda. Mam nadzieję, że młodzieży się spodoba. Oczywiście nie wykluczamy tutaj starszych słuchaczy, ale kierujemy ten projekt głównie do młodzieży. Po to też, żeby im pokazać, że muzyka niekoniecznie musi łączyć się z alkoholem, z narkotykami, bo dlatego taki tytuł, Rap Profilaktyka.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać. Uprzedziła pani moje pytanie, bo cały ten koncert jest nie tylko wydarzeniem stricte muzycznym, skierowanym po to, żeby się dobrze bawić, prawda? On ma drugie dno, on ma drugie przesłanie.
7: Chcieliśmy pokazać w ten sposób, że można tworzyć muzykę i niekoniecznie łącząc ją właśnie z nałogami. Można wyrażać swoje emocje w taki sposób, jak robią to właśnie zespoły, które zaprosiliśmy do współpracy. Bo muzyka to nie tylko klasyka, to nie tylko muzyka gdzieś tam grana na koncertach przez gwiazdy, tak zwane gwiazdy z wyższej półki, tylko muzyka to też właśnie coś, co tworzą zwykli ludzie, którzy w ten sposób chcą wyrazić swoje emocje. I ta muzyka, wydaje mi się, że przez instytucje kultury jest często spychana trochę na taki margines, dlatego chciałam, żeby to pokazać w Radłowie i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Trochę takie robienie muzyki na zasadzie terapii dla samego siebie,
7: tak,
1: prawda?
6: Tutaj właśnie autentyczności, myślę, imprezie doda fakt, że dwóch raperów, którzy tam wystąpią, nie będę mówił, którzy, przeszli przez ciężką drogę nałogową i de facto muzyka rapowa stała się dla nich takim momentem wyjścia z tego, jakby pasją, która pozwoliła im wyjść z no często niefajnych sytuacji życiowych powiązanych właśnie z różnymi nałogami. I druga kwestia jest taka, że no jakby z historii muzyki wynika to, że żyjemy teraz w erze rapu, ten rap jest popularny. Natomiast idzie troszeczkę dwutorowo, ponieważ to, co widzimy, to, co słyszymy na tak zwanym mainstreamie, co jest najbardziej popularne i bardzo chwytliwe teraz przez młodzież, niekoniecznie traktuje o wartościach. Natomiast my prezentujemy raczej starą szkołę, gdzie nam zależy na tym, żeby coś jednak przekazać poważnego. Ale tutaj wchodzi jakby taki wyjątek w tej regule, czyli Max Blaze, bo to jest bardzo młody chłopak, który również urzekł mnie tym, bo jak zaproponowałem, żeby z nami zagrał, również rapuje o wartościach. I słuchając co po niektórych utworów, które też tam usłyszymy, można by odnieść wrażenie, że no ale jak to Rap Profilaktyka, skoro wy tutaj macie w tekstach melanż. Na to kiedyś odpowiedział nasz wokalista, że my bardzo często rapujemy o naszej przeszłości, ale nie na zasadzie, żeby kogoś zachęcić do...
1: Czy gloryfikować to, co było, tak?
6: Tylko wręcz przeciwnie, pokazać, że no ja tak robiłem, ale ty nie musisz tego robić, ty możesz wystartować lepiej w swoim życiu.
1: Bardzo często mówi się też o tym, że czasami te teksty, które słyszymy, nie tylko w rapowych utworach, ale w ogóle w muzyce współczesnej, to jest takie trochę mówienie o niczym. To, o czym wspomniałeś, czyli że ten przekaz, że te wartości, które gdzieś się tam pojawiają, to ma dużą wagę, jeżeli mówimy o utworach muzycznych i o tej prawdzie, o której pani wspomniała, bo żeby być autentycznym, trzeba mówić prawdziwie. I słuchacz to podobno wychwytuje.
7: Myślę, że tak. Poza tym dzisiaj mamy mnóstwo możliwości i dzisiaj można muzykę tworzyć przez AI, a to, co ja usłyszałam w wykonaniu tutaj między innymi kolegów, bo ostatnio bywałam na kilku koncertach zespołu Ciabares i Spółka, to jest właśnie autentyczne i to od razu myślę, że można wychwycić, że to nie są treści tworzone przez sztuczną inteligencję, tylko przez człowieka, który, tak jak tutaj Artur wspomniał, który pisze o swoich przeżyciach, o swojej przeszłości, ale też pisze o tym, że chciałby to życie jakoś zacząć od nowa i myślę, że słuchacze, zwłaszcza młodzi, na pewno to wychwycą.
1: Trochę jak z literaturą. Czytamy książkę, utożsamiamy się z bohaterem, jakieś jego przeżycia, jakieś jego emocje jesteśmy w stanie przenieść na własny grunt.
7: Myślę, że tak. Chcielibyśmy, żeby tak było.
1: Mhm. Powiedzmy w takim razie, bo inicjatywa to jest debiut takiego pomysłu. Do tej pory jeszcze takiego wydarzenia nie było. Gdzie się będziemy spotykali? Ilu gości się spodziewacie? Mamy jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o tych, którzy wezmą udział w tym koncercie?
7: No w zasadzie jedynym ograniczeniem jest wielkość sali. Sala mieści 200 osób, jeżeli chodzi o miejsca siedzące, ale to będzie impreza stojąca, więc myślę, że gdyby...
6: Tańcząca.
7: Tak, nawet tańcząca, tak? Więc gdyby przybyło nawet około 400 osób, to jesteśmy w stanie pomieścić. To jest nasza sala Miejskiego Centrum Kultury w Radłowie. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przybędą na ten koncert, będą zadowoleni, będą się dobrze bawić, tańczyć, jak tutaj Artur wspomniał. I no, ze swojej strony na pewno chciałabym zagwarantować dobrą zabawę, ale w takim pozytywnym znaczeniu.
1: Mhm. To powiedzmy jeszcze o kwestiach organizacyjnych. Jeżeli chodzi o wstęp, o bilety?
7: Wstęp będzie wynosił 30 zł, to jest taka symboliczna cegiełka, ponieważ chcemy przekazać dochód ze sprzedaży biletów właśnie na fundację Dorosłe Dzieci Alkoholików, tak?
6: Tak, tak.
7: I dlatego, no dlatego jest to koncert biletowany, ale myślę, że to jest kwota dzisiaj dla młodzieży zupełnie osiągalna dla każdego, kto będzie chciał.
6: To jest wręcz symboliczna kwota, bo jeśli ktoś siedzi w rapie, to trzy dyszki mogą się kojarzyć dość jednoznacznie. W moim takim pojęciu, a trochę się społeczeństwem interesuje, no to te trzy dyszki niestety wielu Polaków wieczorem wydaje na zgrzewkę napoju, plus jakieś tam niezdrowe chipsy i tak kończy wieczór. I ja mam tego świadomość, nie boję się o tym mówić, nie? Więc jest to w pewnym sensie też symboliczna kwota.
1: Mm-hmm. Symboliczna kwota, którą można przeznaczyć na dobrą zabawę i jednocześnie na dobry cel, na pomoc.
7: Dokładnie tak.
1: Mm-hmm. Koncert 23 października, o której godzinie zaczynamy?
7: O 18.
1: Warto zajrzeć do centrum, jeżeli ktoś będzie chciał doczytać więcej na temat tego wydarzenia, gdzie możemy odesłać?
7: Do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Wszelkie informacje znajdują się na naszym fanpage'u. Można też od przyszłego tygodnia będzie można kupić bilety internetowo, ale mm-hmm. oczywiście można na miejscu.
1: Mm-hmm. Trzymamy mocno kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia. Jeżeli się uda, a myślę, że tak, to rap zagości częściej na Państwa scenach?
7: Myślę, że tak. Chciałabym, żeby na radłowskiej scenie były różne rodzaje muzyki prezentowane, również rap.
6: Tak, ja myślę, że istotną kwestią jest też to, że na razie potwierdziła nam jedna psycholożka swój udział i zapraszamy także inne instytucje czy osoby wspierające. Będzie można za darmo skorzystać z konsultacji. Będzie takie stoisko w holu.
1: Czyli nie w głównej sali, gdzie będzie pewnie głośno, prawda?
6: Tam będzie hałas, ale w holu będzie takie stoisko. No i ten hol jest spory, więc zapraszamy, jeśli ktoś chciałby się udzielić, pomóc, udzielić wsparcia, czy promować po prostu zdrowie psychiczne.
1: Mhm. Jeżeli by się znalazła taka instytucja albo osoba, która chciałaby Was wesprzeć i wystawić się również z takim stoiskiem, może się kontaktować z centrum?
7: Oczywiście.
1: Na koncert Rap Profilaktyka zapraszali Barbara Marcinkowska i Artur Gawle. Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej o nim piszemy na tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów News.
1: Pora na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś sprawdzamy, jak idą prace przy budowie obwodnicy Lisiej Góry, ale zaprosimy na drugą odsłonę wydarzenia TEDx Mościce, a na koniec powiemy o kolejnej edycji kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Justyna Świderska, zapraszam. Prace przy budowie obwodnicy Lisiej Góry idą pełną parą. W terenie widać już cały wytyczony przebieg przyszłej drogi. Zarówno marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, jak i wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła przyznają, że to ważna inwestycja pod względem impulsu gospodarczego.
8: Rozwój dróg w województwie jest bardzo ważny, bo to jest taki swoisty krajobieg, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy województwa małopolskiego. A jesteśmy w gminie Lisia Góra, w powiecie tarnowskim, gdzie powstaje nowa droga, obwodnica Lisiej Góry. Droga blisko długości 4 km, 4 ronda, bezpieczna, przewidywalna droga dla ruchu tranzytowego. Ale przede wszystkim przy tej inwestycji jasno pokazujemy, że chcemy odciążyć centrum Lisiej Góry po to, aby w centrum dla mieszkańców, dla kierowców było bezpiecznie, natomiast ruch tranzytowy skierować na nową drogę, nową obwodnicę, która również będzie takim trochę impulsem gospodarczym w tej części powiatu tarnowskiego, bo w naszej bliskiej odległości znajdują się hale, znajdują się miejsca magazynowania towarów i ruch tranzytowy nawet przy dzisiejszym dniu widać, że jest bardzo wzmożony. Ale również tego typu inwestycje w naszym województwie są bardzo ważne pod względem impulsu gospodarczego i rozwoju naszego województwa, pod względem skierowania pracy dla polskich i małopolskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim chcemy, aby tego typu inwestycje w regionie, w gminach były stymulatorem dalszego dynamicznego rozwoju województwa małopolskiego, co również przełoży się na zachowanie miejsc pracy. Chcemy, aby tego typu inwestycje realizowane przez województwo małopolskie były gwarantem zachowania miejsc pracy i braku wzrostu bezrobocia. To jest dla nas również cel, który sobie zakładamy przy realizacji tego typu inwestycji i przede wszystkim podkreślamy, że inwestujemy środki europejskie, nie wydatkujemy, tylko inwestujemy, aby na przyszłe pokolenia te środki mogły pracować dla przyszłych firm, przedsiębiorców, ale wszystkim, żeby drogi w Małopolsce były bezpieczne.
9: Prawie 6 tysięcy pojazdów na dobę to jest ruch, jaki generuje droga wojewódzka 984 i większość tych pojazdów, a zwłaszcza ruch ciężki z kierunku Mieleckiego, zostanie wyprowadzony na obwodnicę i tyle mniej pojazdów będzie jechało przez centrum Lisiej Góry, przez rondo, które znajduje się w centrum Lisiej Góry. To także droga, która ma generować dla nas rozwój gospodarczy, ponieważ my w międzyczasie zaprojektowaliśmy, zrobiliśmy koncepcję kilku dróg gminnych, które będą łączyć się poprzez ronda zaprojektowane na obwodnicy, będą łączyć się nasze drogi gminne z obwodnicą, ponieważ to nie ma być droga, która tylko wyprowadzi ruch na zewnątrz, ale to ma być również droga, która będzie sprawiała możliwość budowy i realizacji nowych inwestycji, których ostatnio na terenie gminy, zwłaszcza na terenie Lisiej Góry, jest bardzo dużo. Liczymy tu na kolejne obiekty, które powstaną, a w związku z tym powstaną miejsca pracy i ogólny rozwój Lisiej Góry. Droga zaprojektowana jest w taki sposób, że nie będzie wyburzany żaden budynek mieszkalny ani gospodarczy, więc ta trasa również była w taki sposób wytypowana, żeby jak najmniej ingerowała w istniejącą zabudowę. Ta obwodnica swój początek będzie miała tak naprawdę, pomimo że jest nazwana obwodnicą Lisiej Góry, będzie miała miejscowości Brzozówka. Na odcinku 4,5 km będą zbudowane 4 ronda. Jeden tutaj w Brzozówce na początku, który skomunikujemy z naszymi drogami gminnymi. Drugie rondo to na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Trzecie rondo to jest na drodze krajowej, tu gdzie w zasadzie będzie się rozpoczynała. Czwarte na drodze wojewódzkiej między Lisią Górą a Starymi Żukowicami, gdzie będzie koniec tego 4,5-kilometrowego odcinka drogi.
1: A ja dodam, że obwodnica ma być gotowa w sierpniu 2028 roku.
4: SK Tarnów.
1: Pomiędzy jest więcej. Tak brzmi hasło przewodnie tegorocznej edycji wydarzenia pod nazwą TEDx Mościce, które już w sobotę 10 października będzie się odbywało w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. O szczegółach w rozmowie z organizatorem. Naszym gościem jest Kamil Małochleb.
7: TEDx Mościce, wydarzenie, które zadebiutowało w minionym roku. W tym roku odsłona druga. Już za kilka dni zapraszamy do Centrum Sztuki Mościce, gdzie będzie się odbywało to wydarzenie z charakterystyczną czerwoną kropką pośrodku sceny. Warto przyjść, bo to jest wydarzenie motywacyjne przede wszystkim, prawda? Takie motywacyjne,
10: tak,
7: otwierające.
10: Motywacyjne, ale niekoniecznie tak stricte motywacyjne, co przez motywację rozumiemy, że pobudza do działania, bo to też, owszem, motywuje, pobudza do działania, ale też skłania do refleksji, do zmiany. Można usłyszeć jedną myśl, jeden pomysł, może natknąć na jakieś działanie, które zmieni bardzo dużo. Zresztą daleko nie szukając, moja większa kariera, taki bardzo duży rozwój kariery zaczął się właśnie od TEDxa w 2019 roku, który mnie pobudził do szkolenia innych z wystąpień właśnie i zostania mentorem na TEDxa. Mamy 7 lat później TEDx Mościce. Tak, więc to nawet też mnie, sam fakt powstania TEDxa Mościce to już dłuższa historia, też o której pewnie będę mówił dalej, ale też właśnie to była taka jedna zmiana, która pobudziła. I to może być zmiana na poziomie pracy, na poziomie rozwoju osobistego, na poziomie po prostu życia prywatnego. To bardzo szeroko. Plus do tego też jest oczywiście jakiś networking, więc można poznać innych ciekawych ludzi, którzy mają może troszkę inne podejście, inną wizję na świat, na pewne rzeczy. Będzie bardzo fajny catering, będzie pyszna kawa, więc będzie uczta dla ciała i dla ducha.
7: A to, co się będzie działo na scenie, mamy mentorów, mamy tych mówców, którzy wystąpią i będą opowiadać o różnych ciekawych sprawach, rzeczach często związanych z ich życiem zawodowym, czasem z ich pasją. I wokół tego będzie się kręciło całe wydarzenie. W tym roku, przypomnijmy, jakie jest hasło przewodnie?
10: Pomiędzy jest więcej. Może też w ogóle powiem właśnie, w czym jest cała idea TEDa, bo nie każdy może być, że tak powiem, może nieświadomy, ale nie musi znać koniecznie tego właśnie, czym jest TED. TED czy TEDx to jest taka międzynarodowa sieć działająca na licencji, gdzie ludzie, którzy chcą robić coś ciekawego dla lokalnej społeczności, wzbudzać właśnie te pomysły do zmiany, do, że tak powiem, do spotkania, do pomyślenia po prostu o pewnych rzeczach, organizują na licencji ogólnej TEDa wydarzenia. Bodajże jest chyba w 98 krajach teraz jest i podczas takich wydarzeń są wystąpienia. Maksymalna długość wystąpienia to jest 18 minut i w tym czasie mówca mówi o jakiejś ciekawej idei, ciekawym pomyśle, czymś, co ma ciekawego do przekazania, co ma potencjał na jakąś zmianę. Zmianę myślenia lokalnej społeczności, zmianę działania lokalnej społeczności, a może zmianę też ogólno, nie wiem, wojewódzką, ogólnopolską, czy ogólnoświatową. Najbardziej popularne TEDy mają chyba już nawet miliardy wyświetleń.
7: No właśnie, bo zasada jest taka, że chociaż tych wydarzeń jest mnóstwo, one się dzieją w różnych krajach, w różnych miastach, w różnych miejscowościach, to one co do zasady odbywają się właśnie tak, jak wspomniałeś, na licencji, czyli odbywają się według pewnych reguł. Wszystkie są właściwie takie same.
10: Tak, zdecydowanie. No to już jest taka skala, że no bez tego chyba by się nie dało, żeby to było spójne, sensowne, logiczne i pod tą samą marką. Mhm. Tak, no tych książek z regułami jest kilka, jeśli nie kilkanaście. Sam się gubię nieraz w nich, ale tak, najbardziej sama powiedziałaś. Charakterystyczna czerwona kropka.
7: Musi być na każdym
10: wydarzeniu. Musi być zdecydowanie. Musi być.
7: To powiedzmy w takim razie o tej dyscyplinie, bo wspomniałeś o tym maksymalnym czasie 18 minut wystąpienia. To wbrew pozorom nie jest takie proste, żeby wyrobić się w tym przewidzianym przepisami czasie i powiedzieć wszystko od A do Z, to co miało się w głowie. Często przecież, kiedy występujemy, przychodzą nam do głowy różne inne skojarzenia, przychodzą jakieś dygresje i czasami bardzo łatwo jest się prześliznąć przez ten czas. W związku z tym wcześniej, zanim mówca na tej czerwonej kropce postawi swoją stopę, przechodzi pewne przeszkolenie, tak? Przygotowuje się do tego wystąpienia. Zdradźmy odrobinę kuchni z tych przygotowań, jak to wygląda.
10: Pewnie, akurat tu mam pierwszoosobowy widok na to, bo nadzoruję całą ekipę mentorską, przygotowanie mówców. Tak, no to jest kawał pracy. To trwa dosłownie kilka miesięcy. Każdy mówca ma przydzielonego, dedykowanego mentora, z którym pracuje nad tym wystąpieniem. I ja zawsze się śmieję, że to wygląda tak, że okej, masz już napisany pierwszą wersję, to teraz tniemy.
7: Zazwyczaj tak,
10: tak
7: to wygląda.
10: Zazwyczaj tak, no bo to tak jak powiedziałaś, ma się właśnie jakieś dygresje, pomysły, też często po prostu swoją wizję na daną rzecz, gdzie ktoś jest pasjonatem, ekspertem i z jego perspektywy wydaje się ważne do przekazania. Niekoniecznie to ważne jest z perspektywy osoby, która słucha. Także to są takie już wymuskane, zobaczycie w sobotę, takie już wymuskane, dosłownie wycięte z wszystkiego, co nie trzeba, zmienione, nie, nie zmienione, wyewoluowane wystąpienia, które już przeszły kawał drogi od pierwszego skryptu do gotowego wystąpienia.
7: Mm-hmm. Jeżeli chodzi właśnie o wystąpienia, jednak stanąć na scenie w światłach reflektorów przed pełną widownią, to dla wielu jest ogromny stres. Ty powiedziałeś o tym, że przygotowujesz mówców do tych wystąpień publicznych. Co jest najczęściej największym problemem?
10: Chyba nie ma takiego jednego, bo wiadomo, każdy jest inny. Jeśli bym miał wyhaczyć coś, co jest najczęściej się powtarza, właśnie. Stres.
7: Trema.
10: Trema. Nieprzygotowanie, bo taka scena jak TEDxa ma pewne swoje prawa. Jest, dostaje się mocne światło na twarz, widać tylko lekko pierwszy rząd. Jest to po prostu troszkę inne miejsce niż na co dzień się występuje. To jest ważne też, dlatego mamy na przykład próbę generalną już ze światłami, żeby sobie mogli przećwiczyć. Pracujemy, każdy ma, mamy świetny zespół mentorski, 7 osób jest.
7: Także mówców docelowo 10.
10: 9. Mówców jest 9.
7: Ja chciałam, jeśli pozwolisz, wrócić jeszcze na moment do tego hasła przewodniego, które w tym roku brzmi Pomiędzy jest więcej. Spróbujmy to rozwinąć. Czego będą dotyczyły wystąpienia, trzymając się jakby cały czas tego głównego motta przewodniego?
10: Pomiędzy jest więcej można interpretować na różne sposoby, tak jak są różne wystąpienia. Może być pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, człowiekiem a maszyną, człowiekiem a światem. I tak, tak jest tutaj, bo mamy bardzo szeroko. Jest o buncie, czym jest bunt i kiedy on je, czy on jest dalej buntem, czy przestaje być buntem na bazie sztuki chińskiej. Sztuki chińskiej, buntowniczej sztuki chińskiej. Jest projektowanie przestrzeni tak, żeby wspomagały zdrowienie, takie pod kątem neuronauki. Jest o sztucznej inteligencji, która może stanowić takiego przyjaciela, zwłaszcza dla młodzieży, takie wsparcie. I czy to dobre, czy dobrze, czy źle. Jest o idei tego piątego koła, czyli że już takie mamy podejście, że wszystko wymyślono, ale tak nie jest. Trzeba doceniać, niekoniecznie musimy wymyślać nowego koła, które zmienia świat. Wystarczy, że możemy doceniać, że wymyśliliśmy coś, co zmienia nasze życie albo naszej lokalnej społeczności, otoczenia. Nie będę pewnie wszystkich wymieniał, możemy sprawdzić, są informacje i na stronie Centrum Sztuki, na naszym Facebooku, na fanpage'u TEDx Mościce. Jakbyście chcieli, tam można to dokładnie się wczytać.
7: Trochę też o relacjach, bo mówimy o tym, że z tymi relacjami w ostatnich czasach nie jest najlepiej.
10: Tak, też będą, o ile się nie mylę, 2 wystąpienia na ten temat. Czy oczekiwania, które sobie narzucamy, są na pewno nasze, czy wynikają z czegoś innego? I właśnie o relacjach tak między ludźmi. Też jako takimi. Będzie też, też będzie świetne wystąpienie o neuronauce, czyli jakie myślenie idzie też między innymi z relacjami. Jak podejmujemy decyzje.
7: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że wspomniałeś, że zostało jeszcze trochę wolnych miejsc. Kto powinien przyjść, posłuchać tych wystąpień? Czy to jest adresowane absolutnie do wszystkich, czy tak naprawdę do kogoś, kogo, mówiąc kolokwialnie, nosi? Kto gdzieś tam z tyłu głowy ma taki pomysł, że coś by ze sobą zrobił, coś by wymyślił nowego w swojej lokalnej społeczności, niekoniecznie wie co.
10: Najprościej mogę odpowiedzieć tak. Oczywiście, to łatwo się mówi, że jest dla wszystkich, bo teoretycznie jest dla wszystkich, ale najlepiej to znajdzie się ktoś, kto właśnie może czuje, że coś by może zmienił w życiu prywatnym, w zawodowym, może szuka jakiejś inspiracji, po prostu jest ciekawy. Ciekawy świata, ciekawy nowych pomysłów, ciekawy tego, co się dzieje. Może też się zastanawia nad czymś, nad podejściem do jakiegoś tematu, do czegoś. Albo najprościej chce bardzo, bardzo fajny, ciekawy sposób spędzić sobotnie popołudnie.
7: Można i tak. Powiedz mi taką rzecz, bo wspomnieliśmy już o tym, że przygotowania do samego wydarzenia, one wymagają sporo czasu, sporo zaangażowania, przewertowania tych regulaminów wszystkich TEDowych. Natomiast zastanawiam się, dla was jako organizatorów płynie z tego pewnie pewien rodzaj satysfakcji, bo jednak macie realny wpływ na to, co później będzie się działo w danej społeczności.
10: Jak najbardziej. Jeszcze to pewnie do mnie nie dochodzi teraz. To będzie, pewnie się będę i tak stresował, jak moi podopieczni będą wychodzić, bo zawsze się stresuję, ale jak już to przejdzie, to będzie takie właśnie, będziesz sobie można popatrzeć i no kurczę. Jednak to ma sens.
7: A powiedz mi, bo macie już jako organizatorzy doświadczenie tej pierwszej edycji. Wtedy było ciężej, teraz jest łatwiej dzięki temu, że już macie pewne doświadczenia z poprzedniego roku?
10: Tak, zdecydowanie. To też nie był mój pierwszy TEDx w zeszłym roku. Ja w to środowisko TEDxowe jestem zaangażowany właśnie od 2019 roku. Więc jakieś tam doświadczenie, perspektywę i tak dalej mam. kwestia jest taka, że trzeba było tą perspektywę przenieść na warunki tarnowskie, które oczywiście są troszkę inne niż Kraków, Wrocław czy Warszawa, więc jak najbardziej. Tak, oczywiście, to jest mega pomocne, dużo łatwiej się w tym roku robi. Zresztą pomijając całą procedurę, podejście i tak dalej, no to nawet partnerzy, którzy mogą nam coś zrobić, wiemy jak z nimi rozmawiać, bo to już zaszły te współprace, już są, cały czas się kontynuują. Wiemy, kiedy trzeba zacząć robić pewne rzeczy, co możemy zostawić na później, co niekoniecznie, jak do tego podchodzić. Więc tak, oczywiście, no. Doświadczenie zawsze jest cenne, zwłaszcza przy czymś tak specyficznym jak organizowanie TEDa.
7: Ja muszę zapytać, bo kiedy w ubiegłym roku pierwszy raz podchodziliście do tego założenia takiego pod hasłem TEDx Mościce, pamiętam, że pojawiły się informacje, że bardzo długo zabiegaliście w ogóle o to, żeby tego TEDxa tutaj w Tarnowie móc zorganizować, czyli trzeba było się mocno o to postarać. Skąd taka determinacja, żeby tego TEDxa tutaj jednak umieścić? To jest pewien rodzaj szansy dla miasta, dla jego mieszkańców. Nie wiem, upatrujecie w tym jakiejś takiej iskry, która ma troszeczkę ożywić mieszkańców?
10: To jest dobre pytanie. Myślę, że poniekąd tak, tak, bo to jest długi proces, bo to oprócz właśnie trzeba dostać tą licencję, to też nie jest proste.
7: Tak.
10: To jak najbardziej. Tak, myślę, że po pierwsze, Tarnów zasługuje na takie wydarzenie jak TEDx. Dwa, myślę, że też jest potrzebne. To jest coś innego, to jest coś, owszem, tak jak robimy spotkania kreatywnie w biznesie, networkingi, warsztaty i tak dalej, okej. A to jest taka szansa, żeby się właśnie zatrzymać na chwilę, pomyśleć, zastanowić się też, bo te idee, które są dzielone, mogą się tyczyć, czy nawet tyczą się Tarnowa jako takiego, pomysłów na niego, na jego rozwój i tak dalej. Dwa, mamy prelegentów z całej Polski. Co za tym idzie, na wydarzeniu nie są tylko ludzie z Tarnowa.
7: Można spojrzeć z innej perspektywy.
10: Dokładnie, bo nawet czysto pragmatycznie jest okazja ściągnąć tych ludzi do Tarnowa. Mogą zobaczyć, jaki Tarnów jest piękny, jakie niesie możliwości. Przekazać dalej. Więc myślę, że wielowątkowo tak. Jest to jakieś... No i też już właśnie nawet prywatnie, że w rodzinnym mieście też jest TEDx.
7: Też jest TEDx. Zapraszamy w takim razie, żeby się zanurzyć trochę w tej Dokładnie. Atmosferze, żeby poczuć, czym TEDxy są i żeby być może wyciągnąć dla siebie jak najwięcej z tego wydarzenia. TEDx Mościce 10 października Dokładnie. W Centrum Sztuki Mościce.
10: Tak, tak, łatwo zapamiętać. 10.10.
7: Zapraszamy w takim razie. Jeżeli ktoś chciałby poczytać, odsyłamy na strony internetowe.
10: Dokładnie. Fanpage TEDx Mościce i strona Centrum Sztuki Mościce będą najlepsze. Kierunkiem.
7: TEDx Mościce w sobotę od 15.30 w Centrum Sztuki Mościce. O wydarzeniu piszemy też na tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów.
7: Wystartowała doroczna kampania pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. W naszym mieście realizuje ją Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Specjaliści uczulają, by zwracać uwagę na symptomy mogące świadczyć o krzywdzeniu dziecka.
11: Ewelina Lasko, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.
12: Monika Ziemian-Kozak, pedagog.
11: Dzieciństwo bez przemocy jest kampanią organizowaną przez wiele lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Koalicję na Rzecz Ochrony Dzieci. Myślę sobie, że ta kampania właśnie to jest spełnienie marzeń dzieci, które mają dzieciństwo przemocy, żeby wreszcie ich dzieciństwo zamieniło się na dzieciństwo pełne mocy. Kampania, jak wspomniałam, jest corocznie wydarzeniem, które mobilizuje, powinno mobilizować społeczeństwo, instytucje do zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
7: No właśnie, tutaj Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej włączył się aktywnie w tę kampanię, w tę akcję. Tak jak już wielokrotnie rozmawiałyśmy, jest taka konieczność, jest taka potrzeba, bo Tarnów nie jest białą plamą, jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia. Również i Państwo macie styczność z dziećmi, które takiej przemocy doznają.
11: Dokładnie tak, jesteśmy ośrodkiem całodobowym i tak naprawdę jeśli są dzieci, które doznają przemocy domowej, mogą się zgłosić do naszego ośrodka po pomoc ambulatoryjną, psychologiczną, pedagogiczną czy też prawną, ale też osoby dorosłe wraz z dziećmi mogą uzyskać u nas schronienie.
7: Państwo działacie w taki sposób, żeby takich przypadków było po prostu jak najmniej i żeby szkody, które takie przypadki wywołują, były dla dzieci jak najmniejsze.
11: Oczywiście, że tak. Oprócz wsparcia psychologicznego i pedagogicznego prowadzimy mnóstwo działań profilaktycznych i edukacyjnych. Między innymi mamy zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które odbywają się się raz w miesiącu pod nazwą Pełen Emocji i jak gdyby zwieńczeniem tych działań w ramach kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Ważnym dniem będzie też 19 listopada. Przypada wtedy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.
1: Pani powiedziała bardzo ważną rzecz, że w tym zapobieganiu przemocy niezwykle istotne jest to, jak reaguje otoczenie, jak reagują nauczyciele, jak reagują sąsiedzi. Czy my możemy wskazać, na co zwracać uwagę, co powinno zaniepokoić w zachowaniu takiego dziecka, żeby ewentualnie zadziałać w porę?
11: Myślę, że to, co ważne, bo dzieci często nie mówią o tym, jakich trudności doświadczają. Ważne, żeby zwrócić na zmiany w zachowaniu dziecka czy też młodzieży. Nagłe wycofanie się, jakiś lęk, obawa przed pójściem do szkoły, problemy z koncentracją, niższe wyniki w nauce, brak zainteresowania swoimi pasjami. Te zmiany w zachowaniach mogą mówić o tym, że coś się dzieje niedobrego. To może być taki sygnał alarmowy. Fizyczne objawy, siniaki, zadrapania, złamania, oparzenia i jeszcze tłumaczenia dziecka nie bardzo realne, tak? Często też oskarżanie się na ból brzucha, ból głowy, problemy ze snem, problemy z zasypianiem, nocne moczenie się, to też jest jeden z sygnałów alarmowych, że coś się z dzieckiem niedobrego dzieje. Zaniedbanie higieny i wyglądu. Dziecko, które jest zaniedbywane, może nosić brudne, nieodpowiednie ubrania do pory roku, może też wyglądać na takie chronicznie zmęczone. Też unikanie pewnych osób lub miejsc, prawda? Nie chce przychodzić do szkoły, nie chce wracać do domu, to też jest jeden z sygnałów alarmowych, który powinien nas zaniepokoić i powinniśmy mieć uważność, żeby zbadać, co się dzieje, prawda, w tym domu i zmiany w relacjach społecznych. Dziecko, które było, nie wiem, pełne radości, było liderem w grupie, nagle się wycofuje. To też jest jeden z sygnałów, który powinien nas zaniepokoić.
13: Musimy pamiętać o tym, że wiele objawów, które pojawiają się u dzieci, niekoniecznie taki objaw tak zwany wyizolowany może świadczyć o tym, że dziecko doświadcza przemocy. Ale kiedy widzimy, że tych objawów jest kilka albo jakiś objaw psychosomatyczny, typu na przykład bóle głowy, bóle brzucha, zdarzają się często, nie ma tak naprawdę fizycznych podstaw ku temu, żeby dziecko prezentowało takie objawy, to powinny być takie alarmy dla profesjonalistów, dla osób, które na co dzień opiekują się tymi dziećmi, żeby tej sytuacji się przyjrzeć. Myślę sobie, że tak jak tutaj już było powiedziane, takie najbardziej czytelne sygnały, które mówią o tym, że dziecko jest krzywdzone, to będą właśnie ślady na ciele dziecka, kiedy na przykład dziecko jest bite, kiedy jest oparzane, kiedy na przykład dzieci doświadczają przemocy seksualnej, to takim objawem będzie ciąża albo też jakieś choroby weneryczne. Natomiast już takie samo złe poczucie psychiczne dziecka, zgłaszane czy też widziane objawy lękowe, depresyjne, które dzisiaj u dzieci i młodzieży pojawiają się tak bardzo często, ale właśnie te objawy psychosomatyczne, o których powiedziałam, bóle głowy, bóle brzucha, też takie sytuacje, kiedy nagle dziecko zaczyna się albo izolować, albo wycofywać z kontaktów. Takie dziecko, które było kiedyś komunikatywne, otwarte, a teraz z jakiegoś powodu nie chce na siebie zwracać uwagę, nie chce rozmawiać z nauczycielami, z rówieśnikami, bądź też kiedy dziecko było spokojne, natomiast zaczyna w jakiś sposób zachowywać się wulgarnie, agresywnie. Pamiętajmy o tym, że dzieci, które źle się czują, najczęściej też się źle zachowują i każdy taki objaw, każda taka sytuacja, kiedy widzimy, że coś jest innego w tym zachowaniu dziecka, kiedy to inne zachowanie pojawia się nagle, to jest taki alarm, że powinniśmy się temu przyjrzeć. Pojedynczy objaw nie zawsze musi być oznaką krzywdzenia, ale kiedy przeanalizujemy to w odniesieniu do historii życia dziecka, kiedy przeanalizujemy jego kontekst opiekuńczo-wychowawczy, a być może jeszcze jakieś będziemy mieć informacje ze środowiska, to już jest sytuacja, która tworzy bardzo duże prawdopodobieństwo, że dziecko jest krzywdzone. Możemy tutaj mówić nawet o takich dwóch rodzajach urazów, które doświadczają dzieci krzywdzone. Tak zwany uraz ostry i też uraz rozmyty. Jeżeli jest to sytuacja jednorazowa, to dziecko doświadczy takiego urazu ostrego, czyli ta sytuacja krzywdzenia zadzieje się w jakimś miejscu, zadzieje się w jakimś czasie i duże prawdopodobieństwo, że temu dziecku dość szybko uda się pomóc i zaleczyć te objawy. Natomiast Natomiast być może będzie tak, że ten proces jednak wychodzenia z tej doświadczonej traumy nie będzie procesem krótkim, będzie procesem długotrwałym, albo też na przykład takie sygnały krzywdzenia nie pojawią się od razu, ale po iluś tam latach. Natomiast drugi rodzaj, który tutaj mówiłam o tym kryzysie rozmytym, czyli są to sytuacje, kiedy niby wiadomo, albo też podejrzewa się, że coś w takiej rodzinie się dzieje, że dziecko jakieś objawy zdradza, ale nie są one tak spektakularne, żeby na przykład właśnie zainterweniować, żeby podjąć jakąś interwencję i wtedy dzień po dniu dzieje się cicha tragedia i dzieciaki wtedy jakby też uczą się żyć w tych trudnych warunkach i ten rodzaj kryzysu, ten rodzaj urazu takiego rozmytego, jeżeli mówimy o pomoc i zaleczenie jego, no to myślę sobie, że będzie to o wiele, wiele trudniejsze.
14: Tutaj istotny jest moment, w którym my zareagujemy na taką krzywdę. Im wcześniej, tym lepiej.
13: Im wcześniej, tym lepiej, ale pamiętajmy też, że doświadczana przemoc przez dzieci to jest trauma. I trauma to nie jest jakby samo wydarzenie. Trauma to jest też zapamiętanie tego wydarzenia przez cały układ nerwowy dziecka. Mówimy też tutaj o neurobiologii, a więc ważna jest interwencja. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc, to nie jest to łatwe i nie zadzieje się to szybko. Ważne tutaj też, żeby osoby, które pracują, które kiedykolwiek będą miały taką okazję pracy z dziećmi, nie oczekiwały tego, że szybko taka pomoc będzie widoczna. Czasami trzeba poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu takiemu dziecku.
14: My tutaj mówimy o tej przemocy, która dzieje się być może w czterech ścianach własnego domu, ale pani wspomniała też o tej przemocy rówieśniczej, która często dzieje się właśnie w placówkach oświatowych, no bo tam dzieci spotykają się z rówieśnikami i tam z nimi spędzają dużo czasu. To jest nowy problem, z którym się państwo mierzycie? Wydawać by się mogło, że właściwie w poprzednich dekadach także ludzie doświadczali złego traktowania ze strony rówieśników i jakoś trzeba sobie było z tym radzić. Dzisiaj patrzymy na ten problem trochę inaczej.
11: Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2023 roku mówią o tym, że najczęściej zgłaszane formy przemocy właśnie przez dzieci i nastolatków to były formy przemocy ze strony rówieśników. Mówimy tutaj o 66%. Przemocy ze strony bliskiego dorosłego to były 32%. Smutne jest to, że 8% badanych dzieci i młodzieży wskazało, że nie ma ani jednej osoby, do której mogłaby się zwrócić. Też te badania mówią, nawiązując jeszcze do przemocy rówieśniczej, o związku między doświadczeniami przemocy, a podejmowanymi próbami zachowań autodestrukcyjnych. Na okaleczania się najsilniej wpływają doświadczenia przemocy właśnie rówieśniczej, a na próby samobójcze doświadczenia wykorzystania seksualnego. Myślę sobie, że szkoły coraz częściej mierzą się właśnie z problemem przemocy rówieśniczej i tutaj jest bardzo ważna profilaktyka i natychmiastowa interwencja, bo często my jako specjaliści, ale też osoby w ogóle dorosłe, niezwiązane z pomaganiem, boją się, że interwencja pogorszy sytuację dziecka lub nastolatka i może ją narazić na dalsze krzywdzenie. Pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, że nie podjęcie przez nas interwencji w żaden sposób nie poprawi sytuacji dziecka ani nastolatka. Brak działania może ją zdecydowanie pogorszyć. Ważne, że każda nasza reakcja na krzywdzenie dziecka daje sygnał dziecku, że są inni dorośli, którym mogę zaufać.
14: Którzy widzą problem i którzy mogą mi pomóc.
11: Dokładnie tak, którzy chcą pomóc.
14: To, co pani mówi, jest bardzo istotne, bo ja się spotkałam z takim podejściem. Kiedy na przykład widzimy niewłaściwe zachowanie dorosłego względem dziecka w jakiejś przestrzeni publicznej i ktoś mówi, no dobrze, ja zareaguję, być może w tej chwili go nie uderzy, być może w tej chwili nie odezwie się do niego wulgarnie, ale odegra się na nim w domu. I to jest jak gdyby argument, który ma powstrzymywać przed reakcją. Nie powinniśmy się tego obawiać.
11: Musimy reagować. Drodzy Państwo, w ramach Dzieciństwa bez przemocy kampania Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dała wspaniały kurs, który każdy z nas może sobie przejść. Kurs pod tytułem Nieobojętni. To jest trochę taka gra. Właśnie jak reagować na to, co się dzieje wokół nas, na krzywdzenie dzieci. Zachęcam bardzo, żeby każdy z Państwa przeszedł, że tak powiem, tą grę i poczuł się, jak to jest być dzieckiem krzywdzonym i nauczył się, w jaki sposób reagować na krzywdzenie dzieci.
1: A ja dodam, że finałem kampanii Dzieciństwo bez przemocy będzie listopadowa akcja, podczas której w mieście pojawią się misie przypominające, by nie krzywdzić najmłodszych. A na koniec jeszcze coś dla tych, którzy lubią opowieści z dreszczykiem. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza Słowackiego w Tarnowie organizuje spotkanie autorskie z Małgorzatą i Michałem Kuźmińskimi. To autorzy powieści etnokryminalnych o parze nieszablonowych śledczych, antropolożce kulturowej Ance Serafin i dziennikarzu Sebastianie Strzygoniu, kryminałów o detektywce Sylwii Nowak oraz książek z nurtu True Crime. Spod ich piór wyszły powieści Śleboda, Pionek, Kamień, Mara, Ścigając zło, Rozmowy o zbrodni, śledztwie i karze oraz Ruiny. Małgorzata i Michał Kuźmińscy opowiedzą o swojej twórczości, kulisach powstawania książek oraz o tym, jak prawdziwe historie, miejsca i wydarzenia stają się inspiracją dla literatury kryminalnej. Uczestnicy będą również mieć możliwość zadawania autorom własnych pytań, a po spotkaniu będzie można zdobyć ich autografy. Spotkanie autorskie pod nazwą Wieczór z kryminałem w czytelni czasopism bieżących przy ulicy Krakowskiej 4 w Tarnowie odbędzie się 8 października o godzinie 18.
4: SK Tarnów News.
1: Czeka nas drogowa rewolucja. Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o zmianach, jakie w związku z przebudową ronda czekają kierowców i pieszych w Tarnowie. Ale będziemy też mówić o tym, jak sobie radzić z jesiennym spadkiem nastroju. Justyna Świderska, zapraszam. To będzie prawdziwa rewolucja. W czwartek 15 października ma się rozpocząć przebudowa ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Szykują się poważne zmiany w organizacji ruchu, które uderzą w kierowców, ale również pieszych czeka nie lada wyzwanie. Wiele przestrzeni, po których obecnie można się swobodnie przemieszczać, zostanie ogrodzonych, a do dyspozycji pozostaną wyłącznie dwa oddalone od siebie przejścia. O szczegółach w naszej rozmowie.
15: Podinspektor Zofia Kukla, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
1: Panie naczelnik, już za parę dni czeka nas drogowa, można powiedzieć, rewolucja. Znowu w jednym z bardzo kluczowych miejsc w Tarnowie pojawią się maszyny budowlane, ruszy przebudowa skrzyżowania ronda Krakowska Narutowicza Sikorskiego. Co to będzie oznaczało dla kierowców? No możemy się spodziewać, że na pewno duże utrudnienia.
15: Dla kierowców na pewno będzie oznaczało to na nowo przystosowanie się i znalezienie też sposobu, jak dojechać, nie korzystając z trasy, która zwykle miała większą przepustowość. Zawsze w takiej sytuacji, kiedy wprowadzane są na dużych skrzyżowaniach czy trasach mocno uczęszczanych nowe rozwiązania, przez kilka pierwszych dni też my bacznie obserwujemy, jak kierowcy rozwiązują ten sposób poruszania się tak, żeby dostosować się do tej nowej sytuacji, ponieważ poza tym, że będą musieli bacznie te znaki obserwować i przeanalizować, jak dojechać, te informacje są w tej chwili na bardzo wielu forach udostępniane, więc można troszkę wcześniej też przeanalizować najbardziej korzystną trasę, no to jednak dopiero praktyka pokaże, jak ta korelacja pomiędzy pieszymi, pomiędzy kierującymi w tych nowych rozwiązaniach będzie funkcjonowała.
1: Z tego, co już możemy się zorientować na projektach, na planach, które są udostępniane również między innymi w internecie, ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany tylko jeżeli chodzi o ulicę Narutowicza. Jeżeli chodzi o ulicę Krakowską, to już z ronda nie zjedziemy w górę ulicy Krakowskiej.
15: Nie będzie można w górę Krakowskiej pojechać. Krakowska na tym etapie remontu będzie jednokierunkowa, więc od ulicy już skrzyżowanie z ulicy Bandrowskiego będzie można tylko przejechać Krakowską w dół, jeden kierunek ruchu.
1: I podobne utrudnienia będą nas czekały, jeżeli chodzi o Sikorskiego, bo tutaj z kolei cały odcinek aż do skrzyżowania z ulicą Mościckiego zostanie wyłączony.
15: Ponieważ na tym pierwszym etapie istniejące przejście dla pieszych będzie kompletnie przebudowane, to cały teren ulicy Sikorskiego zgodnie z przedstawionym projektem będzie wyłączony z możliwości poruszania się zarówno pojazdów, jak i osób. A więc też bardzo duże utrudnienia i na nowo piesi też muszą przemyśleć trasę, którą będą się poruszali, ponieważ na chwilę obecną przejście, które znajdowało się, jak to popularnie się mówiło, pod świtem, będzie całkowicie wyłączone z użytkowania, a najbliższe możliwe do wykorzystania przejście to to znajdujące się aż przy ulicy Mościckiego z sygnalizacją świetlną.
16: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, to tak naprawdę czekają nas jeszcze poważniejsze utrudnienia, bo bardzo duży obszar sąsiadujący z prowadzoną inwestycją zostanie z tego ruchu również pieszego wyłączony. Tutaj pojawi się kwestia dobrej decyzji, którą drogą będziemy się poruszać właśnie idąc pieszo.
15: Zakres remontu obejmuje nie tylko i wyłącznie pasy drogowe, ale również przylegające do tego tereny w postaci skwerów. Naprawdę bardzo duży obszar z każdej strony istniejącego ronda, w tym też parkingi, będzie wyłączony z możliwości poruszania się. Nie będzie to tylko droga. I dlatego piesi będą poruszali się na tym obszarze objętym pracami budowlanymi tylko na wyznaczonych ciągach. Wiąże się to między innymi z tym, że istniejące aktualnie przejście znajdujące się bezpośrednio przed rondem na ulicy Narutowicza zostanie przesunięte w głąb ulicy Narutowicza. A więc osoby, które będą chciały iść głównym traktem ulicy Krakowskiej w kierunku dworca, w kierunku parku, korzystając z przejścia na ulicy Krakowskiej, będą musiały udać się w głąb ulicy Narutowicza i dopiero wtedy będą miały możliwość przejść na drugą stronę. Również tereny skweru od strony budowy znajdującej się na terenie byłego Owintaru będą całkowicie wyłączone z możliwości użytkowania. Będzie tam wyznaczony konkretny ciąg dla pieszych, z którego będzie można na tym etapie budowy korzystać.
16: Można się łatwo domyślić, że skoro w tym momencie mamy do dyspozycji całą tą przestrzeń, a w momencie rozpoczęcia inwestycji będziemy się ograniczać wyłącznie do

0: rozpoczęcia robót i wprowadzenia takich dużych ograniczeń w poruszaniu się pieszych na tym głównym ciągu. Przede wszystkim w pierwszej fazie znajdowała się tam osoba, która będzie regulowała ruch. Pamiętajmy o tym, że w chwili obecnej przepisy regulują pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście dla pieszych, w związku z czym przy tej częstotliwości pieszych korzystających z drogi, ten ciąg pojazdów, no praktycznie byłyby to bardzo duże utrudnienia, bo zaistniałyby bardzo duże zatory. Nie chodzi tu o ilość pieszych, ale o ich częstotliwość pojawiania się na tym przejściu dla pieszych. Dlatego na obydwu etapach opiniowania tych projektów bezwzględnie wskazywaliśmy, że z naszego punktu widzenia, oceniając kwestie bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, bezwzględnie najpierw regulacja przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem, a następnie konieczność zainstalowania sygnalizacji świetnej wzbudzanej. Dokładnie taką samą intencją były również tutaj opinie przedstawiane przez inwestora, ponieważ tylko i wyłącznie w naszej ocenie taka regulacja sygnalizacją wzbudzaną umożliwi właściwą korelację między użytkowaniem przejścia dla pieszych i jego częstotliwością użytkowania przez pieszych, nie powodując nadmiernych utrudnień dla kierujących pojazdami.
1: W przeciwnym wypadku ten potok pieszych, który będzie ogromny, tak się możemy spodziewać, po prostu uniemożliwiłby sprawne poruszanie się pojazdów.
0: Należy pamiętać o tym, że w chwili obecnej ten projekt zakłada tylko i wyłącznie oddanie do użytku powierzchni jednej jezdni dwukierunkowej, więc na przykład od strony krakowskiej, od wysokości zajezdni autobusowej, wyłączonego tego pasa dla autobusów, dla komunikacji, aż z trzech pasów pojazdy będą zjeżdżały na jeden pas, więc już samo to spowoduje duże utrudnienia. Dodatkowo zatrzymanie tego ciągu pojazdów na przejściu dla pieszych w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu, bo przecież z tego przejścia będzie korzystało wtedy znacznie więcej osób niż korzysta w tej chwili, powodowałoby zatrzymanie i zatory na naprawdę długim okresie trwania tego natężenia ruchu dziennego. W zasadzie bez takiej regulacji jest to po prostu niewyobrażalne w godzinach, na przykład od 7 czy praktycznie tego maksymalnego natężenia do godziny 19, kiedy przez cały czas mamy tam pieszych udających się właśnie na przystanki komunikacji publicznej.
1: Wiadomo, że dla pojazdów komunikacji miejskiej czy dla części mieszkańców, osób pracujących w Tarnowie, ta droga jest jedyną możliwą, którą trzeba będzie jakoś pokonać. Ale zważywszy na to, czego możemy się spodziewać, to pewnie taki apel do kierowców, kto może, wybiera trasy alternatywne, wybiera inną drogę.
0: Wszystkie plany remontowe zakładają nasze rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa takie, które w danym momencie wydają się maksymalnie optymalne i korzystne zarówno dla kierowców pod kątem przepustowości tej trasy, jak również ich bezpieczeństwa. Natomiast ta pierwsza faza to będzie właśnie takie poszukiwanie rozwiązań. Oczywiście, że zachęcamy do tego, żeby po zapoznaniu się z udostępnionymi w mediach projektami już przed rozpoczęciem tych prac wybierać takie trasy alternatywne, które będą dla kierowców wygodne, ponieważ tutaj zawężenie drogi do jednego pasa musi generować duże utrudnienia w ruchu.
1: Tutaj powiedziałyśmy o tym, że także przestrzenie dookoła ronda będą poogradzane siatką. Można się domyślić, że taki niekontrolowany ruch pieszych zostanie w miarę ograniczony. Niemniej taka uwaga dla wszystkich tych, którzy będą się poruszali pieszo, żeby jednak korzystali z tych wyznaczonych miejsc, żeby stosowali się do przepisów, pilnowali tych świateł, a nie próbowali w cudzysłowie na dziko przemieszczać się pomiędzy tymi miejscami, bo rzeczywiście może być niebezpiecznie.
0: Zgodnie z przedstawionym projektem cały teren prac budowlanych, a to będą też również prace ziemne, będzie ogrodzony siatką budowlaną. Tutaj oczywiście na podstawie też tych przepisów budowlanych osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren prowadzonych prac budowlanych. Uzgodnienia zarówno z inwestorem, jak i wykonawcą oraz też nasza druga opinia wydana w tej sprawie podkreśla to, że na pewno będziemy obserwować to, co się będzie działo, jak również

0: Również zastrzegamy sobie możliwość ingerencji już po wprowadzeniu tych zmian w sytuacji, gdybyśmy zaobserwowali konieczność usprawnienia czy wprowadzenia dodatkowego oznakowania, czy to ze względu na możliwość poprawy jakości komunikacji, czy też ze względu na konieczność interweniowania ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa w komunikacji.
1: Wszystkich nas pewnie czeka trudniejszy moment, który będzie wymagał sporo cierpliwości.
0: Sporo cierpliwości, uważności i tego, do czego ja zawsze zachęcam, takiego wzajemnego zrozumienia i wzajemnej życzliwości. Ta wzajemna życzliwość, jaką sobie kierowcy okazują na drodze, to jest naprawdę, można powiedzieć, połowa sukcesu do już tworzenia bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
1: A naszą rozmowę i mapę zmian w organizacji ruchu znajdziecie na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Pora roku nie pomaga, deszczowa i pochmurna jesień to czas, kiedy nastrój się obniża, a kryzysy emocjonalne nasilają. Zauważają to pracownicy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ze specjalistkami rozmawiamy o pierwszych niepokojących symptomach, na które warto zwracać uwagę. Podpowiadamy, jak mądrze wspierać i jak sobie zafundować jesienną profilaktykę emocjonalną.
3: Renata Kokoszka, koordynator zadań specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.
4: Agata Liściochoń, specjalista pracy z rodziną, koordynator zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
1: Rozmawiamy dzisiaj o człowieku w kryzysie. Mamy przed sobą jesień. Zwykło się mówić, że ta pora roku sprzyja temu, żeby wszelkiego rodzaju właśnie jakieś depresyjne stany nas dopadały, ale tak naprawdę patrząc chyba na doświadczenia Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, można powiedzieć, że te osoby w kryzysie zgłaszają się bez względu na porę roku. Jak to wygląda?
4: Taka jest prawda. Tak naprawdę kryzys towarzyszyć może każdemu o każdej porze roku, w zależności od tego, co przeżywamy, co nam w życiu towarzyszy. Wiadomo, jesień jest takim czasem, kiedy dzień jest krótszy, tego słońca jest mniej, chęci do wielu rzeczy też się pojawia mniej, więc one sprzyjają tak jakby zmianom w naszym organizmie i kryzysowi, ale wydarzyć się coś trudnego w naszym życiu może się przytrafić o każdej porze dnia i nocy, więc właściwie cały czas.
1: Jeżeli mówimy o tych kryzysach, które przytrafiają się mieszkańcom naszego miasta, to z czym najczęściej się Państwo mierzycie?
3: Biorąc pod uwagę charakter działalności ośrodka, to mierzymy się często z właśnie zjawiskiem przemocy, ale jeżeli chodzi o kryzysy, no to właśnie kryzysy utraty, kryzys żałoby, kryzysy egzystencjalne. Często właśnie pojawiają się osoby w takich zaostrzonych stanach depresyjnych, z myślami samobójczymi. Też często pojawiają się kryzysy małżeńskie, ogólnie relacji partnerskich.
4: No też takie kryzysy związane z relacjami dzieci z rodzicami. Też takiej młodzieży, ale też kryzysy dorosłych dzieci, które mają jakąś trudność w relacji ze swoimi najbliższymi. Kryzys, który pojawia się tak jakby z sytuacji, która jest teraz, młodzież narosła przez ileś lat, kiedy byli jeszcze młodymi ludźmi i teraz tak jakby próbują sobie swoje życie ułożyć. Wiele rzeczy zaczyna wracać.
1: My często już o tym wspominałyśmy, ale warto przypomnieć, bo bywa tak, że osoba, która znajduje się w kryzysie, ma poczucie tego, że w tym kryzysie się znajduje, że znalazła się, powiedzmy, pod ścianą i potrzebuje pomocy z zewnątrz po to, żeby można sobie było z daną sytuacją poradzić, ale są też osoby, które być może tej świadomości nie mają albo jeszcze nie przełamały się same w sobie. Wiele mówi się o tym wsparciu, o tym towarzyszeniu osobie w kryzysie. Czy my potrafimy w ogóle to robić? Czy my wiemy, jak postępować, jeżeli ktoś z naszych bliskich zachowuje się w sposób, który może budzić niepokój?
3: Możemy wiedzieć, a możemy nie wiedzieć. Jeżeli są osoby, które mają jakieś kompetencje w tym zakresie, jakoś mają wiedzę dotyczącą ludzkiej psychiki, reakcji, są jakby czujnymi obserwatorami, to pewnie jakby potrafią same zaradzić, tak, i pomóc osobie bliskiej, doświadczającej kryzysu, ale jeśli nie wiedzą, a mogą nie wiedzieć, to jest żadna ujma, to warto, żeby wiedziały, gdzie się zgłosić po pomoc i gdzie takiej pomocy szukać, mieć jakby konkretne kroki, które będą w stanie podjąć, żeby właśnie pomóc osobie, która w tym kryzysie się znajduje.
1: To jest bardzo istotne, o czym pani powiedziała, czyli jak nie mamy wiedzy i kompetencji, to nie powinniśmy zabrnąć za daleko. Czasami ta nasza pomoc powinna się zakończyć na tym, żeby przekonać tę osobę do sięgnięcia po pomoc specjalisty.
3: Tak.
1: Mhm. To powiedzmy w takim razie, na jakie objawy, na jakie sytuacje powinniśmy być wyczuleni, co powinno wzbudzić niepokój i kiedy powinniśmy właśnie zacząć działać, zacząć podpowiadać, potrzebujesz wsparcia?
4: Pierwsza taka rzecz to jest taka, znamy tą osobę, tak? Widzimy, jak ona funkcjonowała dotychczas i nagle się, nie wiem, pojawia jakaś trudność z apetytem, zaburzenia snu, może jakaś nasilona agresja albo wręcz wycofanie, może jakaś większa apatia, jakieś zaburzenia koncentracji. Tego w jakimś dużym nasileniu czy większym nasileniu nie było dotychczas, a teraz mamy wrażenie, że jest i wpływa negatywnie na funkcjonowanie osoby nam bliskiej, tak? Jeżeli to jest kwestia nie tylko dnia, dwóch, tylko wydłuża się w czasie, no powiedzmy około 2 tygodni, powyżej 2 tygodni, to już jest taki sygnał, że warto to tej osobie nazwać, może powiedzieć, jaką różnicę widzimy, zaopiekować, ale też mieć na uwadze to, co ta osoba nam mówi, tak? Czego ona potrzebuje, czy potrzebuje naszego towarzyszenia, czy potrzebuje też wsparcia w poszukaniu specjalisty, czy zawiezienia do tego specjalisty. No wiadomo, że w takich sytuacjach skrajnych, gdy zaczyna sobie zagrażać swojemu życiu, zdrowiu, no to trzeba już interweniować za nią, tak? Mhm. Myślę, że tak jakby wracając troszkę do poprzedniego pytania, warto mieć na uwadze, że są takie utarte hasła typu będzie dobrze, nie przejmuj się.
1: Takie lekceważące ten stan,
4: prawda? Z jednej strony wspierające, czasami troszkę wynikające z tego, że nie wiemy jak pomóc, a jednocześnie sami byśmy nie chcieli tego słuchać. I troszeczkę tak się można pochylić nad tym, skoro mi by to nie służyło, to może powstrzymajmy się w mówieniu tego do drugiej osoby, posłuchajmy, co ona nam ma do powiedzenia, bo to jej przede wszystkim problem dotyczy, tak? Ona potrzebuje coś zmienić.
1: Kiedy w tym studiu rozmawiałam na tematy związane z depresją, to osoba, która przeszła ten stan, mówiła, że właśnie słowa, będzie dobrze, nie przejmuj się, nie pomagały w żaden sposób. Podobnie jak nie pomagało hasło, które myślę bardzo często pokutuje, weź się w garść.
3: No, warto też tutaj zaznaczyć, że odczuwanie trudności, kryzysu też takiego poprzedzającego właśnie chorobę depresyjną, to jest takie subiektywne odczuwanie trudności. Czyli obiektywnie ten problem, który daną osobę przerasta, może się wydawać błahy, może się wydawać bardzo prosty do rozwiązania. I jeżeli się patrzy na taką osobę z własnego punktu widzenia i udziela się rad w stylu twój problem to nie to żaden problem, albo właśnie weź się w garść, przecież to trzeba zacząć działać, prawda, bo to lenistwo, to tak naprawdę no, ograniczamy możliwości tej osoby i powodujemy, że ona się czuje jeszcze gorzej. A z jej punktu widzenia, właśnie subiektywnego, to jest problem, który jest ogromny i dochodzi do momentu, w którym staje się nie do rozwiązania. Zaczyna się takie zawężone postrzeganie możliwości rozwiązania.
4: Tylko warto nazywać tej osobie to, co my widzimy, tak? Jaką widzimy różnicę, pytać, czego ona potrzebuje, żeby też miała świadomość tego, że to, co się z nią dzieje, jest zauważalne, tak? I tak jakby, jeżeli ona czasami nie wie, co się z nią dzieje, bo tak też bywa, pytamy, co się dzieje, nie wiem. Ona może rzeczywiście nie wiedzieć, bo w stanie...
1: Czuję tylko, że coś jest
4: coś
1: nie tak.
4: Coś nie tak, tak, bo w stanie takiego silnego stresu, czasami jakieś, po przeżyciu jakichś traumatycznych wydarzeń, możemy być tacy trochę zagubieni, jakby świat się gdzieś toczył obok nas już. Więc warto jej to nazywać, mówić i pytać, czego ona potrzebuje, towarzyszyć jej w tym, też nie w skrajnych sytuacjach dawać jej tyle czasu, ile ona potrzebuje na kroczenie do przodu ku zdrowiu, można tak też troszeczkę powiedzieć, psychicznemu przede wszystkim.
1: I to tempo tego postępu będzie zależne od konkretnej osoby, to będzie indywidualny proces,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak, tak. I to, co jest ważne, to o czym tutaj Renia mówiła, o tym, że naszym zadaniem nie jest mówienie na zasadzie ja na pani miejscu, czy na twoim miejscu zrobiłabym tak, czy tak, tak? My pracujemy na świecie osoby, która do nas przychodzi, tak? I towarzyszenie naszym bliskim też powinno się na tym opierać, tak? Że to nie jest, ja jestem mądrzejsza, bo ja bym tak zrobiła, bo my nigdy nie do końca nie będziemy na tym samym miejscu, tak? Mamy inne doświadczenia, inne przeżycia, inne swoje silne strony, więc każdy z nas, nawet będąc w obliczu tej samej sytuacji, zrobi inaczej i my tak jakby w naszej pracy musimy o tym pamiętać, ale myślę, że warto o tym pamiętać w codziennym życiu.
1: Czyli porównanie to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą możemy zrobić w takiej sytuacji.
4: No jedna z gorszych, tak. Troszeczkę też tak jakby umniejszamy możliwością tej osoby, tak. Nie jesteśmy w jej sytuacji, bo nie ma możliwości, żebyśmy w takiej byli ze względu na nasze inne doświadczenia, inne zasoby, inny charakter, podobny, ale nigdy taki sam, tak? Mhm. Więc ważne jest oddawanie mocy sprawczej też tej drugiej osobie, bo to jest jej życie.
1: Mam takie wrażenie, że poprzez takie porównania możemy tę osobę, która już ma problem, zepchnąć jeszcze niżej.
4: Tak, tak, bo umniejszamy jej możliwościom, tak? Pokazując na zasadzie, ja wiem lepiej, ja bym zrobiła lepiej, a ty, skoro ty tak nie robisz, no to znaczy, że coś jest jeszcze dodatkowo nie tak.
3: A jeszcze jak nie wychodzi, tak? Ktoś próbuje dostosować do rad, które otrzymał, nie czując, że to jest jego, prawda, działanie, że on tak niekoniecznie by chciał, ale ktoś tak doradził, więc może spróbuje i on ma może rację, prawda? I próbując sprostać temu, może się nie udać, prawda? Bo to tak do końca ten człowiek tego nie czuje.
1: Bo to nie wypływa z niego.
3: Nie wypływa z niego. Jest dobrą radą, ale tak zwaną złotą radą. Podawaną z punktu widzenia zupełnie innej osoby i zupełnie innego świata. I jeżeli się nie uda, a może się nie udać, to ta osoba rzeczywiście może poczuć się gorzej, stracić motywację do dalszego działania i nie chcieć próbować więcej.
1: Bo kolejne potknięcia osłabiają te nasze zamiary, te nasze siły.
2: SK Tarnów.
1: Ja muszę zapytać o jedną rzecz, bo rozmawiamy o osobach w kryzysie. W tym kryzysie może się równie dobrze znaleźć osoba dorosła, ale może się w tym kryzysie znaleźć również nastolatek. I tak się zastanawiam, mówiąc o tym czekaniu czy dostosowaniu tempa tej pomocy, bo często jest tak, że ten nastolatek, on się zamyka. On potrzebuje czasu na przemyślenie pewnych rzeczy, zanim odważy się powiedzieć o tym komuś dorosłemu. A my dorośli często nie mamy tego czasu, często się spieszymy. Co ci jest? Powiedz. To ja wtedy będę działał i pomagał. Mam wrażenie, że to jest taka bardzo cienka linia, która powoduje, że ten nastolatek się może zamknąć jeszcze bardziej.
4: Może tak być. Warto się zastanowić, co w nas jest, dorosłych, że my tak popędzamy. Tak? Czasami to jest kwestia jakiejś bezradności, czasami potrzeby zadziałania, żeby sytuacja była rozwiązana, bo nam będzie lepiej. Czasami trochę na siłę, tak jakby wyciągania siebie w rolę dorosłego, bo ja jako dorosły powinienem wiedzieć, tak, wtedy jestem zadziałać, wtedy jestem dobrą mamą, tatą i tak dalej. Czasami jest kwestia obawy przed jakimś wglądem instytucji. Pamiętajmy, zależy nam na tym młodym człowieku. Tak? On też jest ekspertem od swojego życia.
3: Ja myślę, że taka postawa u rodziców czy dorosłych też może wynikać z ich lęku. Mogą rzeczywiście bać się o tego młodego człowieka, zwłaszcza jeżeli to jest osoba bliska, ich własne dziecko, chcieć mu pomóc i chcieć, żeby właśnie efekt przyszedł szybko.
1: Magiczna tabletka, tak?
3: Tak,
1: od razu pomagamy.
3: To też bardzo często się zdarza, jak zgłaszają się osoby do instytucji, między innymi do naszego ośrodka i tak jakby oddają dziecko, oddają takiego młodego człowieka, coś w stylu naprawcie mi go, lata, że przyjdzie do instytucji i jakby za działaniem magicznej różdżki coś się wydarzy, po prostu po jednym, dwóch spotkaniach i wszystko już będzie w porządku, wróci, że tak powiem, brzydko naprawiony do domu. To nie ma możliwości się zadziać. I w ogóle w kryzysach czas jest bardzo potrzebny. Czas, który przyzwyczaja, który pozwala zaadaptować się do nowych warunków, do innych warunków, jest tak naprawdę czymś, co pomaga i leczy. Więc czemu powodować, żeby coś, co jest leczące, jakby trwało krócej?
1: Może tutaj pokutuje takie nasze przekonanie o tym, że sięganie po pomoc jest czymś wstydliwym. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym mówić publicznie. Wiele znanych osób mówi, że nie bało się sięgnąć po pomoc terapeuty, specjalisty, po to, żeby oswajać, żeby powodować, żeby to odium takiego właśnie wstydu związanego z pomocą terapeuty, psychologa, psychiatry było jak najmniejsze. Mijają lata, a ja mam wrażenie, że bardzo powoli to się dzieje, jeżeli chodzi o jakąś zmianę.
4: W ogóle w kryzysie jest bardzo ważna sieć wsparcia osób bliskich, otoczenia. Tak? Jak my się tego otoczenia boimy, nie jest ono gotowe na to, że ktoś może pójść do psychologa, do psychiatry, do pedagoga, neguje to wręcz, więc my się tym bardziej zamykamy. Tak? Więc my jako ośrodek staramy się dużo informować o tym, wprowadzać różne zajęcia, kampanie i tak dalej, po to, żeby odczarować właśnie wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i pokazać, że to jest nasza mocna strona, to jest nasz zasób, bo tak naprawdę większości z nas nie podoba się to, że żyjemy w takim stanie, w jakim żyjemy, tak? Jest to dla nas trudne i chcemy tej pomocy. Tak czasami zadaję pytanie, skoro te osoby nie są wspierające, to po co nam zależy na ich takim strasznym towarzystwie i bliskości? Może skupmy się na tych dwóch, trzech, które powiedzą, okej, jesteś w potrzebie, idziemy do tego psychologa, pedagoga, mogę ci towarzyszyć, akceptuję, że idziesz, tak? I tych się osób trzymajmy, bo w kryzysie sieć wsparcia jest bardzo, bardzo ważna.
1: Spróbujmy powiedzieć, w jaki sposób sobie przejść przez tę chandrę. W jaki sposób możemy sobie taką jesienną profilaktykę emocjonalno-psychologiczną wprowadzić po to, żeby ten nastrój nie spadał niżej, tylko po to, żebyśmy się na jakimś przyzwoitym pułapie utrzymywali. Jakie działania mogą nam w tym pomóc?
3: Myślę sobie, że warto dawać sobie przestrzeń, spróbować utrzymać jakąś aktywność, która sprawia nam przyjemność, w tym aktywność fizyczną i nawet właśnie kontakt z naturą też jest bardzo istotny i nawet jak zmienia się pogoda, to nie znaczy, że musimy zostawać w domu, ale też dawać sobie taki czas na drobne przyjemności. Takie już, myślę sobie, przysłowiowe siedzenie z herbatką pod kocykiem, tak? To jest coś, co się przyjemnie kojarzy i nawet wtedy ta, nie wiem, nieprzyjemna aura na zewnątrz, czy właśnie ten krótszy dzień, no tak nie przeraża, prawda? Bo mamy jakieś, szukamy tego pozytywnego aspektu i myślimy sobie, że siedzenie pod kocykiem z herbatką też może być przyjemne i wcale nie musi być słonecznie.
4: Można się zastanowić troszeczkę na takiej zasadzie, skoro nie ma pogody na coś, na, nie wiem, na rower, na spacer, to na co jest? Może jest na planszówkę, może jest na kocyk, tak? I myślę, że też tak troszeczkę posłuchać siebie, że okej, są przy tej pogodzie różne trudne emocje z nami, one też nam o czymś mówią, tak? Że teraz jest może czas, żeby spowolnić się, wyciszyć, pobyć pod tym kocykiem, zauważyć, że mam czas dla siebie. Może jest czas, żeby tą godzinkę, ten serial sobie pooglądać i zastanowić się, na co teraz jest najlepszy czas dla mnie. Słuchać siebie, bo organizm też zmęczony upomni się. Upomni się w sposób, który właśnie może być dla nas trudny, bo się pojawi smutek, apatia, więc troszeczkę posłuchać siebie.
1: To były specjalistki Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ta placówka oferuje pomoc darmowo, całodobowo i z zachowaniem anonimowości. Działa przy ulicy Szarych Szeregów 1 w Tarnowie Mościcach.
2: SK Tarnów News.
1: Strach rodziców i uczniów oraz mobilizacja służb. W magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów sprawdzamy, co działo się w mieście w związku z niebezpiecznymi incydentami w szkołach w Polsce. Ale powiemy też o kontrolach palenisk i będziemy mówić o korzyściach edukacji filmowej. Justyna Świderska, zapraszam. Krwawy piątek wywołał niepokój w wielu częściach kraju. W mediach społecznościowych pojawiały się niepotwierdzone doniesienia o rzekomo planowanych atakach w szkołach. Obawy nie ominęły także Tarnowa. Część uczniów bała się przyjść na lekcje, inni podchodzili do sprawy ze spokojem.
5: Troszkę się boję.
6: No ja się nie boję. Raczej wydaje mi się, że to taki fake news.
7: No właśnie, chciałem was zapytać, co sądzicie o tych informacjach, bo pojawiły się plotki, że ten krwawy piątek, kulminacja tutaj tych wszystkich groźnych, niebezpiecznych zdarzeń w szkołach?
5: Nie wiem do końca, czy właśnie to się wydarzy, czy serio przyjdą do tych szkół, ale dalej jestem troszkę zaniepokojona.
7: Ostatnio faktycznie taka seria. Z czego według ciebie to wynika?
6: Myślę, że to jest po prostu wszystko z internetu. Wzięła się taka głupia po prostu.
5: No to właśnie też z internetu, taka nagonka, taka stworzona przez nie wiadomo kogo. No i też raczej sądzę, że w szkołach jest bezpiecznie.
7: Niektórzy sugerują, że to może tutaj, nie wiem, wpływ gier komputerowych też.
5: No, możliwe.
6: Też myślę, że może to być to przez gry, ale myślę, że bardziej przez internet, tam jakiś TikTok, jakiś ten, bo tam najwięcej właśnie o tym było na TikToku i na Instagramie. I tak...
7: Ale to co było na TikToku? Że to jest jakieś straszenie, czy...?
6: Tak, jest jakieś straszenie, są ogólnie jakieś filmiki chłopaków, którzy straszą, typu, że pozabijają wszystkich pierwszaków i takie tam. I to wszystko lata po internecie i to jest takie straszenie moim zdaniem.
7: Nie boicie się iść do szkoły?
8: Jezu, no trochę, ale tu jest w miarę bezpieczna okolica, więc chyba nie ma czego.
7: Niektórzy mówią, że cała ta spirala tutaj przemocy jest związana z jakimś internetowym challenge'em. Według ciebie to prawda, czy może jest jakieś inne źródło?
9: Coś widziałem też na TikToku właśnie, że są jakieś grupy odnośnie tego, że pisały niektóre osoby, że jest jakiś challenge. Więc coś z tym może być.
7: Niektórzy rezygnują dzisiaj z lekcji.
10: No w sumie jest tak, że bardzo dużo osób tak z mojej klasy zrezygnowało jednak. No mi się wydaje, że w internecie też powstało bardzo dużo fake newsów na ten temat i no myślę, że to zasiało bardzo dużą panikę.
7: A jeżeli chodzi o źródło tych wydarzeń, bo niektórzy doszukują się właśnie, że to jest jakiś internetowy challenge, że na TikToku są jakieś wyzwania, a inni mówią, że przypadek. Jak ty to widzisz?
10: No szczerze, jakoś nie wiem zbytnio. Jakoś nie mam zdania.
7: A sama właśnie spotkała się z jakimiś tego typu niepokojącymi treściami gdzieś na przykład na Instagramie czy TikToku?
10: Znaczy, mi się wydaje, że największy wysyp jest tego na TikToku. Tak nawet w nocy siedząc czy coś, to właśnie bardzo dużo live'ów było o tym i tak ogólnie.
1: Do sprawy odniósł się też prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
11: Sytuacja z Ostrołęki i ta niewyobrażalna tragedia, która tam się wydarzyła, wzmożyła czujność w całej Polsce. To nie tylko Tarnów i Nowy Sącz, ale we wszystkich miastach policja odwiedza szkoły, placówki oświatowe, rozmawia z pracownikami administracji, pracownikami obsługi, ale także z nauczycielami czy dyrekcją na temat zachowań potencjalnie niebezpiecznych, na temat wrażliwości i wykrywania tego typu potencjalnych zagrożeń czy sygnałów. Mam nadzieję, że obecność również policji wokół szkół będzie też istotnym elementem prewencyjnym. Tak to zwykle bywa, że jedno zdarzenie może w krótkim czasie wyzwolić kolejne czy próby tego typu naśladowania, więc bardzo dobrze ta reakcja nastąpiła bardzo szybko. My tak czy inaczej jako samorząd, ale również jako organ prowadzący dla szkół staramy się od tego typu sprawach rozmawiać. Jesteśmy bardzo świeżo po takim dużym szkoleniu w szkole podstawowej numer 15 dla również rodziców czy nauczycieli na temat zachowań potencjalnie niebezpiecznych młodzieży z profesorem Jędrzejko. Także te tematy są nam bliskie nie tylko przy okazji tego tragicznego wydarzenia w Ostrołęce, ale o tym warto rozmawiać, o tym warto mówić. Ta obecność policji też jest dzisiaj niezwykle ważna.
1: W związku z obawami dotyczącymi zapowiedzi rzekomych incydentów w szkołach, tarnowska policja również zmobilizowała swoje siły.
12: Komenda Miejska Policji w Tarnowie pozostaje w stałym kontakcie z samorządami, instytucjami oraz placówkami oświatowymi i wychowawczymi na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Na podstawie posiadanych informacji uspokajamy, że obecnie nie ma podstaw do obaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku ze zgłoszoną sytuacją na terenie Polski. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie dbają o bezpieczeństwo na terenie szkół i w ich otoczeniu, zarówno podczas zajęć, jak i poza godzinami ich prowadzenia. Apelujemy o weryfikowanie informacji zamieszczanych w sieci oraz nieprzekazywanie dalej nieprawdziwych treści.
1: Służby przypominają, że wszystkie podejrzane sytuacje
13: sytuacje lub informacje dotyczące bezpośredniego zagrożenia należy zgłaszać pod numer 112, a więcej o sytuacji w mieście i regionie piszemy na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
13: Można dostać mandat. Strażnicy miejscy w Tarnowie sprawdzają, jakimi materiałami palą mieszkańcy oraz czy przestrzegane są zasady uchwały antysmogowej. O działaniach funkcjonariuszy mówi Aldona Świątek, kierowniczka referatu porządkowego Tarnowskiej Straży Miejskiej.
14: Takie kontrole, praktycznie kontrole palenisk domowych są dokonywane przez cały rok. No, wiadomo, że one są zwiększone w sezonie grzewczym. Mieszkańcy dzwonią, piszą, zgłaszają interwencje dotyczące właśnie podejrzenia spalania odpadów. Widzą, że z komina wydobywa się dym i mają podejrzenie, że właśnie dochodzi do pewnych nieprawidłowości. Jest całkowity zakaz używania kotłów pozaklasowych i kotłów poniżej klasy trzeciej.
7: Jakie piece muszą spełniać właśnie wymogi, aby tutaj uniknąć tego mandatu?
14: No tak jak już mówiłam, muszą to być piece minimum trzeciej klasy.
7: A co z kominkami? Bo jak wiemy, kominki tutaj też muszą spełniać określone wymogi.
14: Tak, kominki też powinny być wyposażone w tak zwane elektrofiltry. To są kominki, które zostały zamontowane przed 2017 roku. Powinny mieć takie właśnie elektrofiltry zamontowane. Też najważniejsza rzecz, odpowiednie paliwo, to znaczy węgiel i drewno, suche drewno, to jest podstawa. Oczywiście też przypominamy za każdym razem, wydaje mi się, że mieszkańcy już ten temat znają, zakaz spalania wszelkich odpadów i to się tyczy też odpadów zielonych, gdzie tutaj był największy właśnie problem w okresie wiosenno-letnim i tym jesiennym, gdzie w ogniskach nadal niektórzy palą odpady właśnie zielone, czyli te bioodpady, które nie powinny trafić do ogniska, tylko na kompostownik bądź też do pojemników z bioodpadami. Tak jak już wspomniałam, ważny jest ten opał. Każda osoba kupująca węgiel musi mieć, otrzymuje taki atest, certyfikat od osoby sprzedającej ten węgiel, czyli to, że on nie spełnia wszelkie wymogi tej uchwały antysmogowej. My to z doświadczenia wiemy, że w momencie, kiedy mieszkańcy rozpalają, to znaczy, nie wiem, przychodzą z pracy i dokładają w cudzysłowie do pieca, wówczas ten dym jest większy, bo zanim się rozpali, to w tym momencie ten dym faktycznie jest go dużo i jest ten kolor taki, powiedziałabym, nie za specjalny, ale często też bywa tak, że oprócz węgla i oprócz drewna, ludzie używają również jako podpałki gazet, bądź też różnego tego typu właśnie jakichś papierów, które też są traktowane jako odpad, ponieważ zawsze informujemy, żeby prawidłowo właśnie używać pieca, tak w cudzysłowiu można powiedzieć, musi być po prostu odpowiednia podpałka też. Czyli żadnych gazet, żadnych jakichś papierów, jakichś kartonów. Ludzie uważają, że to jest świetna podpałka, ale otóż nie, ponieważ w momencie, kiedy będziemy dokonywaliśmy też poboru próbek z popiołu, wyniki wskazywały, że jednak dochodziło do pewnych nieprawidłowości. Ludzie się tłumaczyli tym, że a to ja nie wiedziałem, że gazety też są odpadami, ale odpadami są. W szczególności to jest właśnie badania instytutu, które potwierdzają, badania chemiczne, które potwierdzają, czy w tym popiole znajdują się jakieś materiały, jakieś części, które wskazywałyby na to, że może dochodzić do spalania na przykład odpadów. Przede wszystkim, co jest ważne, każda taka kontrola, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wpuszczenia strażnika do wykonania takiej kontroli. Przede wszystkim dokonujemy kontroli pieców, czyli czy spełniają te wymogi uchwały antysmogowej, czy pies ma tabliczkę znamionową, ewentualnie jak takiej tabliczki nie ma, więc właściciel nieruchomości bądź też użytkownik musi przedstawić jakieś odpowiednie dokumenty, że ten piec jest zgodny z obowiązującymi zapisami. Kontrolujemy oczywiście palenisko, co tam się spala. Dodatkowo też sprawdzamy, co znajduje się przy, tak można powiedzieć, przy piecu, czyli jakie są te materiały tam gromadzone. No taki ogólny stan, czy przypadkiem nie ma podejrzeń, że ktoś tam składuje sobie jakieś tam właśnie, nie wiem, kartony, czy też płyty pilśniowe, które ewentualnie mogłyby posłużyć do palenia w piecu. Takie kontrole, to nie jest pierwszy rok naszych kontroli. W posiadaniu Straży Miejskiej mamy drona, który właśnie jest wyposażony w nowoczesne laboratorium do badania zawartości dymu. Jeżeli w piecu, w tym piecu kaflowym jest spalane odpady, to niestety już w tym momencie użytkownik tego pieca jest ukarany. W sytuacji, kiedy nie ma jakichś tam, nie dochodzi do jakichś nieprawidłowości odnośnie opału, wówczas niestety, ale właściciel, administrator danego budynku ponosi pełną odpowiedzialność za brak wymiany tego pieca. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie. indywidualnie i ja nie mogę tutaj zapewnić, że nie będziemy karać albo że będziemy karać. Do każdej sytuacji, do każdej osoby podchodzi się indywidualnie i to już jest decyzja funkcjonariusza, który dokonuje takiej kontroli.
7: O jakich karach tutaj możemy mówić?
14: Mandat karny to jest do 500 zł, natomiast grzywna to jest do 5000, jeżeli sprawa trafi do sądu. Ja tylko przypominam, że do ogrzewania budynków, nieruchomości można używać węgiel, oczywiście węgiel z atestem, jak również drewno, ale drewno musi mieć poniżej 20% swojej wilgotności. Do rozpałki należy używać specjalnej rozpałki, czyli specjalnego materiału do tego przeznaczonego. Nie można używać papierów, kartonów i innych, po prostu powiedzmy to szczerze, śmieci.
13: Dodajmy, że właściciel mieszkania lub posesji ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariuszy w celu przeprowadzenia kontroli paleniska. Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na 26. przegląd filmów ekologicznych. Ekoświat to wydarzenie, które startuje 20 i potrwa do 23 października. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przyroda wpływa na nasze życie, zapowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie.
1: Temat, myślę, bliski każdemu. Wiele robimy po to, żeby świat wokół nas był bardziej czysty, bardziej przyjazny. Również kino nie omija tego nurtu ekologicznego i już niebawem w Kinie Marzenie będzie można zobaczyć filmy właśnie z nurtu ekologicznego. Powiedzmy o tym.
15: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy na 26. przegląd filmów ekologicznych Ekoświat, który jest organizowany razem z Wydziałem Środowiska Miasta Tarnowa. Od 20 do 23 października zapraszamy zarówno młodsze dzieci, jak i starszych uczniów do tego, żeby obejrzeć trzy dedykowane im filmy, z których każdy związany będzie w jakiś sposób właśnie ze środowiskiem, z ekologią, z tym, jak przyroda może wpływać na nasze życie. I tutaj troszeczkę więcej opowiem właśnie o każdym filmie. Od 20 do 23 października, tak jak powiedziałam, i harmonogram wygląda dokładnie tak samo każdego dnia, czyli trzy filmy każdego dnia. O 7.45 zapraszamy najmłodszych, dzieci w wieku od 6 lat właściwie, klasy 1-3, to świetna propozycja właśnie szczególnie dla nich, na film pod tytułem Luna i rozgadzana świnka. I tutaj bohaterką jest dziewczynka charyzmatyczna, w której ręce wpada magiczny przedmiot. Ona uwielbia oglądać takie gry i filmy też o bohaterach, którzy dbają o środowisko, którzy walczą. I nagle sama staje się taką bohaterką. No i zobaczymy, co się tam wydarzy, jakie decyzje ona podejmie i jaki to będzie miało wpływ właśnie na środowisko i na szereg różnych rzeczy. Także zapraszamy tutaj na zabawny, piękny film pod tytułem Luna i rozgadana świnka. O godzinie 9.45 każdego dnia zapraszamy na film Góra Mocy. I tutaj to jest propozycja dla starszych uczniów, tych z klas 4-8. I jest to piękny film aktorski, to nie jest animacja, gdzie w tle znajduje się taka magiczna góra mocy, góra Taranaki. Cała akcja rozgrywa się w Nowej Zelandii i zobaczymy trójkę bohaterów, z których każdy mierzy się z innymi problemami, ale właśnie gdzieś ta góra, przyroda, podróż, wspólna podróż będzie takim celem, ale też takim pewnym oczyszczeniem. No zobaczycie sami, piękny film, zapraszamy. I o 11.45 zapraszamy najstarszych na film pod tytułem Królestwo Kensuke. To jest propozycja zarówno dla uczniów z klas 7-8, ale również tych ze szkół ponadpodstawowych. Jest to animacja, może się wydawać, że film jest infantylny, ale opowiada właśnie też o bardzo ważnej kwestii zwrócenia uwagi też na swoje potrzeby i na to, jak człowiek odnajduje się w przyrodzie i też jaki wpływ ma przyroda na nasze ciało i nasz umysł.
1: Ja myślę, że w dobie, kiedy jesteśmy mocno przebodźcowani, kiedy tak wiele dzieje się, kiedy mówimy o tym szumie, o śmieciach elektronicznych, które nas otaczają, to jednak zachęta do tego, żeby odłożyć czasem tablet, telefon, odejść od komputera, spędzić trochę czasu właśnie na łonie przyrody, gdzieś przejść na spacer do parku. To może być naprawdę bardzo dobra rozrywka.
15: Poćwiczyć,
1: tak, dokładnie. Zwłaszcza, że jesień wybarwia nam w tej chwili świat dookoła na piękne kolory.
15: Tak, no mam nadzieję, że każdy z tych filmów będzie pretekstem do przemyślenia, też do rozmów, czy z rówieśnikami, czy właśnie z nauczycielami, czy nawet z nami w kinie. O to też tutaj chodzi, żeby zwrócić uwagę uczniów na różne aspekty środowiska, na to jak i ekologii również, bo może można to potraktować jako dbania o środowisko, to jest właśnie takie oczywiste, że nie wiem, segregujemy śmieci na przykład, mhm. że nie wyrzucamy, nie śmiecimy w ogóle na ulicy i tak dalej, ale to są też inne kwestie, właśnie takie bardziej mniej oczywiste. I tutaj szczególnie przy tych trzech filmach zobaczymy, w jaki sposób przedstawi nam to Luna, czy cała ekipa z Góry Mocy, czy Michael z Królestwa Kensuke.
1: Zapraszamy w takim razie, a ponieważ jest to zaproszenie kierowane do grup szkolnych, to powiedzmy, w jaki sposób można dołączyć. Czy trzeba wcześniej się skontaktować, zgłosić grupę?
15: No tak, to jest bardzo ważne. Te seanse są bezpłatne, więc myślę, że to jest bardzo ważna informacja. I należy po prostu zadzwonić do kina, czyli 14 6 88 88 85, i zapisać grupę na wybrany seans.
1: Wystarczy podać liczbę uczniów, tak?
15: Wystarczy podać liczbę uczniów. Mamy ograniczoną ilość miejsc, no bo 317, ale na ten moment na każdy seans jeszcze są miejsca. Proszę o kontakt do kina i wybierzemy na pewno seans, na którym są jeszcze miejsca.
1: Przegląd startuje 20 i potrwa do 23 października, a projekcje są bezpłatne. Warto dodać, że przegląd filmów ekologicznych to tylko jedna z wielu propozycji kinowych, które mają wspierać nauczycieli i uczniów w procesie edukacji.
15: Wspomnę o nich bardzo krótko, na przykład edukacja Młode Horyzonty, ale mamy też różne cykle, jak Polskie Kino Młodego Widza, jak właśnie przegląd filmów ekologicznych, Ekoświat, jak wydarzenia około Tarnowskiej Nagrody Filmowej itd., itd. I oprócz tego, że zapraszamy dzieci i młodzież do kina, żeby obejrzały film i częściowo jest to po prostu rozrywka, ale też jest to punkt wyjścia do rozmów, to jest raz, do uświadamiania, do dawania takiego zaczątku, żeby sobie zacząć myśleć o jakiejś sytuacji, jakiejś kwestii, jakimś problemie. Tutaj też świat się zmienia i zmieniają się też potrzeby uczniów, zmieniają się potrzeby też nauczycieli. I wszedł też Kompas Jutra, gdzie jakby jest większa przestrzeń na to, żeby rozwijać też te kompetencje miękkie. I wydaje mi się, że właśnie oglądanie filmów, rozmawianie o nich jest taką przestrzenią, żeby te kompetencje wzmacniać, bo to jest obejrzenie filmu, ale zobaczenie problemu z różnych stron, rozmawianie o nim i zobaczenie, jak każda osoba może inaczej rozumieć pewne kwestie. Przede wszystkim też dialog i rozmawianie ze sobą, to jest bardzo ważne, czyli budowanie też wypowiedzi na przykład.
1: Konfrontowanie różnych opinii, prawda? Bo jeżeli dokładnie. Oglądamy ten sam film, to możemy mieć różne spostrzeżenia.
15: To jest jedna jakby kwestia. Druga kwestia dotyczy takiej bardziej emocjonalnej sfery. Często przy tych filmach, na przykład przy Polskim Kinie Młodego Widza między innymi, po seansach są spotkania ze specjalistami, często to są psychologowie, więc też nie zostawiamy uczniów z takimi większymi emocjami, w sensie próbujemy mówić, rozmawiać o tym, i też no, uświadamiać, to jest raz, ale dwa, dać przestrzeń również młodym osobom do tego, żeby rozmawiały i umiały i po prostu próbowały rozmawiać o swoich emocjach.
1: Czasami, kiedy zobaczy się film, kiedy pewne rzeczy zostaną przedstawione na ekranie, łatwiej jest o nich później rozmawiać, niż tworzyć jakieś hipotetyczne sytuacje w przestrzeni klasy szkolnej, prawda? Bo tutaj no, po prostu widzimy pewne sytuacje, widzimy pewne rozwiązania, pewne decyzje, które ktoś podejmuje, prawda? I potem możemy się na tym skupić. W klasie musielibyśmy przytaczać jakieś przykłady.
15: Tak, czasami to jest jedno trafne pytanie po seansie. Co ty byś zrobił na miejscu tej osoby? To jest takie otwarte pole, bo możemy się w pewnym sensie utożsamiać, ale możemy też się nie zgadzać, co też jest świetne, bo to też jest budowanie własnej narracji. To też wymaga pewnego treningu. I tak mi się wydaje, że między innymi kino tutaj spełnia właśnie taką rolę. No a na dodatek kino może również być bardzo edukacyjny w taki sposób, że po prostu opowiada o pewnych sprawach, tak jak na przykład przy ekoświecie, przy przyglądzie filmów ekologicznych. Tam mamy dużo takich informacji przyrodniczych nawet właśnie, co rośnie na górze Taranaki na przykład, albo dlaczego ona może być dla nas niebezpieczna, dla tych bohaterów. No to są różne też takie konkretne informacje.
1: Czyli ta edukacja odbywa się na wielu różnych poziomach, na wielu różnych płaszczyznach.
15: Tak. No i tutaj też zachęcamy właśnie nauczycieli różnych przedmiotów, bo do tego, żeby korzystać z narzędzia, jakim jest kino, bo filmów jest mnóstwo. Też my chętnie pomożemy odszukać właściwy film do realizacji wybranego, konkretnego tematu.
1: Dawniej tak sobie myślę, że kiedy klasa wybierała się do kina, to często było to kwestia ekranizacji jakiejś szkolnej lektury. Mhm. Dzisiaj to ten wachlarz możliwości jest zdecydowanie szerszy.
15: Tak, no teraz mamy lalkę na ekranie i tutaj rzeczywiście ta ekranizacja to jest dużo uczniów przychodzi zobaczyć, no ale to wiadomo, bo jest to lektura i tak dalej. Mamy też lektury dla młodszych i też ekranizacje, adaptacje albo filmy na motywach danej lektury. Ale oprócz tego właśnie, że wykorzystuje się obejrzenie takiego filmu na przykład na języku polskim, to również tutaj przedmioty takie jak historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia. Do każdego z tych przedmiotów możemy znaleźć film. I tutaj zachęcam w sumie też, żeby zajrzeć sobie na stronę Zespołu Edukatorów Filmowych. I tam mamy dużo filmów ze znakiem jakości, to jest ważne, ale też opisanych w świetny sposób pod względem właśnie wybranej tematyki, pod względem kategorii wiekowej, pod względem tego nawet na jakich przedmiotach i w jaki sposób można ten film pokazać, użyć, jakie tematy zrealizować. Często są też tam dołączone materiały dydaktyczne i tutaj też, jeżeli chodzi właśnie o te materiały do konkretnych filmów, to również pomożemy je albo stworzyć, albo odszukać. Często są takie materiały przygotowane przez dystrybutora nawet do konkretnego filmu. No tutaj myślę, że wachlarz wykorzystania filmu w procesie realizacji programu, podstawy programowej jest naprawdę szeroki i warto się temu przyjrzeć, warto się do nas odezwać i też proszę pamiętać, że oprócz wszystkich cykli i programów mamy też tak zwany seans na życzenie, więc można po prostu jednorazowo przyjść sobie o wybranej godzinie, wybranego dnia z klasą czy z dwiema klasami, z grupą i obejrzeć konkretny film, potem o nim porozmawiać i we właściwy sposób po prostu wykorzystać do realizacji danego tematu.
1: Pozwól, że jeszcze zapytam o te materiały dydaktyczne, bo właśnie chciałam troszeczkę rozszerzyć ten temat. Mhm. Nauczyciel nie jest pozostawiany sam sobie. Jeżeli ma życzenie, to może właśnie z takich gotowych materiałów dydaktycznych skorzystać. Jeżeli mówimy o tych materiałach, co tam się może znaleźć? To są jakieś, nie wiem, ankiety, to są quizy, to są jakieś innego rodzaju materiały?
15: Czasami to są scenariusze lekcji, czasami to są konkretne karty pracy do danego filmu z konkretnymi pytaniami czy prośbą o rozwinięcie pewnych problemów. Czasami to są analizy psychologiczne. Tutaj bardzo dużo z tych materiałów właśnie pojawia się w programie Edukacja Młode Horyzonty. Zawsze nauczyciele otrzymują takie materiały przed seansem. I też przy Edukacji Młode Horyzonty jest zawsze prelekcja przed filmem, czyli też uczniowie są jakby już przygotowani do obejrzenia filmu. To jest świetne, bo zwraca jednak uwagę na czasami takie rzeczy, na które uczniowie nie zwróciliby uwagi, ale też no, uważniej moim zdaniem ogląda się taki film bez opowiadania o czym konkretnie jest ten film, bo to wiadomo, dzieci muszą, młodzież musi sama obejrzeć i też wywnioskować, to jest ważna przestrzeń, żeby właśnie one miały ten czas na przemyślenie i na odniesienie się. Ale prelekcja moim zdaniem robi świetną pracę właśnie i tutaj zwraca uwagę na ważne rzeczy też. Ale właśnie odnośnie tych materiałów, tutaj mówię o Edukacji Młode Horyzonty, ale poza tym nie do każdego filmu są takie materiały dostępne, ale zawsze można zwrócić się również do nas, żebyśmy nawet wspólnie pod wybraną klasę, czy w duchu jakby tego, w jaki sposób nauczyciel chce konkretnie zrealizować temat, poprosić o stworzenie, o wspólne stworzenie. My też tutaj jesteśmy pomocni. Dużo można znaleźć na internecie, nie ukrywam, ale czasami nie wszystko, więc proszę po prostu przede wszystkim komunikować się z nami. Zapraszamy do kontaktu.
1: Oprócz tych wszystkich zalet, które niesie ze sobą edukacja filmowa, tak sobie myślę, że jeszcze dodatkową zaletą, taką długofalową, może być to, że przyprowadzając dzieci, a potem starszych uczniów na tego typu projekcje, organizując z nimi takie lekcje, rozmawiając na tematy, które zostały poruszone w filmie, trochę wychowujemy sobie tego widza, tego świadomego widza, takiego, który będzie później też czy oglądał w telewizji, czy przychodził do kina na seans, ale będzie oglądał ten film i nie będzie tylko biernym biorcą tych treści, które ten film niesie, ale będzie umiał sobie potem zadawać pytania. Będzie się w jakiś sposób inspirował tą postacią, którą zobaczył na ekranie, ale będzie też później wychodził z tego kina z głową pełną pytań, gdzieś będzie się zastanawiał nad tym, co zobaczył.
15: To byłoby cudownie. Ja bym sobie właśnie tego bardzo życzyła, ale tak jak powiedziałaś, właśnie to zadawanie sobie pytań jest bardzo ważne i to nie jest takie oczywiste, bo nie wszyscy sobie zadają po seansie pytania właśnie. A tutaj zależy nam na tym, żeby właśnie, żeby filmy wzbudzały do myślenia po prostu. Coraz częściej siedzimy teraz w telefonach i jakby tego czasu na myślenie jest mniej. I
1: pochłaniamy tylko to, co dostajemy jako gotowce, prawda?
15: Tak, więc byłoby cudownie, gdyby właśnie filmy wywoływały emocje, gdyby poruszały, gdyby wzbudzały do przemyśleń, do rozmów, do szukania odpowiedzi właśnie i do zadawania pytań również.
1: Zapraszamy w takim razie, żeby spróbować czerpać z tych dobrodziejstw, które niesie ze sobą edukacja filmowa. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może się kontaktować z kinem, może czytać o różnych propozycjach na stronie kina. Tam znajdziemy wszystkie informacje.
15: Tak, tak. W aktualnościach na stronie znajdują się wszystkie informacje. Gdyby Państwo czegoś jednak nie mogli znaleźć, to bardzo proszę o kontakt i wtedy na spokojnie odpowiem na wszystkie pytania.
2: SK Tarnów.
13: Koniec blaszanych przystanków w gminie Tarnów. Samorząd chce przeznaczyć na ten cel kilka milionów złotych. Jak zapowiada wójt gminy Grzegorz Kozioł, nowe wiaty nie tylko będą ładnie wyglądać, ale będą też wyposażone w panele fotowoltaiczne.
16: Do tej pory mieliśmy przystanki autobusowe, które były wybudowane jakieś 15 do 16 lat temu. Już wtedy, w tamtym czasie, używaliśmy pojęcie rewolucja przystankowa. Polegała ona na tym, że w odpowiedzi na wandalizm młodzieży czy różnych grup, gdzie przystanki były malowane, dewastowane, niszczone, uznaliśmy, że wybudujemy takie przystanki, które będą odporne na zniszczenia. Niektórzy nazwali je przystankami pancernymi. Rzeczywiście były wykonane z grubej blachy żelaznej, ale taką ciekawostką, gdzie odbiło się to dużym echem w skali całego kraju, były cytaty na tych przystankach, które miały je tak jakby troszeczkę ocieplać wizerunek, mianowicie cytaty różnych wieszczów narodowych, czy na przykład świętego Jana Pawła II. No i te przystanki, one funkcjonowały przez kilkanaście lat, ząb czasu je uszkodził i uznaliśmy, że najwyższa pora, żeby coś nowego zrobić, zmienić i mówimy teraz o następnej rewolucji przystankowej, mianowicie te już stare przystanki, które no już wizualnie odbiegają od rzeczywistości, zostaną zastąpione nowoczesnymi przystankami, które będą wykonane z innych materiałów, będą miały panele fotowoltaiczne, własne źródło zasilania, nową, zupełnie nowoczesną estetykę i architekturę. Będą spełniały dwie funkcje. Pierwsza funkcja to jest oczywiście ochrona dla pasażerów przed warunkami atmosferycznymi niedogodnymi, a druga funkcja będą już wkomponowane w nowoczesne zagospodarowanie przestrzenne, które już funkcjonuje w gminie Tarnów, żeby ono nie odbiegało od naszych nowych domów, co mieszkańcy budują, czy innych rozwiązań architektonicznych, więc one będą ładnie wkumulowane. Natomiast plusem to jest oczywiście nowoczesna architektura, no ale minusem jest to, że może nie będą już tak bardzo odporne na zniszczenia. No ale ja tak uważam i również radni też tak uważają w większości, że nasze społeczeństwo no, coraz bardziej jest dojrzałe. No chyba odrobiliśmy już trochę lekcje jako rodzice, jako pedagodzy, jako nauczyciele, że zło trzeba nazywać złem, dewastację sytuacja jest naganna, jest karalna. Myślę, że młodzież, która wtedy dewastowała, już jest na tyle wychowana przez rodziców, przez szkołę, że tej dewastacji już nie będzie. Koszt wszystkich przystanków to jest prawie 4 miliony złotych, więc jest to bardzo duże wyzwanie. Wymiana będzie na 189 tak zwanych peronach przystankowych, a samych wiat przystankowych będzie około 90. Nie będą to tylko same wiaty nowe, ale również otoczenie. Mam na myśli tablice ogłoszeń oraz kosze na śmieci. Pozyskaliśmy 3 miliony złotych z Funduszu Europejskiego. To jest konkretnie tak zwany ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla regionu tarnowskiego, a cały koszt to jest około 4 miliony złotych.
13: Nowe przystanki mają mieć modułową budowę, co ułatwi wymianę pojedynczych elementów w przypadku uszkodzenia lub aktów wandalizmu.
17: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
18: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
17: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Oh, Gnarly Major League DJ Still Wasted. That's it. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody. Zanim spadnie deszcz, Kuban. Zanim spadnie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: And don't put the blame on me.
1: Dragon Bone Man i Human, ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło, z tego co sprawdziłem. W Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10 sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1:16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
9: Tomek Piszczek. Trzeci mecz z rzędu przed własną publicznością. Futsaliści z Tarnowa zmierzą się dziś w hali Akademii Tarnowskiej z wyżej notowanym GKS-em Tychy. Pierwszy gwizdek w tej ligowej potyczce zaplanowano o godzinie 18. Tymczasem MS Handball Pałac Tarnów podejmuje dziś MTS Chrzanów. Mecz piątej kolejki pierwszej ligi piłki ręcznej zostanie rozegrany w arenie Jaskółka, bo hala rywali jest remontowana. Początek spotkania już o godzinie 17. Tarnowianie wygrali dwa poprzednie ligowe starcia z Chrzanowem. Doping kibiców jednak zawsze jest potrzebny.
10: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W scenie gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
11: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
12: A ulubione śniadanie?
11: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
10: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No, pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej New Trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Placo Brookbed Design. Świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Placo Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Placo Brookbed Design. Zaprasza.
18: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
18: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
17: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre i ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Salonary, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Pamiętam, jak w podstawówce zazdrościłem im tańczenia na skrzydle samolotu w teledysku. To Ozone, Wesce 27 minut przed godziną 12. Przed chwilą zobaczyłem artykuł, który mówi o tym, ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400, dzisiaj to prawie 7700 zł. A patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w NSC po 15.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pani zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: I po reklamie.

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na sk.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: SK Tarnów. Na czasie.
16: Tomek Piszczek. To będzie wieczór pełen dobrej prozy i rockowych dźwięków w Tarnowie. Już 12 listopada w piwnicach TCK-u spotkanie z autorką książki Kowboje Patrycją Mnich połączone z kameralnym koncertem zespołu Staw. Wydarzenie startuje o 19, a wstęp na nie jest zupełnie darmowy. Natomiast już za tydzień muzyczna gratka w Tarnowie. W niedzielę 18 października w sali zespołu szkół muzycznych wystąpi chiński pianista Hao Rao. Początek recitalu o 18, wstęp jest bezpłatny. Artysta był finalistą konkursu Chopinowskiego w Warszawie.
17: Muzyką się żyje.
18: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
19: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
20: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
18: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is Sosada, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba na trzecim miejscu. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę w telegramie Eska Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia Eska. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znany i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 ton milionów, nie, 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsce, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Neptunica i What If w FST. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. No, Duńczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem, no.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy
0: no
1: teraz.
0: Nie, no teraz, zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepos, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla Was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek. Czwartek po 23:00 zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
12: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
11: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach Weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: Ale robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić. Więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie. I wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
5: 15 zł.
4: Lepiej.
5: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
4: Z kuponami?
5: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
7: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
10: SK Tarnów. Na czasie.
11: Tomek Piszczek. Chcesz lepiej poznać Tarnów? Wybierz się na bezpłatny spacer po Grabówce. Dziś już druga taka wyprawa, podczas której uczestnicy odkryją historie związane z wybitnymi postaciami, w tym z Balzakiem i Brandsteterem. Start o 15 przy ulicy Brama Pilznejska. Kolacja dla głupca o 18 na dużej scenie oraz Bydziak Krawczyk na małej scenie o 17. To z kolei propozycje Tarnowskiego Teatru na niedzielę. Pierwsza to pełna zwrotu w akcji komedia o miłości, przyjaźni i konsekwencji naszych życiowych wyborów. Druga to przedstawienie muzyczne nawiązujące do twórczości Krzysztofa Krawczyka.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
13: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
12: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
14: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
12: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
15: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK, dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14, ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju, no i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza, a dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana, pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie, no albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Placo Brookbed Design. Świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Placo Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Placo Brookbed Design. Zaprasza.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

Przemysł tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
14: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
13: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
15: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bad memories.
1: Bez katarnów.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Charlie i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo z

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequenciesem. Don't Forget About Me, numer idealny na rozluźnienie przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Is my best.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.
17: SK Tarnów. Na czasie.
18: Tomek Piszczek. Trzeci mecz z rzędu przed własną publicznością. Futsaliści z Tarnowa zmierzą się dziś w hali Akademii Tarnowskiej z wyżej notowanym GKS-em Tychy. Pierwszy gwizdek w tej ligowej potyczce zaplanowano o godzinie 18. Tymczasem MS Handball Pałac Tarnów podejmuje dziś MTS Chrzanów. Mecz piątej kolejki pierwszej ligi piłki ręcznej zostanie rozegrany w arenie Jaskółka, bo hala rywali jest remontowana. Początek spotkania już o godzinie 17. Tarnowianie wygrali dwa poprzednie ligowe starcia z Chrzanowem. Doping kibiców jednak zawsze jest potrzebny.
19: SK.
20: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służby specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
21: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
20: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
22: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
20: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
23: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zdujczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymps już teraz.

laj, laj, laj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wiercić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Es Catarnus.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego, od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
20: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
21: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
20: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
21: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
20: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
22: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pani zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
20: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
19: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
21: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
22: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
21: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy, nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziaks.

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: Drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. To jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
18: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
20: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
21: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
22: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
19: I po reklamie.
20: SK Tarnów. Na czasie.
21: Tomek Piszczek. To będzie wieczór pełen dobrej prozy i rockowych dźwięków w Tarnowie. Już 12 listopada w piwnicach TCK-u spotkanie z autorką książki Kowboje Patrycją Mnich połączone z kameralnym koncertem zespołu Staw. Wydarzenie startuje o 19, a wstęp na nie jest zupełnie darmowy. Natomiast już za tydzień muzyczna gratka w Tarnowie. W niedzielę 18 października w sali zespołu szkół muzycznych wystąpi chiński pianista Hao Rao. Początek recitalu o 18, wstęp jest bezpłatny. Artysta był finalistą konkursu Chopinowskiego w Warszawie.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
23: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
22: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
24: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
22: mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
0: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
22: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Agnieszka Tarnów.
1: Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
1: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
2: Giga!
1: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Obawy nie ominęły także Tarnowa. Część uczniów bała się przyjść na lekcje, inni podchodzili do sprawy ze spokojem.
1: Troszkę się boję.
2: No ja się nie boję. Raczej wydaje mi się, że to taki fake news.
3: No właśnie, chciałem was zapytać, co sądzicie o tych informacjach, bo pojawiły się plotki, że ten krwawy piątek, kulminacja tutaj tych wszystkich groźnych, niebezpiecznych zdarzeń w szkołach?
1: Nie wiem do końca, czy właśnie to się wydarzy, czy serio przyjdą do tych szkół, ale dalej jestem troszkę zaniepokojona.
3: Ostatnio jest faktycznie taka seria. Z czego według ciebie to wynika?
2: Myślę, że to jest po prostu wszystko z internetu. Wzięła się taka głupia po prostu.
1: No to właśnie też z internetu, taka nagonka. Taka stworzona przez nie wiadomo kogo. No i też raczej sądzę, że w szkołach jest bezpiecznie.
3: Niektórzy sugerują, że to może tutaj, nie wiem, wpływ gier komputerowych też.
1: No możliwe.
2: Też myślę, że może to być to przez gry, ale myślę, że bardziej przez internet, tam jakiś TikTok, jakiś ten, bo tam najwięcej właśnie o tym było na TikToku i na Instagramie. I tak...
3: Ale to co było na TikToku? Że to już jakieś straszenie, czy...?
2: Tak, jest jakieś straszenie, są ogólnie jakieś filmiki chłopaków, którzy straszą, typu, że pozabijają wszystkich pierwszaków i takie tam. I to wszystko lata po internecie i to jest takie straszenie moim zdaniem.
3: Nie boicie się iść do szkoły?
4: Jezu, no trochę, ale tu jest w miarę bezpieczna okolica, więc chyba nie ma czego.
3: Niektórzy mówią, że cała ta spirala tutaj przemocy jest związana z jakimś internetowym challenge'em. Według ciebie to prawda, czy może jest jakieś inne źródło?
5: Coś widziałem też na TikToku właśnie, że są jakieś grupy odnośnie tego, że pisały niektóre osoby, że jest jakiś challenge, więc coś z tym może być.
3: Niektórzy rezygnują dzisiaj z lekcji.
6: No w sumie jest tak, że bardzo dużo osób tak z mojej klasy zrezygnowało jednak. No mi się wydaje, że w internecie też powstało bardzo dużo fake newsów na ten temat i no myślę, że to zasiało bardzo dużą panikę.
3: A jeżeli chodzi o źródło tych wydarzeń, bo niektórzy doszukują się właśnie, że to jest jakiś internetowy challenge, że na TikToku są jakieś wyzwania, a inni mówią, że przypadek. Jak ty to widzisz?
6: No szczerze jakoś nie wiem zbytnio, jakoś nie mam zdania.
3: A sama właśnie spotkała się z jakimiś tego typu niepokojącymi treściami gdzieś na przykład na Instagramie czy TikToku?
6: Znaczy, mi się wydaje, że największy wysyp jest tego na TikToku. Tak nawet w nocy siedząc czy coś, to właśnie bardzo dużo live'ów było o tym i tak ogólnie.
0: Do sprawy odniósł się też prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
7: Sytuacja z Ostrołęki i ta niewyobrażalna tragedia, która tam się wydarzyła, wzmożyła czujność w całej Polsce. To nie tylko Tarnów i Nowy Sącz, ale we wszystkich miastach policja odwiedza szkoły, placówki oświatowe, rozmawia z pracownikami administracji, pracownikami obsługi, ale także z nauczycielami czy dyrekcją na temat zachowań potencjalnie niebezpiecznych, na temat wrażliwości i wykrywa tego typu potencjalnych zagrożeń czy sygnałów. Mam nadzieję, że obecność również policji wokół szkół będzie też istotnym elementem prewencyjnym. Tak to zwykle bywa, że jedno zdarzenie może w krótkim czasie wyzwolić kolejne czy próby tego typu naśladowania, więc bardzo dobrze ta reakcja nastąpiła bardzo szybko. My tak czy inaczej jako samorząd, ale również jako organ prowadzący dla szkół staramy się od tego typu sprawach rozmawiać. Jesteśmy bardzo świeżo po takim dużym szkoleniu w szkole podstawowej numer 15 dla również rodziców czy nauczycieli na temat zachowań potencjalnie niebezpiecznych młodzieży z profesorem Jędrzejko. Także te tematy są nam bliskie nie tylko przy okazji tego tragicznego wydarzenia w Ostrołęce, ale o tym warto rozmawiać, o tym warto mówić. Ta obecność policji też jest dzisiaj niezwykle ważna.
0: W związku z obawami dotyczącymi zapowiedzi rzekomych incydentów w szkołach, tarnowska policja również zmobilizowała swoje siły.
8: Komenda Miejska Policji w Tarnowie pozostaje w stałym kontakcie z samorządami, instytucjami oraz placówkami oświatowymi i wychowawczymi na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Na podstawie posiadanych informacji uspokajamy, że obecnie nie ma podstaw do obaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku ze zgłoszoną sytuacją na terenie Polski. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie dbają o bezpieczeństwo na terenie szkół i w ich otoczeniu, zarówno podczas zajęć, jak i poza godzinami ich prowadzenia. Apelujemy o weryfikowanie informacji zamieszczanych w sieci oraz nieprzekazywanie dalej nieprawdziwych treści.
0: Służby przypominają, że wszystkie podejrzane sytuacje lub informacje dotyczące bezpośredniego zagrożenia należy zgłaszać pod numer 112, a więcej o sytuacji w mieście i regionie piszemy na tarnów.sk.pl.
9: SK Tarnów.
0: Można dostać mandat. Strażnicy miejscy w Tarnowie sprawdzają, jakimi materiałami palą mieszkańcy oraz czy przez przestrzegane są zasady uchwały antysmogowej. O działaniach funkcjonariuszy mówi Aldona Świątek, kierowniczka referatu porządkowego Tarnowskiej Straży Miejskiej.
10: Takie kontrole, praktycznie kontrole palenisk domowych są dokonywane przez cały rok.

0: No, wiadomo, że one są zwiększone w sezonie grzewczym. Mieszkańcy dzwonią, piszą, zgłaszają interwencje dotyczące właśnie podejrzenia spalania odpadów. Widzą, że z komina wydobywa się dym i mają podejrzenie, że właśnie dochodzi do pewnych nieprawidłowości. Jest całkowity zakaz używania kotłów pozaklasowych i kotłów poniżej klasy trzeciej.
1: Jakie piece muszą spełniać właśnie wymogi, aby tutaj uniknąć tego mandatu?
0: No tak jak już mówiłam, muszą to być piece minimum trzeciej klasy.
1: A co z kominkami? Bo jak wiemy, kominki tutaj też muszą spełniać określone wymogi.
0: Tak, kominki też powinny być wyposażone w tak zwane elektrofiltry. To są kominki, które zostały zamontowane przed 2017 roku. Powinny mieć takie właśnie elektrofiltry zamontowane. Też najważniejsza rzecz, odpowiednie paliwo, to znaczy węgiel i drewno, suche drewno, to jest podstawa. Oczywiście też przypominamy za każdym razem, wydaje mi się, że mieszkańcy już ten temat znają, zakaz spalania wszelkich odpadów i to się tyczy też odpadów zielonych, gdzie tutaj był największy właśnie problem w okresie wiosenno-letnim i tym jesiennym, gdzie w ogniskach nadal niektórzy palą odpady właśnie zielone, czyli te bioodpady, które nie powinny trafić do ogniska, tylko na kompostownik bądź też do pojemników z bioodpadami. Tak jak już wspomniałam, ważny jest ten opał. Każda osoba kupująca węgiel musi mieć, otrzymuje taki atest, certyfikat od osoby sprzedającej ten węgiel. Czyli to, że on spełnia wszelkie wymogi tej uchwały antysmogowej. My to z doświadczenia wiemy, że w momencie, kiedy mieszkańcy rozpalają, to znaczy, nie wiem, przychodzą z pracy i dokładają w cudzysłowie do pieca, wówczas ten dym jest większy, bo zanim się rozpali, to w tym momencie ten dym faktycznie jest go dużo i jest ten kolor taki, powiedziałabym, nie za specjalny. Ale często też bywa tak, że oprócz węgla i oprócz drewna, ludzie używają również jako podpałki gazet, bądź też różnego tego typu właśnie jakichś papierów, które też są traktowane jako odpad. Ponieważ zawsze informuję, żeby prawidłowo właśnie używać pieca, tak w cudzysłowie można powiedzieć, musi być po prostu odpowiednia podpałka też. Czyli żadnych gazet, żadnych jakichś papierów, jakichś kartonów. Ludzie uważają, że to jest świetna podpałka, ale otóż nie, ponieważ w momencie, kiedy będziemy dokonywaliśmy też poboru próbek z popiołu, wyniki wskazywały, że jednak dochodziło do pewnych nieprawidłowości. Ludzie się tłumaczyli tym, że to ja nie wiedziałem, że gazety też są odpadami, ale odpadami są. W szczególności to jest właśnie badania instytutu, które potwierdzają, badania chemiczne, które potwierdzają, czy w tym popiole znajdują się jakieś materiały, jakieś części, które wskazywałyby na to, że może dochodzić do spalania na przykład odpadów. Przede wszystkim, co jest ważne, każda taka kontrola, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wpuszczenia strażnika do wykonania takiej kontroli. Przede wszystkim dokonujemy kontroli pieców, czyli czy spełniają te wymogi uchwały antysmogowej, czy piec ma tabliczkę znamionową, ewentualnie jak takiej tabliczki nie ma, więc właściciel nieruchomości bądź też użytkownik musi przedstawić jakieś odpowiednie dokumenty, że ten piec jest zgodny z obowiązującymi zapisami. Kontrolujemy oczywiście palenisko, co tam się spala. Dodatkowo też sprawdzamy, co znajduje się przy piecu, czyli jakie są te materiały tam gromadzone. No taki ogólny stan, czy przypadkiem nie ma podejrzeń, że ktoś tam składuje sobie jakieś tam właśnie, nie wiem, kartony, czy też płyty pilśniowe, które ewentualnie mogłyby posłużyć do palenia w piecu. Takie kontrole, to nie jest pierwszy rok naszych kontroli. W posiadaniu Straży Miejskiej mamy drona, który właśnie jest wyposażony w nowoczesne laboratorium do badania zawartości dymu. Jeżeli w piecu, w tym piecu kaflowym jest spalane odpady, to niestety już w tym momencie użytkownik tego pieca jest ukarany. W sytuacji, kiedy nie ma jakichś tam, nie dochodzi do jakiejś nieprawidłowości odnośnie opału, wówczas niestety, ale właściciel, administrator danego budynku ponosi pełną odpowiedzialność za brak wymiany tego pieca. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie i ja nie mogę tutaj zapewnić, że nie będziemy karać albo że będziemy karać. Do każdej sytuacji, do każdej tej osoby, podchodzi się indywidualnie i to już jest decyzja funkcjonariusza, który dokonuje takiej kontroli.
1: I o jakich karach tutaj możemy mówić?
0: Mandat karny to jest do 500 zł, natomiast grzywna to jest do 5000, jeżeli sprawa trafi do sądu. Ja tylko przypominam, że do ogrzewania budynków, nieruchomości można używać węgiel, oczywiście węgiel z atestem, jak również drewno, ale drewno musi mieć poniżej 20% swojej wilgotności. Do rozpałki należy używać specjalnej rozpałki, czyli specjalnego materiału do tego przeznaczonego. Nie można używać papierów, kartonów i innych, po prostu powiedzmy to szczerze, śmieci.
2: Dodajmy, że właściciel mieszkania lub posesji ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariuszy w celu przeprowadzenia kontroli paleniska. Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na 26. przegląd filmów ekologicznych. Ekoświat to wydarzenie, które startuje 20 i potrwa do 23 października. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przyroda wpływa na nasze życie, zapowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie.
3: Temat, myślę, bliski każdemu. Wiele robimy po to, żeby świat wokół nas był bardziej czysty, bardziej przyjazny. Również kino nie omija tego nurtu ekologicznego i już niebawem w Kinie Marzenie będzie można zobaczyć filmy właśnie z nurtu ekologicznego. Powiedzmy o tym.
4: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy na 26. przegląd filmów ekologicznych Ekoświat, który jest organizowany razem z Wydziałem Środowiska miasta Tarnowa. Od 20 do 23 października zapraszamy zarówno młodsze dzieci, jak i starszych uczniów do tego, żeby obejrzeć trzy dedykowane im filmy, z których każdy związany będzie w jakiś sposób właśnie ze środowiskiem, z ekologią, z tym, jak przyroda może wpływać na nasze życie. I tutaj troszeczkę więcej opowiem właśnie o każdym filmie. Od 20 do 23 października, tak jak powiedziałam, i harmonogram wygląda dokładnie tak samo każdego dnia, czyli trzy filmy każdego dnia. O 7.45 zapraszamy najmłodszych, dzieci w wieku od 6 lat właściwie, klasy 1-3, to świetna propozycja właśnie szczególnie dla nich, na film pod tytułem Luna i rozgadana świnka. I tutaj bohaterką jest dziewczynka charyzmatyczna, w której ręce wpada magiczny przedmiot. Ona uwielbia oglądać takie gry i filmy też o bohaterach, którzy dbają o środowisko, którzy walczą. I nagle sama staje się taką bohaterką. No i zobaczymy, co się tam wydarzy, jakie decyzje ona podejmie i jaki to będzie miało wpływ właśnie na środowisko i na szereg różnych rzeczy. Także zapraszamy tutaj na zabawny, piękny film pod tytułem Luna i rozgadana świnka. O godzinie 9.45 każdego dnia zapraszamy na film Góra Mocy. I tutaj to jest propozycja dla starszych uczniów, tych z klas 4 do 8. I jest to piękny film aktorski, to nie jest animacja, gdzie w tle znajduje się taka magiczna góra mocy, góra Taranaki. Cała akcja rozgrywa się w Nowej Zelandii i zobaczymy trójkę bohaterów, z których każdy mierzy się z innymi problemami, ale właśnie gdzieś ta góra, przyroda, podróż, wspólna podróż będzie takim celem, ale też takim pewnym oczyszczeniem. No zobaczycie sami. Piękny film, zapraszamy. I o 11.45 zapraszamy najstarszych na film pod tytułem Królestwo Kensuke. To jest propozycja zarówno dla uczniów z klas 7-8, ale również tych ze szkół ponadpodstawowych. Jest to animacja, może się wydawać, że film jest infantylny, ale opowiada właśnie też o bardzo ważnej kwestii zwrócenia uwagi też na swoje potrzeby i na to, jak człowiek odnajduje się w przyrodzie i też jaki wpływ ma przyroda na nasze ciało i nasz umysł.
2: Ja myślę, że w dobie, kiedy jesteśmy mocno przebodźcowani, kiedy tak wiele dzieje się, kiedy mówimy o tym szumie, o śmieciach elektronicznych, które nas otaczają, to jednak zachęta do tego, żeby odłożyć czasem tablet, telefon, odejść od komputera, spędzić trochę czasu właśnie na łonie przyrody, gdzieś przejść na spacer do parku, to może być naprawdę bardzo dobra rozrywka.
4: Poćwiczyć
2: tak, dokładnie. Zwłaszcza, że jesień wybarwia nam w tej chwili świat dookoła na piękne kolory.
4: Tak, no mam nadzieję, że każdy z tych filmów będzie pretekstem do przemyślenia, też do rozmów, czy z rówieśnikami, czy właśnie z nauczycielami, czy nawet z nami w kinie. O to też tutaj chodzi, żeby zwrócić uwagę uczniów na różne aspekty środowiska, na to jak i ekologii również, bo może można to potraktować jako dbanie o środowisko, to jest właśnie takie oczywiste, że nie wiem, segregujemy śmieci na przykład, mhm. że nie wyrzucamy, nie śmiecimy w ogóle na ulicy i tak dalej, ale to są też inne kwestie, właśnie takie bardziej mniej oczywiste. I tutaj szczególnie przy tych trzech filmach zobaczymy, w jaki sposób przedstawi nam to Luna, czy cała ekipa z Góry Mocy, czy Michael z Królestwa Kensuke.
3: Zapraszamy w takim razie, a ponieważ jest to zaproszenie kierowane do grup szkolnych, to powiedzmy, w jaki sposób można dołączyć. Czy trzeba wcześniej się skontaktować, zgłosić grupę?
4: No tak, to jest bardzo ważne. Te seanse są bezpłatne, więc myślę, że to jest bardzo ważna informacja. I należy po prostu zadzwonić do kina, czyli 14 6 88 88 85, i zapisać grupę na wybrany seans.
3: Wystarczy podać liczbę uczniów, tak?
4: Wystarczy podać liczbę uczniów. Mamy ograniczoną ilość miejsc, no bo 317, ale na ten moment na każdy seans jeszcze są miejsca. Proszę o kontakt do kina i wybierzemy na pewno seans, na którym są jeszcze miejsca.
3: Przegląd startuje 20 i potrwa do 23 października, a projekcje są bezpłatne. Warto dodać, że przegląd filmów ekologicznych to tylko jedna z wielu propozycji kinowych, które mają wspierać nauczycieli i uczniów w procesie edukacji.
4: Wspomnę o nich bardzo krótko, na przykład edukacja Młode Horyzonty, ale mamy też różne cykle, jak Polskie Kino Młodego Widza, jak właśnie przegląd filmów ekologicznych, Ekoświat, jak wydarzenia około Tarnowskiej Nagrody Filmowej itd., itd. I oprócz tego, że zapraszamy dzieci i młodzież do kina, żeby obejrzały film, i częściowo jest to po prostu rozrywka, ale też jest to punkt wyjścia do rozmów, to jest raz, do uświadamiania, do dawania takiego zaczątku, żeby sobie zacząć myśleć o jakiejś sytuacji, jakiejś kwestii, jakimś problemie. Tutaj też świat się zmienia i zmieniają się też potrzeby uczniów, zmieniają się potrzeby też nauczycieli, i wszedł też Kompas Jutra, gdzie jakby jest większa przestrzeń na to, żeby rozwijać też te kompetencje miękkie. I wydaje mi się, że właśnie oglądanie filmów, rozmawianie o nich jest taką przestrzenią, żeby te kompetencje wzmacniać, bo to jest obejrzenie filmu, ale zobaczenie problemu z różnych stron, rozmawianie o nim i zobaczenie, jak każda osoba może inaczej rozumieć pewne kwestie. Przede wszystkim też dialog i rozmawianie ze sobą, to jest bardzo ważne, czyli budowanie też wypowiedzi na przykład.
3: Konfrontowanie różnych opinii, prawda? Bo jeżeli oglądamy ten sam film, to możemy mieć różne spostrzeżenia.
4: To jest jedna jakby kwestia. Druga kwestia dotyczy takiej bardziej emocjonalnej sfery. Często przy tych filmach, na przykład przy Polskim Kinie Młodego Widza między innymi, po seansach są spotkania ze specjalistami. Często to są psychologowie, więc też nie zostawiamy uczniów z takimi większymi emocjami. W sensie próbujemy mówić, rozmawiać o tym, i też uświadamiać, to jest raz, ale dwa, dać przestrzeń również młodym osobom do tego, żeby rozmawiały i umiały i po prostu próbowały rozmawiać o swoich emocjach.
3: Czasami, kiedy zobaczy się film, kiedy pewne rzeczy zostaną przedstawione na ekranie, łatwiej jest o nich później rozmawiać, niż tworzyć jakieś hipotetyczne sytuacje w przestrzeni klasy szkolnej, prawda? Bo tutaj po prostu widzimy pewne sytuacje, widzimy pewne rozwiązania, pewne decyzje, które ktoś podejmuje, prawda? I potem możemy się na tym skupić. W klasie musielibyśmy przytaczać jakieś przykłady.
4: Tak, czasami to jest jedno trafne pytanie po seansie. Co ty byś zrobił na miejscu tej osoby? To jest takie otwarte pole, bo możemy się w pewnym sensie utożsamiać, ale możemy też się nie zgadzać, co też jest świetne, bo to też jest budowanie własnej narracji. To też wymaga pewnego treningu. I tak mi się wydaje, że między innymi kino tutaj spełnia właśnie taką rolę. No a na dodatek kino może również być bardzo edukacyjne w taki sposób, że po prostu opowiada o pewnych sprawach, tak jak na przykład przy Ekoświecie, przy przeglądzie filmów ekologicznych. Tam mamy dużo takich informacji przyrodniczych nawet właśnie, co rośnie na górze Taranaki na przykład, albo dlaczego ona może być dla nas niebezpieczna, dla tych bohaterów. No to są różne też takie konkretne informacje.
3: Czyli ta edukacja odbywa się na wielu różnych poziomach, na wielu różnych płaszczyznach.
4: Tak. No i tutaj też zachęcamy właśnie nauczycieli różnych przedmiotów, bo do tego, żeby korzystać z narzędzia, jakim jest kino, bo filmów jest mnóstwo. Też my chętnie pomożemy odszukać właściwy film do realizacji wybranego, konkretnego tematu.
3: Dawniej tak sobie myślę, że kiedy klasa wybierała się do kina, to często była to kwestia ekranizacji jakiejś szkolnej lektury. Mhm. Dzisiaj to ten wachlarz możliwości jest zdecydowanie szerszy.
4: Tak, no teraz mamy lalkę na ekranie i tutaj rzeczywiście ta ekranizacja to jest... dużo uczniów przychodzi zobaczyć, no ale to wiadomo, bo jest to lektura i tak dalej. Mamy też lektury dla młodszych i też ekranizacje, adaptacje albo filmy na motywach danej lektury. Ale oprócz tego właśnie, że wykorzystuje się obejrzenie takiego filmu na przykład na języku polskim, to również tutaj przedmioty takie jak historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia. Do każdego z tych przedmiotów możemy znaleźć film. I tutaj zachęcam w sumie też, żeby zajrzeć sobie na stronę Zespołu Edukatorów Filmowych. I tam mamy dużo filmów ze znakiem jakości, to jest ważne, ale też opisanych w świetny sposób pod względem właśnie wybranej tematyki, pod względem kategorii wiekowej, pod względem tego nawet na jakich przedmiotach i w jaki sposób można ten film pokazać, użyć, jakie tematy zrealizować. Często są też tam dołączone materiały dydaktyczne i tutaj też, jeżeli chodzi właśnie o te materiały do konkretnych filmów, to również pomożemy je albo stworzyć, albo odszukać. Często są takie materiały przygotowane przez dystrybutora nawet do konkretnego filmu. No tutaj myślę, że wachlarz wykorzystania filmu w procesie realizacji programu, podstawy programowej jest naprawdę szeroki i warto się temu przyjrzeć, warto się do nas odezwać i też proszę pamiętać, że oprócz wszystkich cykli i programów mamy też tak zwany seans na życzenie, więc można po prostu jednorazowo przyjść sobie o wybranej godzinie, wybranego dnia z klasą czy z dwiema klasami, z grupą i obejrzeć konkretny film, potem o nim porozmawiać i we właściwy sposób po prostu wykorzystać do realizacji danego tematu.
3: Pozwól, że jeszcze zapytam o te materiały dydaktyczne, bo właśnie chciałam troszeczkę rozszerzyć ten temat. Mhm. Nauczyciel nie jest pozostawiany sam sobie. Jeżeli ma życzenie, to może właśnie z takich gotowych materiałów dydaktycznych skorzystać. Jeżeli mówimy o tych materiałach, co tam się może znaleźć? To są jakieś, nie wiem, ankiety, to są quizy, to są jakieś innego rodzaju materiały?
4: Czasami to są scenariusze lekcji, czasami to są konkretne karty pracy do danego filmu z konkretnymi pytaniami czy prośbą o rozwinięcie pewnych problemów. Czasami to są analizy psychologiczne. Tutaj bardzo dużo z tych materiałów właśnie pojawia się w programie Edukacja Młode Horyzonty. Zawsze nauczyciele otrzymują takie materiały przed seansem. I też przy Edukacji Młode Horyzonty jest zawsze prelekcja przed filmem, czyli też uczniowie są jakby już przygotowani do obejrzenia filmu. To jest świetne, bo zwraca jednak uwagę na czasami takie rzeczy, na które uczniowie nie zwróciliby uwagi, ale też no, uważniej moim zdaniem ogląda się taki film. Bez opowiadania o czym konkretnie jest ten film, bo to wiadomo, dzieci muszą, młodzież musi sama obejrzeć i też wywnioskować, to też jest ważna przestrzeń, żeby właśnie one miały ten czas na przemyślenie i na odniesienie się. Ale prelekcja, moim zdaniem, robi świetną pracę właśnie i tutaj zwraca uwagę na ważne rzeczy też. Ale właśnie, odnośnie tych materiałów, tutaj mówię o Edukacji Młode Horyzonty, ale poza tym, nie do każdego filmu są takie materiały dostępne, ale zawsze można zwrócić się również do nas, żebyśmy nawet wspólnie pod wybraną klasę, czy w duchu jakby tego, w jaki sposób nauczyciel chce konkretnie zrealizować temat, poprosić o stworzenie, o wspólne stworzenie. My też tutaj jesteśmy pomocni. Dużo można znaleźć na internecie, nie ukrywam, ale czasami nie wszystko, więc proszę po prostu przede wszystkim komunikować się z nami. Zapraszamy do kontaktu.
3: Oprócz tych wszystkich zalet, które niesie ze sobą edukacja filmowa, tak sobie myślę, że jeszcze dodatkową zaletą, taką długofalową, może być to, że przyprowadzając dzieci, a potem starszych uczniów na tego typu projekcje, organizując z nimi takie lekcje, rozmawiając na tematy, które zostały poruszone w filmie, trochę wychowujemy sobie tego widza, tego świadomego widza, takiego, który będzie później też czy oglądał w telewizji, czy przychodził do kina na seans, ale będzie oglądał ten film i nie będzie tylko biernym biorcą tych treści, które ten film niesie, ale będzie umiał sobie potem zadawać pytania. Będzie się w jakiś sposób inspirował tą postacią, którą zobaczył na ekranie, ale będzie też później wychodził z tego kina z głową pełną pytań, gdzieś będzie się zastanawiał nad tym, co zobaczył.
4: To byłoby cudownie. Ja bym sobie właśnie tego bardzo życzyła, ale tak jak powiedziałaś, właśnie to zadawanie sobie pytań jest bardzo ważne i to nie jest takie oczywiste, bo nie wszyscy sobie zadają po seansie pytania właśnie. A tutaj zależy nam na tym, żeby właśnie, żeby filmy wzbudzały do myślenia po prostu. Coraz częściej siedzimy teraz w telefonach i jakby tego czasu na myślenie jest mniej. I
3: pochłaniamy tylko to, co dostajemy jako gotowce, prawda?
4: Tak, więc byłoby cudownie, gdyby właśnie filmy wywoływały emocje, gdyby poruszały, gdyby wzbudzały do przemyśleń, do rozmów, do szukania odpowiedzi właśnie i do zadawania pytań również.
3: Zapraszamy w takim razie, żeby spróbować czerpać z tych dobrodziejstw, które niesie ze sobą edukacja filmowa. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może się kontaktować z kinem, może czytać o różnych propozycjach na stronie kina. Tam znajdziemy wszystkie informacje.
4: Tak, tak. W aktualnościach na stronie znajdują się wszystkie informacje. Gdyby Państwo czegoś jednak nie mogli znaleźć, to bardzo proszę o kontakt i wtedy na spokojnie odpowiem na wszystkie pytania.
5: SK Tarnów.
2: Koniec blaszanych przystanków w gminie Tarnów. Samorząd chce przeznaczyć na ten cel kilka milionów złotych. Jak zapowiada wójt gminy Grzegorz Kozioł, nowe wiaty nie tylko będą ładnie wyglądać, ale będą też wyposażone w panele fotowoltaiczne.
6: Do tej pory mieliśmy przystanki autobusowe, które były wybudowane jakieś 15 do 16 lat temu. Już wtedy, w tamtym czasie, używaliśmy pojęcie rewolucja przystankowa. Polegała ona na tym, że w odpowiedzi na wandalizm młodzieży czy różnych grup, gdzie przystanki były malowane, dewastowane, niszczone, uznaliśmy, że wybudujemy takie przystanki, które będą odporne na zniszczenia. Niektórzy nazwali je przystankami pancernymi. Rzeczywiście były wykonane z grubej blachy żelaznej, ale taką ciekawostką, gdzie odbiło się to dużym echem w skali całego kraju, były cytaty na tych przystankach, które miały je tak jakby troszeczkę ocieplać wizerunek, mianowicie cytaty różnych wieszczów narodowych, czy na przykład świętego Jana Pawła II. No i te przystanki, one funkcjonowały przez kilkanaście lat, ząb czasu je uszkodził i uznaliśmy, że najwyższa pora, żeby coś nowego zrobić, zmienić i mówimy teraz o następnej rewolucji przystankowej, mianowicie te już stare przystanki, które no już wizualnie odbiegają od rzeczywistości, zostaną zastąpione nowoczesnymi przystankami, które będą wykonane z innych materiałów, będą miały panele fotowoltaiczne, własne źródło zasilania, nową, zupełnie nowoczesną estetykę i architekturę. Będą spełniały dwie funkcje. Pierwsza funkcja to jest oczywiście ochrona dla pasażerów przed warunkami atmosferycznymi niedogodnymi, a druga funkcja będą już wkomponowane w nowoczesne zagospodarowanie przestrzenne, które już funkcjonuje w gminie Tarnów, żeby ono nie odbiegało od naszych nowych domów, co sobie mieszkańcy budują, czy innych rozwiązań architektonicznych, więc one będą ładnie wkumulowane. Natomiast plusem to jest oczywiście nowoczesna architektura, no ale minusem jest to, że może nie będą już tak bardzo odporne na zniszczenia. No ale ja tak uważam i również radni też tak uważają w większości, że nasze społeczeństwo no, coraz bardziej jest dojrzałe. No chyba odrobiliśmy już trochę lekcje jako rodzice, jako pedagodzy, jako nauczyciele, że zło trzeba nazywać złem. Dewastacja jest naganna, jest karalna. Myślę, że młodzież, która wtedy dewastowała, już jest na tyle wychowana przez rodziców, przez szkołę, że tej dewastacji już nie będzie. Koszt wszystkich przystanków to jest prawie 4 miliony złotych, więc jest to bardzo duże wyzwanie. Wymiana będzie na 189 tak zwanych peronach przystankowych, a samych wiat przystankowych będzie około 90. Nie będą to tylko same wiaty nowe, ale również otoczenie. Mam na myśli tablice ogłoszeń oraz kosze na śmieci. Pozyskaliśmy 3 miliony złotych z Funduszu Europejskiego. To jest konkretnie tak zwane ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla regionu tarnowskiego, a cały koszt to jest około 4 milionów złotych.
2: Nowe przystanki mają mieć modułową budowę, co ułatwi wymianę pojedynczych elementów w przypadku uszkodzenia lub aktów wandalizmu.
5: SK Tarnów News.
2: Do wyboru jest kilkanaście lokali. W poniedziałek 12 października startuje kolejna edycja miejskiego programu Mieszkanie za remont. Warto się zgłaszać, zachęca Bernard Karasiewicz z Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie.
7: Rusza kolejna akcja Mieszkanie za remont. Jest to siódmy rok, kiedy Miejski Zarząd Budynków tą akcję wprowadza do życia. To jest 14 edycja. W tej 14 edycji mamy 15 mieszkań położonych w różnych częściach miasta. Od 20 paru metrów mieszkanie do 74. Wyceniane te remonty są na kwoty od 35 tysięcy do 142. I ruszamy, jak mówiłem wcześniej, w poniedziałek. Także w poniedziałek i wtorek, najbliższy, między godziną 9 a 11, będzie można zobaczyć te mieszkania. Po tym terminie każdy chętny musi się z właściwym Zoomem skontaktować. Cały nabór będzie trwał miesiąc do 10 listopada.
1: Gdzie te mieszkania są zlokalizowane?
7: Te mieszkania są zlokalizowane w różnych częściach miasta, między innymi na Dąbrowskiego, na Franciszkańskiej, na Bernardyjskiej, na Puławskiego, na Świętej Anny, na Cegielnianej, Radwernickiego i wielu innych lokalizacjach.
1: No jest jednak dosyć spory, tak kolokwialnie mówiąc, rozstrzał, jeżeli chodzi o zakres pracy, o te koszty.
7: No tak, jest różne w zależności od wielkości mieszkania. Większość tych mieszkań to są mieszkania dwupokojowe z kuchnią, z łazienką, ale jednopokojowe mieszkania to jest 7 z tych 15. Więc te kwoty, które trzeba zaangażować, aby wyremontować, są też w zależności od skali napraw, ale także i od wielkości mieszkania. Ta oferta jest skierowana szczególnie dla ludzi, którzy posiadają pewną gotówkę, ale też i zdają sobie sprawę, że przez 6 miesięcy zwolnione są z czynszu i nie płacą też kaucji, która wynosi 6-miesięczny czynsz. Także na koniec dostają umowę na czas nieoznaczony i z czynszem oczywiście mniejszym niż na rynku, bo to są mieszkania komunalne.
1: A zazwyczaj, które mieszkania tutaj cieszą się największą popularnością? Te, gdzie ten zakres prac jest najmniejszy? Czy tutaj mieszkańcy jednak bardziej zwracają uwagę na lokalizację?
7: Bardziej na lokalizację. To często są mieszkańcy, którzy widząc wykaz tych mieszkań, dopasowywują do swojego miejsca pobytu dzisiejszego, do tego, gdzie dzieci chodzą do szkoły, związani często z tymi ludźmi, którzy w danej dzielnicy są obeznani w tej dzielnicy. I tu właśnie przy mieszkaniach za remont te osoby mogą wybrać sobie tą lokalizację, bo w przypadku, kiedy my przydzielamy, no to jak na kogo wypadnie, tak idzie ta lokalizacja.
1: Jeżeli ktoś nie zdąży w poniedziałek zobaczyć tego mieszkania, jak właśnie będzie wyglądać ta procedura, jak będzie można się umówić, żeby zobaczyć poszczególne lokum?
7: Wtedy zapraszam na naszą stronę Miejskiego Zarządu Budynków. Tam znajdują się telefony do osób, które dysponują kluczami i tam po umówieniu się pod danym adresem na godzinę podejdzie technik i pokaże cały lokal.
1: Przez pierwsze pół roku te osoby są zwolnione z czynszu. Czy w tym czasie mogą już mieszkać w tym danym lokalu, czy dopiero mogą się wprowadzić, kiedy doprowadzą go do takiego lepszego stanu?
7: mogą mieszkać. To generalnie rzecz biorąc, uciążliwość jest mieszkanie i remont. I tutaj my na to nie wpływamy. Jeżeli to są osoby, które mają umiejętność, że wykonują te prace sami, to nawet zachęcam, żeby w pewnym momencie przy pomieszczeniach dwupokojowych zacząć od jednego, a potem drugi. To są uciążliwości, bo remontować i mieszkać zresztą nie tylko osoby, które w tej akcji biorą udział, ale rzeczywiście mieszkaniec, który robi remont i musi mieszkać, no to są uciążliwości. Ale to jest też wybór, ponieważ wtedy czynszu nie płaci, nie musi podwójnie czynszu płacić. Myślę, że jest to takie sensowne rozwiązanie.
1: A jest już kolejka tutaj osób potencjalnie chętnych, bo z tego co wiem, to co roku ta akcja jednak cieszy się taką dosyć dużą popularnością.
7: Na początku statystycznie przypadało 5 rodzin na jeden adres, co nie znaczy, że wszystkie adresy cieszyły się tym samym popytem. Ostatnio notujemy tak 2,5-3 rodziny na jeden adres. Przede wszystkim jest to gratka dla osób, które znajdują się na listach oczekujących na mieszkania, ponieważ one są punktowane, 100 punktów otrzymują, więc generalnie ludzie, którzy znajdują się na listach oczekujących, którzy przeszli całą procedurę, to ich możliwość otrzymania mieszkania, prawdopodobieństwo jest dużo wyższe.
1: A chciałbym zapytać jeszcze, czy w puli tych mieszkań, które są w tej najnowszej edycji, znajdują się jakieś lokale, które no, nie zeszły w ostatnim naborze?
7: No jest tam chyba 2 adresy, które nie zeszły. Taką ciekawostką jest budynek wolno stojący na ulicy Franciszkańskiej 10. Tam trzeba zaangażować dość poważne kwoty, no ale w wyniku czegoś jest cały jakby domek osobny. To są wydatki duże, ale też i możliwości jakby szersze, bo tam można dostosować jeszcze i poddasze i te mieszkanie można rzeczywiście rozszerzyć. Oczekuję, że znajdą się osoby, które będą chętne w tej lokalizacji zaangażować środki finansowe.
1: Tam już taki chyba generalny remont z tego, co pan mówi?
7: O dużych nakładach.
2: A szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków przy ulicy Waryńskiego 9.
5: SK Tarnów.
2: Nie można puszczać ich luzem w lesie. Chodzi o psy. Spuszczone ze smyczy mogą stanowić zagrożenie zarówno dla grzybiarzy, jak i dla dzikich zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek apeluje do właścicieli o rozwagę.
8: Zwracam się z uprzejmą prośbą do osób, które wybierają się na spacer do lasu, bądź zbierają grzyby. Sezon jest, myślę, w pełni, jeszcze on chwilkę potrwa. Proszę Państwa, osoby, które wychodzą do lasu ze swoimi zwierzętami, muszą mieć na uwadze to, że nie tylko one przebywają w lesie. Każde puszczenie tego zwierzęcia, aby sobie wolno pobiegało, może być problematyczne. Takie zwierzę może płoszyć zwierzęta dzikie, może Wam uciec, ale też może być przypadkowe spotkanie z osobą zbierającą grzyby. Na terenie powiatu tarnowskiego cały czas istnieje zagrożenie związane z pogryzieniami. Więc zwracam się z uprzejmą prośbą do opiekunów swoich zwierząt, aby mieli na uwadze to, że nasze zwierzę, chociaż dla nas jest miłe, przyjemne i najważniejsze na świecie, dla kogoś obcego może być problemem. Ono go nie zna, może się przestraszyć, a często efektem przestraszenia jest właśnie agresja. I to będzie zawsze problemem, bo czy ugryzienie, czy zadrapanie, czy jakikolwiek inny kontakt z osobą obcą zawsze może być problematyczny. Na to Państwu zwracam uwagę. Tak samo chciałbym prosić tutaj o bardzo dużą uwagę kierowców. Sam jestem kierowcą, przemieszczam się po drogach powiatu tarnowskiego i problemem o tej porze roku jest to, że wiadomo, dzień jest bardzo krótki. Zwierzęta dziko żyjące, mam na myśli tu sarny, jelenie, czy nawet dziki, będą przebiegały nam przez jezdnię. Te zwierzęta są coraz częściej użytkownikami dróg tutaj na terenie powiatu tarnowskiego w bezpośredniej bliskości miasta czy innych większych miejscowości. Przebiegnięcie zwierzęcia w nocy przed światłami naszego samochodu może być nagłe, niespodziewane i kolizja zdarzyć się może za bardzo szybko, nawet wtedy, kiedy nie zdajemy sobie sprawy. Prosiłbym w tym wypadku o każdorazowe zgłoszenie takiego incydentu. jeśli zwierzę jest pokrzywdzone, na numer alarmowy, na policję, straż miejską, jeśli jest to w granicach miasta Tarnowa, aby te zwierzęta nie pozostały bez pomocy. Zawsze tutaj, czy to będzie policja, czy to będzie inna służba związana z ruchem drogowym, znajdzie numer pomocny do łowczego, do azylu, czy innych służb, które mogą nieść pomoc takim zwierzętom. O to bardzo serdecznie proszę. Takim miejscem, gdzie może być problematyczne, to tutaj droga w stronę na Skrzyszów Szynwał, stara A4, która jest w kierunku Pilzna, Wola Rzędzińska w stronę Jodłówki Wałki i Jodłówka Wałki. Tak samo trasa na Lisią Górę i potem dalej w stronę na Dąbrowę Tarnowską. I każde tutaj miejsca, gdzie są poboczne drogi, mało oświetlone, te zwierzęta w nocy przebiegają. Największa ich taka aktywność jest między godziną 10 a 1 w nocy. I tutaj kierowca, który jedzie, może być zaskoczony szybkością i wtargnięciem danego zwierzęcia na drogę. Dlatego jeszcze raz proszę i przypominam o ostrożności w czasie jazdy. W tym okresie jesiennym jest bardziej zmuszona. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem już, dzień jest krótki. One tak czy siak się przemieszczają, a światła samochodu ich płoszą. Więc może być tak, że ta nagłość jest dla nas zaskoczeniem. Natomiast one i tak się przemieszczają. Czy to będzie czerwiec, czy to będzie listopad, czy to będzie marzec. Więc to wszystko związane jest z pobieraniem pokarmu i łatwością pobierania pokarmu. W tej chwili mamy pola, na których jeszcze te zwierzęta mają dużą łatwość pobierania pokarmu. Nie wszystkie pola są zaorane. One zmieniają miejsce żerowania. Dlatego ich aktywność, szczególnie teraz po żniwach, wtedy kiedy teraz jest drugie żniwa kukurydziane tak zwane, mogą mieć miejsca wzmożony ten ruch zwierząt dziko żyjących. Jeśli jest małe zwierzę, no to będzie tutaj szkoda tylko finansowa. Natomiast każde zwierzę, które jest wyższe, cięższe, jest bezpośrednim zagrożeniem dla nas kierujących, jak również dla samego zwierzęcia. Mamy tutaj, tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali, już sztuki bardzo duże. Czy to będą jelenie, których waga naprawdę jest ogromna, czy łosie. Łoś może błyskawicznie wyjść na jezdnię, a uderzenie z nim może skończyć się tragicznie dla łosia i dla kierowcy. Więc bardzo proszę o jeszcze raz wielką uwagę w czasie jazdy.
2: A według oficjalnych statystyk co roku na polskich drogach dochodzi do 20-30 tysięcy kolizji aut ze zwierzętami.
5: SK Tarnów.
2: Jesienna chandra, spadek nastroju i narastające napięcie mogą dawać o sobie znać. Nie zawsze oznacza to depresję, ale warto przyjrzeć się objawom. Kierownik Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Tarnowie, Iwona Wróbel-Przebięda, apeluje do młodych osób, by nie zwlekały z szukaniem wsparcia. Przypomina również, że z pomocy ośrodka mogą korzystać nie tylko osoby zmagające się z depresją.
9: Są to gabinety terapeutyczne, jest to przestrzeń bezpieczna, kojarzy się z takim przytulnym wnętrzem, gdzie zdecydowanie łatwiej otwiera się młody pacjent, mówiąc o swoich najtrudniejszych sprawach czasami. Piękne wnętrza i estetyka to jedno i bardzo nas to cieszy, ale ten wymiar terapeutyczny cieszy ogromnie. Bardzo dużą wartością też dla nas jest prawo do prywatności pacjentów, więc świetnie wyciszone gabinety zapewniają tą poufność, która jest takim podstawowym prawem naszych pacjentów terapeutycznych i jesteśmy z tego ogromnie szczęśliwi. Ośrodek służy pacjentom od najmłodszych lat aż do 21 roku życia. Bez skierowania zapraszamy każdego, kto ma taką potrzebę. Pierwszy stopień referencyjności tego ośrodka, to znaczy, że jesteśmy tutaj po to, aby opiekować te pierwsze problemy, kryzysy psychiczne, zanim staną się one trudniejsze do opanowania i będą wymagały bardziej specjalistycznej pomocy psychiatrycznej. Działamy bez skierowania według nowego modelu psychiatrii. To jest właśnie miejsce, gdzie rodzic może uzyskać tą pierwszą pomoc, może uzyskać wstępną diagnozę do potrzeb terapeutycznych i tą kwalifikację, czy jest potrzebna psychoterapia, pomoc psychologiczna, terapia środowiskowa, czy też inne formy, które możemy zaproponować rodzicom. Gorąco zachęcamy rodziców do tego, aby słuchali swoich dzieci i reagowali na ich potrzeby. Liczba pacjentów jest duża. Zgłaszają się z bardzo zróżnicowanymi problemami, od początkowych takich wątpliwości o przebieg rozwoju poprzez kryzysy, lęki, fobie społeczne, fobie szkolne, kryzysy rodzinne, depresje i inne zaburzenia psychiczne. Mogę naświetlić, że najczęściej są to problemy, które są związane z sytuacjami rodzinnymi lub też szkolnymi. Natomiast to naświetla nam obszary, w których też powinniśmy wzmacniać naszych pacjentów, prawda, w środowisku rodzinnym i szkolnym. kontrolnym w bardzo, bardzo wielu aspektach. Rodzic najlepiej zna swoje dziecko i też może go obserwować, więc ważne jest, żeby po prostu mieć kontakt z dzieckiem, dbać o tą relację, która będzie otwarta i która będzie nam dawała właśnie te sygnały, że coś odbiega od naszych dotychczasowych obserwacji. No, pewnego rodzaju wycofanie, zmiana zachowania, zmiana stylu funkcjonowania, snu, jedzenia, zmiana kontaktów społecznych, zmiana grupy rówieśniczej. Warto pytać i rozmawiać, żeby właśnie dowiedzieć się, co tak naprawdę stoi za tą zmianą. Myślę, że młodzi potrzebują po prostu wsparcia, wysłuchania. Żyjemy też w takich czasach, gdzie jest bardzo duży pęd życia. Wszyscy czasami nie mamy czasu, aby zadbać o siebie, więc to również może być konsekwencja tego, że nie mamy czasu, dbamy o siebie mniej, nawarstwiają się problemy, które być może zostawione na później narastają do rangi kryzysów psychicznych. Jest ogromnym szczęściem i dumą obserwuję to, że młodzi pacjenci sami czasami polecają sobie skorzystanie z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, więc to coraz jest mniejszy obszar tabu i zdecydowanie zmienia się to na plus. Młodzi pacjenci są świadomi tego, jakie mają możliwości i przychodzą czasami sami dopytać o możliwości wsparcia albo wspierają siebie nawzajem, co też obserwujemy na naszych korytarzach, gdzie czasami pacjent przychodzi ze swoją własną grupą wsparcia.
2: Przy ulicy Mostowej z dziećmi i młodzieżą pracuje kilkunastoosobowy zespół. W jego skład wchodzą m.in. psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi.
5: SK Tarnów News.
2: Czeka nas drogowa rewolucja. Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o zmianach, jakie w związku z przebudową ronda czekają kierowców i pieszych w Tarnowie. Ale będziemy też mówić o tym, jak sobie radzić z jesiennym spadkiem nastroju. Justyna Świderska, zapraszam. To będzie prawdziwa rewolucja. W czwartek 15 października ma się rozpocząć przebudowa ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Szykują się poważne zmiany w organizacji ruchu, które uderzą w kierowców, ale również pieszych czeka nie lada wyzwanie. Wiele przestrzeni, po których obecnie można się swobodnie przemieszczać, zostanie ogrodzonych, a do dyspozycji pozostaną wyłącznie dwa oddalone od siebie przejścia. O szczegółach w naszej rozmowie.
10: Podinspektor Zofia Kukla, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Pani naczelnik, już za parę dni czeka nas drogowa, można powiedzieć, rewolucja. Znowu w jednym z bardzo kluczowych miejsc w Tarnowie pojawią się maszyny budowlane, ruszy przebudowa skrzyżowania ronda Krakowska-Narutowicza-Sikorskiego. Co to będzie oznaczało dla kierowców? No, możemy się spodziewać, że na pewno duże utrudnienia.
10: Dla kierowców na pewno będzie oznaczało to na nowo przystosowanie się i znalezienie też sposobu, jak dojechać, nie korzystając z trasy, która zwykle miała większą przepustowość. Zawsze w takiej sytuacji, kiedy wprowadzane są na dużych skrzyżowaniach czy trasach mocno uczęszczanych nowe rozwiązania, przez kilka pierwszych dni też my bacznie obserwujemy, jak kierowcy rozwiązują ten sposób poruszania się, tak żeby dostosować się do tej nowej sytuacji, ponieważ poza tym, że będą musieli bacznie te znaki obserwować i przeanalizować, jak dojechać. Te informacje są w tej chwili na bardzo wielu forach udostępniane, więc można troszkę wcześniej też przeanalizować najbardziej korzystną trasę. No to jednak dopiero praktyka pokaże, jak ta korelacja pomiędzy pieszymi, pomiędzy kierującymi w tych nowych rozwiązaniach będzie funkcjonowała.
2: Z tego, co już możemy się zorientować na projektach, na planach, które są udostępniane również m.in. w internecie, ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany tylko jeżeli chodzi o ulicę Narutowicza. Jeżeli chodzi o ulicę Krakowską, to już z ronda nie zjedziemy w górę ulicy Krakowskiej.
10: Nie będzie można w górę Krakowskiej pojechać. Krakowska na tym etapie remontu będzie jednokierunkowa, więc od ulicy już skrzyżowanie z ulicy Bandrowskiego będzie można tylko przejechać Krakowską w dół, jeden kierunek ruchu.
2: I podobne utrudnienia będą nas czekały, jeżeli chodzi o Sikorskiego, bo tutaj z kolei cały odcinek aż do skrzyżowania z ulicą Mościckiego zostanie wyłączony.
10: Ponieważ na tym pierwszym etapie istniejące przejście dla pieszych będzie kompletnie przebudowane, to cały teren ulicy Sikorskiego zgodnie z przedstawionym projektem będzie wyłączony z możliwości poruszania się zarówno pojazdów, jak i osób. A więc też bardzo duże utrudnienia i na nowo piesi też muszą przemyśleć trasę, którą będą się poruszali, ponieważ na chwilę obecną przejście, które znajdowało się, jak to popularnie się mówiło, pod świtem, będzie całkowicie wyłączone z użytkowania, a najbliższe możliwe do wykorzystania przejście to to znajdujące się aż przy ulicy Mościckiego z sygnalizacją świetlną.
11: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, to tak naprawdę czekają nas jeszcze poważniejsze utrudnienia, bo bardzo duży obszar sąsiadujący z prowadzoną inwestycją zostanie z tego ruchu również pieszego wyłączony. Tutaj pojawi się kwestia dobrej decyzji, którą drogą będziemy się poruszać właśnie idąc pieszo.
10: Zakres remontu obejmuje nie tylko i wyłącznie pasy drogowe, ale również przylegające do tego tereny w postaci skwerów. Naprawdę bardzo duży obszar z każdej strony istniejącego ronda, w tym też parkingi, będzie wyłączony z możliwości poruszania się. Nie będzie to tylko droga. I dlatego piesi będą poruszali się na tym obszarze objętym pracami budowlanymi tylko na wyznaczonych ciągach. Wiąże się to między innymi z tym, że istniejące aktualnie przejście, znajdujące się bezpośrednio przed rondem na ulicy Narutowicza, zostanie przesunięte w głąb ulicy Narutowicza. A więc osoby, które będą chciały iść głównym traktem ulicy Krakowskiej w kierunku dworca, w kierunku parku, korzystając z przejścia na ulicy Krakowskiej, będą musiały udać się w głąb ulicy Narutowicza i dopiero wtedy będą miały możliwość przejść na drugą stronę. Również tereny skweru od strony budowy znajdującej się na terenie byłego Owintaru będą całkowicie wyłączone z możliwości użytkowania. Będzie tam wyznaczony konkretny ciąg dla pieszych, z którego będzie można na tym etapie budowy korzystać.
11: Można się łatwo domyślić, że skoro w tym momencie mamy do dyspozycji całą tą przestrzeń, a w momencie rozpoczęcia inwestycji będziemy się ograniczać wyłącznie do dwóch właściwie przejść dla pieszych, bo mówimy o tym przy ulicy Mościckiego i o tym nowo wyznaczonym, ten ruch pieszy będzie ogromny, zwłaszcza w tych godzinach, kiedy przyjeżdżają autobusy, przywożą mieszkańców okolicznych miejscowości, kiedy przyjeżdżają pociągi.
10: Na pewno też osoby korzystające z komunikacji publicznej muszą dołożyć do swojego planu dnia te kilka minut, ponieważ trasa dojścia do przystanków się przedłuży. Część przystanków będzie miała inną lokalizację. Natomiast w tej chwili ten projekt, który został przedstawiony, z naszej strony był opiniowany w taki sposób, aby na tym przejściu, które będzie się znajdowało na ulicy Narutowicza, bezwzględnie w czasie rozpoczęcia robót i wprowadzenia takich dużych ograniczeń w poruszaniu się pieszych na tym głównym ciągu, przede wszystkim w pierwszej fazie znajdowała się tam osoba, która będzie regulowała ruch. Pamiętajmy o tym, że w chwili obecnej przepisy regulują pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście dla pieszych. W związku z czym przy tej częstotliwości pieszych korzystających z drogi, ten ciąg pojazdów, no praktycznie byłyby to bardzo duże utrudnienia, bo zaistniałyby bardzo duże zatory. Nie chodzi tu o ilość pieszych, ale o ich częstotliwość pojawiania się na tym przejściu dla pieszych. Dlatego na obydwu etapach opiniowania tych projektów bezwzględnie wskazywaliśmy, że z naszego punktu widzenia, oceniając kwestie bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, bezwzględnie najpierw regulacja przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem, a następnie konieczność zainstalowania sygnalizacji świetnej wzbudzanej. Dokładnie taką samą intencją były również tutaj opinie przedstawiane przez inwestora, ponieważ tylko i wyłącznie w naszej ocenie taka regulacja sygnalizacją wzbudzaną umożliwi właściwą korelację między użytkowaniem przejścia dla pieszych i jego częstotliwością użytkowania przez pieszych, nie powodując nadmiernych utrudnień dla kierujących pojazdami.
11: W przeciwnym wypadku ten potok pieszych, który będzie ogromny, tak się możemy spodziewać, po prostu uniemożliwiłby sprawne poruszanie się pojazdów.
10: Należy pamiętać o tym, że w chwili obecnej ten projekt zakłada tylko i wyłącznie oddanie do użytku powierzchni jednej jezdni dwukierunkowej, więc na przykład od strony krakowskiej od wysokości zajezdni autobusowej, wyłączonego tego pasa dla autobusów, dla komunikacji, aż z trzech pasów pojazdy będą zjeżdżały na jeden pas, więc już samo to spowoduje duże utrudnienia. Dodatkowo zatrzymanie tego ciągu pojazdów na przejściu dla pieszych w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu, bo przecież z tego przejścia będzie korzystało wtedy znacznie więcej osób niż korzysta w tej chwili, no powodowałoby zatrzymanie i zatory na naprawdę długim okresie trwania tego natężenia ruchu dziennego. W zasadzie bez takiej regulacji jest to po prostu niewyobrażalne w godzinach na przykład od 7 czy praktycznie tego maksymalnego natężenia do godziny 19, kiedy przez cały czas mamy tam pieszych udających się właśnie na przystanki komunikacji publicznej.
11: Wiadomo, że dla pojazdów komunikacji miejskiej czy dla części mieszkańców, osób pracujących w Tarnowie, no ta droga jest jedyną możliwą, którą trzeba będzie jakoś pokonać. Ale zważywszy na to, czego możemy się spodziewać, to pewnie taki apel do kierowców, kto może, wybiera trasy alternatywne, wybiera inną drogę.
10: Wszystkie plany remontowe zakładają nasze rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa takie, które w danym momencie wydają się maksymalnie optymalne i korzystne zarówno dla kierowców pod kątem przepustowości tej trasy, jak również ich bezpieczeństwa. Natomiast ta pierwsza faza to będzie właśnie takie poszukiwanie rozwiązań. Oczywiście, że zachęcamy do tego, żeby po zapoznaniu się z udostępnionymi w mediach projektami już przed rozpoczęciem tych prac wybierać takie trasy alternatywne, które będą dla kierowców wygodne, ponieważ no, tutaj zawężenie drogi do jednego pasa no, musi generować duże utrudnienia w ruchu.
11: Tutaj powiedziałyśmy o tym, że także przestrzenie dookoła ronda będą poogradzane siatką. Można się domyślić, że taki niekontrolowany ruch pieszych zostanie w miarę ograniczony. Niemniej taka uwaga dla wszystkich tych, którzy będą się poruszali pieszo, żeby jednak korzystali z tych wyznaczonych miejsc, żeby stosowali się do przepisów, pilnowali tych świateł, a nie próbowali w cudzysłowie na dziko przemieszczać się pomiędzy tymi miejscami, bo rzeczywiście może być niebezpiecznie.
10: Zgodnie z przedstawionym projektem cały teren prac budowlanych, a to będą też również prace ziemne, będzie ogrodzony siatką budowlaną. Tutaj oczywiście na podstawie też tych przepisów budowlanych osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren prowadzonych prac budowlanych. Uzgodnienia zarówno z inwestorem, jak wykonawcą oraz też nasza druga opinia wydana w tej sprawie podkreśla to, że na pewno będziemy obserwować to, co się będzie działo, jak również zastrzegamy sobie możliwość ingerencji już po wprowadzeniu tych zmian w sytuacji, gdybyśmy zaobserwowali konieczność usprawnienia czy wprowadzenia dodatkowego oznakowania, czy to ze względu na możliwość poprawy jakości komunikacji, czy też ze względu na konieczność interweniowania ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa w komunikacji.
11: Wszystkich nas pewnie czeka trudniejszy moment, który będzie wymagał sporo cierpliwości.
10: Sporo cierpliwości, uważności i tego, do czego ja zawsze zachęcam, takiego wzajemnego zrozumienia i wzajemnej życzliwości. Ta wzajemna życzliwość, jaką sobie kierowcy okazują na drodze, to jest naprawdę, można powiedzieć, połowa sukcesu do już tworzenia bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
2: A naszą rozmowę i mapę zmian w organizacji ruchu znajdziecie na tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów.
2: Pora roku nie pomaga, deszczowa i pochmurna jesień to czas, kiedy nastrój się obniża, a kryzysy emocjonalne nasilają. Zauważają to pracownicy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ze specjalistkami rozmawiamy o pierwszych niepokojących symptomach, na które warto zwracać uwagę. Podpowiadamy, jak mądrze wspierać i jak sobie zafundować jesienną profilaktykę emocjonalną.
12: Renata Kokoszka, koordynator zadań specjalistycznego ośrodka wsparcia.
13: Agata Liściochoń, specjalista pracy z rodziną, koordynator zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
11: Rozmawiamy dzisiaj o człowieku w kryzysie. Mamy przed sobą jesień. Zwykło się mówić, że ta pora roku sprzyja temu, żeby wszelkiego rodzaju właśnie jakieś depresyjne stany nas dopadały, ale tak naprawdę patrząc chyba na doświadczenia Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, można powiedzieć, że te osoby w kryzysie zgłaszają się bez względu na porę roku. Jak to wygląda?
13: Taka jest prawda. Tak naprawdę kryzys towarzyszyć może każdemu, o każdej porze roku, w zależności od tego, co przeżywamy, co nam w życiu towarzyszy. Wiadomo, jesień jest takim czasem, kiedy dzień jest krótszy, tego słońca jest mniej, chęci do wielu rzeczy też się pojawia mniej, więc one sprzyjają tak jakby zmianom w naszym organizmie i kryzysowi, ale wydarzyć się coś trudnego w naszym życiu może się przytrafić o każdej porze dnia i nocy, więc właściwie cały czas.
11: Jeżeli mówimy o tych kryzysach, które przytrafiają się mieszkańcom naszego miasta, to z czym najczęściej się Państwo mierzycie?
12: Biorąc pod uwagę charakter działalności ośrodka, to mierzymy się często z właśnie zjawiskiem przemocy, ale jeżeli chodzi o kryzysy, no to właśnie kryzysy utraty, kryzys żałoby, kryzysy egzystencjalne. Często właśnie pojawiają się osoby w takich zaostrzonych stanach depresyjnych, z myślami samobójczymi. Też często pojawiają się kryzysy małżeńskie, ogólnie relacji partnerskich.
13: Bo też takie kryzysy związane z relacjami dzieci z rodzicami. Też takiej młodzieży, ale też kryzysy dorosłych dzieci, które mają jakąś trudność w relacji ze swoimi najbliższymi. Kryzys, który pojawia się tak jakby z sytuacji, która jest teraz, bądź narosła przez ileś lat, kiedy byli jeszcze młodymi ludźmi i teraz tak jakby próbują sobie swoje życie ułożyć. Wiele rzeczy zaczyna wracać.
11: My często już o tym wspominałyśmy, ale warto przypomnieć, bo bywa tak, że osoba, która znajduje się w kryzysie, ma poczucie tego, że w tym kryzysie się znajduje, że znalazła się, powiedzmy, pod ścianą i potrzebuje pomocy z zewnątrz po to, żeby można sobie było z daną sytuacją poradzić, ale są też osoby, które być może tej świadomości nie mają albo jeszcze nie przełamały się same w sobie. Wiele mówi się o tym wsparciu, o tym towarzyszeniu osobie w kryzysie. Czy my potrafimy w ogóle to robić? Czy my wiemy, jak postępować, jeżeli ktoś z naszych bliskich zachowuje się w sposób, który może budzić niepokój?
12: Możemy wiedzieć, a możemy nie wiedzieć. Jeżeli są osoby, które mają jakieś kompetencje w tym zakresie, jakoś mają wiedzę dotyczącą ludzkiej psychiki,

0: Mhm. To powiedzmy w takim razie, na jakie objawy, na jakie sytuacje powinniśmy być wyczuleni, co powinno wzbudzić niepokój i kiedy powinniśmy właśnie zacząć działać, zacząć podpowiadać, potrzebujesz wsparcia?
1: Pierwsza taka rzecz to jest taka, znamy tą osobę, tak? Widzimy, jak ona funkcjonowała dotychczas i nagle się, nie wiem, pojawia jakaś trudność z apetytem, zaburzenia snu, może jakaś nasilona agresja albo wręcz wycofanie, może jakaś większa apatia, jakieś zaburzenia koncentracji. Tego w jakimś dużym nasileniu czy większym nasileniu nie było dotychczas, a teraz mamy wrażenie, że jest i wpływa negatywnie na funkcjonowanie osoby nam bliskiej, tak? Jeżeli to jest kwestia nie tylko dnia, dwóch, tylko wydłuża się w czasie, no powiedzmy około 2 tygodni, powyżej 2 tygodni, to już jest taki sygnał, że warto to tej osobie nazwać, może powiedzieć, jaką różnicę widzimy, zaopiekować, ale też mieć na uwadze to, co ta osoba nam mówi, tak? Czego ona potrzebuje, czy potrzebuje naszego towarzyszenia, czy potrzebuje też wsparcia w poszukaniu specjalisty, czy zawiezienia do tego specjalisty. No wiadomo, że w takich sytuacjach skrajnych, gdy zaczyna sobie zagrażać swojemu życiu, zdrowiu, no to trzeba już interweniować za nią, tak? Myślę, że tak jakby wracając troszkę do poprzedniego pytania, warto mieć na uwadze, że są takie utarte hasła typu będzie dobrze, nie przejmuj się.
0: Takie lekceważące ten stan,
1: z
0: prawda?
1: Z jednej strony wspierające, czasami troszkę wynikające z tego, że nie wiemy jak pomóc, a jednocześnie sami byśmy nie chcieli tego słuchać. I troszeczkę tak się można pochylić nad tym, skoro mi by to nie służyło, to może powstrzymajmy się w mówieniu tego do drugiej osoby, posłuchajmy, co ona nam ma do powiedzenia, bo to jej przede wszystkim problem dotyczy, tak? Ona potrzebuje coś zmienić.
0: Kiedy w tym studiu rozmawiałam na tematy związane z depresją, to osoba, która przeszła ten stan, mówiła, że właśnie słowa, będzie dobrze, nie przejmuj się, nie pomagały w żaden sposób. Podobnie jak nie pomagało hasło, które myślę bardzo często pokutuje, weź się w garść.
2: No, warto też tutaj zaznaczyć, że odczuwanie trudności, kryzysu też takiego poprzedzającego właśnie chorobę depresyjną, to jest takie subiektywne odczuwanie trudności. Czyli obiektywnie ten problem, który daną osobę przerasta, może się wydawać błahy, może się wydawać bardzo prosty do rozwiązania. I jeżeli się patrzy na taką osobę z własnego punktu widzenia i udziela się rad w stylu twój problem, to żaden problem. Albo właśnie weź się w garść, przecież to trzeba zacząć działać, prawda? Bo to lenistwo. To tak naprawdę ograniczamy możliwości tej osoby i powodujemy, że ona się czuje jeszcze gorzej. A z jej punktu widzenia, właśnie subiektywnego, to jest problem, który jest ogromny i dochodzi do momentu, w którym staje się nie do rozwiązania. Zaczyna się takie zawężone postrzeganie możliwości rozwiązania.
1: Tylko warto nazywać tej osobie to, co my widzimy, tak? Jaką widzimy różnicę, pytać, czego ona potrzebuje, żeby też miała świadomość tego, że to, co się z nią dzieje, jest zauważalne, tak? I tak jakby, jeżeli ona czasami nie wie, co się z nią dzieje, bo tak też bywa, pytamy, co się dzieje, nie wiem. I ona może rzeczywiście nie wiedzieć, bo w stanie...
0: Czuję tylko, że coś jest
1: coś
0: nie tak.
1: Coś jest nie tak, tak, bo w stanie takiego silnego stresu, czasami jakieś, po przeżyciu jakichś traumatycznych wydarzeń, możemy być tacy trochę zagubieni, jakby świat się gdzieś toczył obok nas już. Więc warto jej to nazywać, mówić i pytać, czego ona potrzebuje, towarzyszyć jej w tym, też nie w skrajnych sytuacjach, dawać jej tyle czasu, ile ona potrzebuje na kroczenie do przodu ku zdrowiu, można tak też troszeczkę powiedzieć, psychicznemu przede wszystkim.
0: I to tempo tego postępu będzie zależne od konkretnej osoby, to będzie indywidualny proces,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak. I to, co jest ważne, to o czym tutaj Renia mówiła, o tym, że naszym zadaniem nie jest mówienie na zasadzie ja na pani miejscu, czy na twoim miejscu zrobiłabym tak, czy tak, tak? My pracujemy na świecie osoby, która do nas przychodzi, tak? I towarzyszenie naszym bliskim też powinno się na tym opierać, tak? Że to nie jest, ja jestem mądrzejsza, bo ja bym tak zrobiła, bo my nigdy nie do końca nie będziemy

0: miejscu, tak? Mamy inne doświadczenia, inne przeżycia, inne swoje silne strony, więc każdy z nas, nawet będąc w obliczu tej samej sytuacji, zrobi inaczej i my tak jakby w naszej pracy musimy o tym pamiętać, ale myślę, że warto o tym pamiętać w codziennym życiu.
1: Czyli porównanie to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą możemy zrobić w takiej sytuacji.
0: No jedna z gorszych, tak. Troszeczkę też tak jakby umniejszamy możliwością tej osoby, tak? Nie jesteśmy w jej sytuacji, bo nie ma możliwości, żebyśmy w takiej byli ze względu na nasze inne doświadczenia, inne zasoby, inny charakter, podobny, ale nigdy taki sam, tak? Mhm. Więc ważne jest oddawanie mocy sprawczej też tej drugiej osobie, bo to jest jej życie.
1: Mam takie wrażenie, że poprzez takie porównania możemy tę osobę, która już ma problem, zepchnąć jeszcze niżej.
0: Tak, tak, bo umniejszamy jej możliwościom, tak? Pokazuje na zasadzie, ja wiem lepiej, ja bym zrobiła lepiej, a ty, skoro ty tak nie robisz, no to znaczy, że coś jest jeszcze dodatkowo nie tak.
2: A jeszcze jak nie wychodzi, tak? Ktoś próbuje dostosować do rad, które otrzymał, nie czując, że to jest jego, prawda, działanie, że on tak niekoniecznie by chciał, ale ktoś tak doradził, więc może spróbuje i on ma może rację, prawda? I próbując sprostać temu, może się nie udać, prawda? Bo to tak do końca ten człowiek tego nie czuje.
1: Bo to nie wypływa z niego.
2: Nie wypływa z niego. Jest dobrą radą, ale tak zwaną złotą radą. Podawaną z punktu widzenia zupełnie innej osoby i zupełnie innego świata. I jeżeli się nie uda, a może się nie udać, to ta osoba rzeczywiście może poczuć się gorzej, stracić motywację do dalszego działania i nie chcieć próbować więcej.
1: Bo kolejne potknięcia osłabiają te nasze zamiary, te nasze siły.
3: SK Tarnów.
1: Ja muszę zapytać o jedną rzecz, bo rozmawiamy o osobach w kryzysie. W tym kryzysie może się równie dobrze znaleźć osoba dorosła, ale może się w tym kryzysie znaleźć również nastolatek. I tak się zastanawiam, mówiąc o tym czekaniu czy dostosowaniu tempa tej pomocy, bo często jest tak, że ten nastolatek, on się zamyka. On potrzebuje czasu na przemyślenie pewnych rzeczy, zanim odważy się powiedzieć o tym komuś dorosłemu. A my dorośli często nie mamy tego czasu, często się spieszymy. Co ci jest? Powiedz. To ja wtedy będę działał i pomagał. Mam wrażenie, że to jest taka bardzo cienka linia, która powoduje, że ten nastolatek się może zamknąć jeszcze bardziej.
0: Może tak być. Warto się zastanowić, co w nas jest, dorosłych, że my tak popędzamy, tak? Czasami to jest kwestia jakiejś bezradności, czasami potrzeby zadziałania, żeby sytuacja była rozwiązana, bo nam będzie lepiej. Czasami trochę na siłę, tak jakby wyciągania siebie w rolę dorosłego, bo ja jako dorosły powinienem wiedzieć, tak, wtedy jestem zadziałać, wtedy jestem dobrą mamą, tatą i tak dalej. Czasami jest kwestia obawy przed jakimś wglądem instytucji. Pamiętajmy, zależy nam na tym młodym człowieku, tak? On też jest ekspertem od swojego życia.
2: Ja myślę, że taka postawa u rodziców czy dorosłych też może wynikać z ich lęku. Mogą rzeczywiście bać się o tego młodego człowieka, zwłaszcza jeżeli to jest osoba bliska, ich własne dziecko, chcieć mu pomóc i chcieć, żeby właśnie efekt przyszedł szybko.
1: Magiczna tabletka, tak? Tak. Od razu pomagamy.
2: To też bardzo często się zdarza, jak zgłaszają się osoby do instytucji, między innymi do naszego ośrodka i tak jakby oddają dziecko, oddają takiego młodego człowieka, coś w stylu naprawcie mi go. Ta, że przyjdzie do instytucji i jakby za działaniem magicznej różdżki coś się wydarzy, po prostu po jednym, dwóch spotkaniach i wszystko już będzie w porządku, wróci, że tak powiem, brzydko naprawiony do domu. A tu nie ma możliwości się zadziać. I w ogóle w kryzysach czas jest bardzo potrzebny. Czas, który przyzwyczaja, który pozwala zaadaptować się do nowych warunków, do innych warunków, jest tak naprawdę czymś, co pomaga i leczy. Więc czemu powodować, żeby coś, co jest leczące, jakby trwało krócej?
1: Może tutaj pokutuje takie nasze przekonanie o tym, że sięganie po pomoc jest czymś wstydliwym. trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym mówić publicznie. Wiele znanych osób mówi, że nie bało się sięgnąć po pomoc terapeuty, specjalisty, po to, żeby oswajać, żeby powodować, żeby to odium takiego właśnie wstydu związanego z pomocą terapeuty, psychologa, psychiatry było jak najmniejsze. Mijają lata, a ja mam wrażenie, że bardzo powoli to się dzieje, jeżeli chodzi o jakąś zmianę.
0: W ogóle w kryzysie jest bardzo ważna sieć wsparcia osób bliskich, otoczenia. Tak? Jak my się tego otoczenia boimy, nie jest ono gotowe na to, że ktoś może pójść do psychologa, do psychiatry, do pedagoga, neguje to wręcz, więc my się tym bardziej zamykamy. Tak? Więc my jako ośrodek staramy się dużo informować o tym, wprowadzać różne zajęcia, kampanie i tak dalej, po to, żeby odczarować właśnie wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i pokazać, że to jest nasza mocna strona, to jest nasz zasób, bo tak naprawdę większości z nas nie podoba się to, że żyjemy w takim stanie, w jakim żyjemy, tak? Jest to dla nas trudne i chcemy tej pomocy. Tak czasami zadaję pytanie, skoro te osoby nie są wspierające, to po co nam zależy na ich takim strasznym towarzystwie i bliskości? Może skupmy się na tych dwóch, trzech, które powiedzą, okej, jesteś w potrzebie, idziemy do tego psychologa, pedagoga, mogę ci towarzyszyć, akceptuję, że idziesz, tak? I tych się osób trzymajmy, bo w kryzysie sieć wsparcia jest bardzo, bardzo ważna.
1: Spróbujmy powiedzieć, w jaki sposób sobie przejść przez tę chandrę, w jaki sposób możemy sobie taką jesienną profilaktykę emocjonalno-psychologiczną wprowadzić po to, żeby ten nastrój nie spadał niżej, tylko po to, żebyśmy się na jakimś przyzwoitym pułapie utrzymywali. Jakie działania mogą nam w tym pomóc?
2: Myślę sobie, że warto dawać sobie przestrzeń, spróbować utrzymać jakąś aktywność, która sprawia nam przyjemność, w tym aktywność fizyczną i nawet właśnie kontakt z naturą też jest bardzo istotny i nawet jak zmienia się pogoda, to nie znaczy, że musimy zostawać w domu, ale też dawać sobie taki czas na drobne przyjemności. Takie już, myślę sobie, przysłowiowe siedzenie z herbatką pod kocykiem, tak? To jest coś, co się przyjemnie kojarzy i nawet wtedy ta, nie wiem, nieprzyjemna aura na zewnątrz, czy właśnie ten krótszy dzień, no tak nie przeraża, prawda? Bo mamy jakieś, szukamy tego pozytywnego aspektu i myślimy sobie, że siedzenie pod kocykiem z herbatką też może być przyjemne i wcale nie musi być słonecznie.
0: Można się zastanowić troszeczkę na takiej zasadzie, skoro nie ma pogody na coś, na, nie wiem, na rower, na spacer, to na co jest? Może jest na planszówkę, może jest na kocyk, tak? I myślę, że też tak troszeczkę posłuchać siebie, że okej, są przy tej pogodzie różne trudne emocje z nami, one też nam o czymś mówią, tak? Że teraz jest może czas, żeby spowolnić się, wyciszyć, pobyć pod tym kocykiem, zauważyć, że mam czas dla siebie. Może jest czas, żeby tą godzinkę, ten serial sobie pooglądać i zastanowić się, na co teraz jest najlepszy czas dla mnie. Słuchać siebie, bo organizm też zmęczony upomni się w sposób, który właśnie może być dla nas trudny, bo się pojawia smutek, apatia, więc troszeczkę posłuchać siebie.
1: To były specjalistki Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ta placówka oferuje pomoc darmowo, całodobowo i z zachowaniem anonimowości. Działa przy ulicy Szarych Szeregów 1 w Tarnowie Mościcach.
3: SK Tarnów News.
1: Pora na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś sprawdzamy, jak idą prace przy budowie obwodnicy Lisiej Góry, ale zaprosimy na drugą odsłonę wydarzenia TEDx Mościce, a na koniec powiemy o kolejnej edycji kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Justyna Świderska, zapraszam. Prace przy budowie obwodnicy Lisiej Góry idą pełną parą. W terenie widać już cały wytyczony przebieg przyszłej drogi. Zarówno marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, jak i wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła przyznają, że to ważna inwestycja, pod względem impulsu gospodarczego.
4: Rozwój dróg w województwie jest bardzo ważny, bo to jest taki swoisty krwiobieg, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy województwa małopolskiego. A jesteśmy w gminie Lisia Góra, w powiecie tarnowskim, gdzie powstaje nowa droga, obwodnica Lisiej Góry. Droga blisko długości 4 km, 4 ronda, bezpieczna, przewidywalna droga dla ruchu tranzytowego. Ale przede wszystkim przy tej inwestycji jasno pokazujemy, że chcemy odciążyć centrum Lisiej Góry po to, aby w centrum dla mieszkańców, dla kierowców było bezpiecznie, natomiast ruch tranzytowy skierować na nową drogę, nową obwodnicę, która również będzie takim trochę impulsem gospodarczym w tej części powiatu tarnowskiego, bo w naszej bliskiej odległości znajdują się hale, znajdują się miejsca magazynowania towarów i ruch tranzytowy nawet przy dzisiejszym dniu widać, że jest bardzo wzmożony. Ale również tego typu inwestycje w naszym województwie są bardzo ważne pod względem impulsu gospodarczego i rozwoju naszego województwa, pod względem skierowania pracy dla polskich i małopolskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim chcemy, aby tego typu inwestycje w regionie, w gminach były stymulatorem dalszego dynamicznego rozwoju województwa małopolskiego, co również przełoży się na zachowanie miejsc pracy. Chcemy, aby tego typu inwestycje realizowane przez województwo małopolskie były gwarantem zachowania miejsc pracy i braku wzrostu bezrobocia. To jest dla nas również cel, który sobie zakładamy przy realizacji tego typu inwestycji i przede wszystkim podkreślamy, że inwestujemy środki europejskie, nie wydatkujemy, tylko inwestujemy, aby na przyszłe pokolenia te środki mogły pracować dla przyszłych firm, przedsiębiorców, ale wszystkim, żeby drogi w Małopolsce były bezpieczne.
5: Prawie 6 tysięcy pojazdów na dobę to jest ruch, jaki generuje droga wojewódzka 984 i większość tych pojazdów, a zwłaszcza ruch ciężki z kierunku Mieleckiego, zostanie wyprowadzony na obwodnicę i tyle mniej pojazdów będzie jechało przez centrum Lisiej Góry, przez rondo, które znajduje się w centrum Lisiej Góry. To także droga, która ma generować dla nas rozwój gospodarczy, ponieważ my w międzyczasie zaprojektowaliśmy, zrobiliśmy koncepcję kilku dróg gminnych, które będą łączyć się poprzez ronda zaprojektowane na obwodnicy, będą łączyć się nasze drogi gminne z obwodnicą, ponieważ to nie ma być droga, która tylko wyprowadzi ruch na zewnątrz, ale to ma być również droga, która będzie sprawiała możliwość budowy i realizacji nowych inwestycji, których ostatnio na terenie gminy, zwłaszcza na terenie Lisiej Góry, jest bardzo dużo. Liczymy tu na kolejne obiekty, które powstaną, a w związku z tym powstaną miejsca pracy i ogólny rozwój Lisiej Góry. Droga zaprojektowana jest w taki sposób, że nie będzie wyburzany żaden budynek mieszkalny ani gospodarczy, więc ta trasa również była w taki sposób wytypowana, żeby jak najmniej ingerowała w istniejącą zabudowę. Ta obwodnica swój początek będzie miała tak naprawdę, pomimo że jest nazwana obwodnicą Lisiej Góry, będzie miała miejscowości Brzozówka. Na odcinku 4,5 km będą zbudowane 4 ronda. Jeden tutaj w Brzozówce na początku, który skomunikujemy z naszymi drogami gminnymi. Drugie rondo to na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Trzecie rondo to jest na drodze krajowej, tu gdzie w zasadzie będzie się rozpoczynała. Czwarte na drodze wojewódzkiej między Lisią Górą a Starymi Żukowicami, gdzie będzie koniec tego 4,5-kilometrowego odcinka drogi.
1: A ja dodam, że obwodnica ma być gotowa w sierpniu 2028 roku.
3: SK Tarnów.
1: Pomiędzy jest więcej. Tak brzmi hasło przewodnie tegorocznej edycji wydarzenia pod nazwą TEDx Mościce, które już w sobotę 10 października będzie się odbywało w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. O szczegółach w rozmowie z organizatorem. Naszym gościem jest Kamil Małochleb.
6: TEDx Mościce, wydarzenie, które zadebiutowało w minionym roku. W tym roku odsłona druga. Już za kilka dni zapraszamy do Centrum Sztuki Mościce, gdzie będzie się odbywało to wydarzenie z charakterystyczną czerwoną kropką pośrodku sceny. Warto przyjść, bo to jest wydarzenie motywacyjne przede wszystkim, prawda? Takie motywacyjne,
7: tak,
6: otwierające.
7: Motywacyjne, ale niekoniecznie tak stricte motywacyjne, co przez motywację rozumiemy, że pobudza do działania, bo to też, owszem, motywuje, pobudza do działania, ale też skłania do refleksji, do zmiany. Można usłyszeć jedną myśl, jeden pomysł, może natknąć na jakieś działanie, które zmieni bardzo dużo. Zresztą, daleko nie szukając, moja większa kariera, taki bardzo duży rozwój kariery zaczął się właśnie od TEDxa w 2019 roku, który mnie pobudził do szkolenia innych z wystąpień właśnie i zostania mentorem na TEDxa. Mamy 7 lat później, TEDx Mościce. Tak, więc to nawet też mnie, sam fakt powstania TEDxa Mościce to już dłuższa historia też, którą tutaj pewnie będę mówił dalej, ale też właśnie to była taka jedna zmiana, która pobudziła. I to może być zmiana na poziomie pracy, na poziomie rozwoju osobistego, na poziomie po prostu życia prywatnego. To bardzo szeroko. Plus do tego też jest oczywiście jakiś networking, jest można poznać innych ciekawych ludzi, którzy mają może troszkę inne podejście, inną wizję na świat, na pewne rzeczy. Będzie bardzo fajny catering, będzie pyszna kawa, więc będzie uczta dla ciała i dla ducha.
6: A to, co się będzie działo na scenie, mamy mentorów, mamy tych mówców, którzy wystąpią i będą opowiadać o różnych ciekawych sprawach, rzeczach często związanych z ich życiem zawodowym, czasem z ich pasją. I wokół tego będzie się kręciło całe wydarzenie. W tym roku, przypomnijmy, jakie jest hasło przewodnie?
7: Pomiędzy jest więcej. Może też w ogóle powiem właśnie, w czym jest cała idea TEDa, bo nie każdy może być, że tak powiem, może nieświadomy, ale nie musi znać koniecznie tego właśnie, czym jest TED. TED czy TEDx to jest taka międzynarodowa sieć działająca na licencji, gdzie ludzie, którzy chcą robić coś ciekawego dla lokalnej społeczności, wzbudzać właśnie te pomysły do zmiany, do, że tak powiem, do spotkania, do pomyślenia po prostu o pewnych rzeczach, organizują na licencji ogólnej TEDa wydarzenia. Bodajże chyba w 98 krajach teraz jest i podczas takich wydarzeń są wystąpienia. Maksymalna długość wystąpienia to jest 18 minut i w tym czasie mówca mówi o jakiejś ciekawej idei, ciekawym pomyśle, czymś, co ma ciekawego do przekazania, co ma potencjał na jakąś zmianę. Zmianę myślenia lokalnej społeczności, zmianę działania lokalnej społeczności, a może zmianę też wojewódzką, ogólnopolską, czy ogólnoświatową. Najbardziej popularne TEDy mają chyba już nawet miliardy wyświetleń.
6: No właśnie, bo zasada jest taka, że chociaż tych wydarzeń jest mnóstwo, one się dzieją w różnych krajach, w różnych miastach, w różnych miejscowościach, to one co do zasady odbywają się właśnie tak, jak wspomniałeś, na licencji, czyli odbywają się według pewnych reguł. Wszystkie są właściwie takie same.
7: Tak, zdecydowanie. No to już jest taka skala, że no bez tego chyba by się nie dało, żeby to było spójne, sensowne, logiczne i pod tą samą marką. Mhm. Tak, no tych książek z regułami jest kilka, jeśli nie kilkanaście. Sam się gubię nieraz w nich, ale tak, najbardziej sama powiedziałaś. Charakterystyczna czerwona kropka.
6: Musi być na każdym
7: wydarzeniu. Musi być zdecydowanie. Mhm. Musi być.
6: To powiedzmy w takim razie o tej dyscyplinie, bo wspomniałeś o tym maksymalnym czasie 18 minut wystąpienia. To wbrew pozorom nie jest takie proste, żeby wyrobić się w tym przewidzianym przepisami czasie i powiedzieć wszystko od A do Z, to co miało się w głowie. Często przecież, kiedy występujemy, przychodzą nam do głowy różne inne skojarzenia, przychodzą jakieś dygresje i czasami bardzo łatwo jest się prześliznąć przez ten czas. W związku z tym wcześniej, zanim mówca na tej czerwonej kropce postawi swoją stopę, przechodzi pewne przeszkolenie, tak? Przygotowuje się do tego wystąpienia. Zdradźmy odrobinę kuchni z tych przygotowań, jak to wygląda.
7: Pewnie, akurat tu mam pierwszoosobowy widok na to, bo nadzoruję całą ekipę mentorską, przygotowanie mówców. Tak, no to jest kawał pracy. To trwa dosłownie kilka miesięcy. Każdy mówca ma przydzielonego, dedykowanego mentora, z którym pracuje nad tym wystąpieniem. I ja zawsze się śmieję, że to wygląda tak, że okej, masz już napisany pierwszą wersję, to teraz tniemy.
6: Zazwyczaj tak,
7: tak
6: to wygląda.
7: Zazwyczaj tak, no bo to tak jak powiedziałaś, ma się właśnie jakieś dygresje, pomysły, też często po prostu swoją wizję na daną rzecz, gdzie ktoś jest pasjonatem, ekspertem i z jego perspektywy wydaje się ważne do przekazania. Niekoniecznie to ważne jest z perspektywy osoby, która słucha. Także to są takie już zobaczycie w sobotę takie już wymuskane, dosłownie wycięte z wszystkiego, co nie trzeba, zmienione, wyewoluowane wystąpienia, które już przeszły kawał drogi od pierwszego skryptu do gotowego wystąpienia.
6: Mhm. Jeżeli chodzi właśnie o wystąpienia, jednak stanąć na scenie w światłach reflektorów przed pełną widownią, to dla wielu jest ogromny stres. Ty powiedziałeś o tym, że przygotowujesz mówców do tych wystąpień publicznych. Co jest najczęściej największym problemem?
7: Chyba nie ma takiego jednego, bo wiadomo, każdy jest inny. Jeśli bym miał wyhaczyć coś, co jest najczęściej się powtarza właśnie. Stres.
6: Trema.
7: Trema. Nieprzygotowanie, bo taka scena jak TEDxa ma pewne swoje prawa. Jest, dostaje się mocne światło na twarz, widać tylko lekko pierwszy rząd. Jest tu po prostu troszkę inne miejsce niż na co dzień się występuje. To jest ważne też, dlatego mamy na przykład próbę generalną już ze światłami, żeby sobie mogli przećwiczyć. Pracujemy, każdy ma, mamy świetny zespół mentorski, 7 osób jest.
1: Także mówców docelowo 10.
7: 9.
1: 9.
7: Mówców jest 9.
1: Ja chciałam, jeśli pozwolisz, wrócić jeszcze na moment do tego hasła przewodniego, które w tym roku brzmi Pomiędzy jest więcej. Spróbujmy to rozwinąć. Czego będą dotyczyły wystąpienia, trzymając się jakby cały czas tego głównego motta przewodniego?
7: Pomiędzy jest więcej można interpretować na różne sposoby, tak jak są różne wystąpienia. Może być pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, człowiekiem a maszyną, człowiekiem a światem. I tak, tak jest tutaj. Mamy bardzo szeroko. Jest o buncie, czym jest bunt i kiedy on je, czy on jest dalej buntem, czy przestaje być buntem na bazie sztuki chińskiej. Sztuki chińskiej, buntowniczej sztuki chińskiej, jest projektowanie przestrzeni tak, żeby wspomagały zdrowienie, takie pod kątem neuronauki, jest o sztucznej inteligencji, która może stanowić takiego przyjaciela, zwłaszcza dla młodzieży, takie wsparcie, i czy to dobre, czy dobrze, czy źle. Jest o idei tego piątego koła, czyli że już takie mamy podejście, że wszystko wymyślono, ale tak nie jest. Trzeba doceniać, niekoniecznie musimy wymyślać nowego koła, które zmienia świat. Wystarczy, że możemy doceniać, że wymyśliliśmy coś, co zmienia nasze życie albo naszej lokalnej społeczności, otoczenia. Nie będę pewnie wszystkich wymieniał, możemy sprawdzić, są informacje na stronie Centrum Sztuki, na naszym Facebooku, na fanpage'u TEDx Mościce. Jakbyście chcieli, tam można to dokładnie się wczytać.
1: Trochę też o relacjach, bo mówimy o tym, że z tymi relacjami w ostatnich czasach nie jest najlepiej.
7: Tak, też będą, o ile się nie mylę, 2 wystąpienia na ten temat. Czy oczekiwania, które sobie narzucamy, są na pewno nasze, czy wynikają z czegoś innego? I właśnie o relacjach tak między ludźmi. Też jako takimi. Będzie też, też będzie świetne wystąpienie o neuronauce, czyli jakie myślenie idzie też między innymi z relacjami. Jak podejmujemy decyzje.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że wspomniałeś, że zostało jeszcze trochę wolnych miejsc. Kto powinien przyjść, posłuchać tych wystąpień? Czy to jest adresowane absolutnie do wszystkich, czy tak naprawdę do kogoś, kogo, mówiąc kolokwialnie, nosi? Kto gdzieś tam z tyłu głowy ma taki pomysł, że coś by ze sobą zrobił, coś by wymyślił nowego w swojej lokalnej społeczności, niekoniecznie wie co.
7: Najprościej mogę odpowiedzieć tak. Oczywiście, łatwo się mówi, że jest dla wszystkich, bo teoretycznie jest dla wszystkich, ale najlepiej to znajdzie się ktoś, kto właśnie może czuje, że coś by może zmienił w życiu prywatnym, w zawodowym, może szuka jakiejś inspiracji, po prostu jest ciekawy. Ciekawy świata, ciekawy nowych pomysłów, ciekawy tego, co się dzieje. Może też się zastanawia nad czymś, nad podejściem do jakiegoś tematu, do czegoś. Albo najprościej chce bardzo, bardzo fajny, ciekawy sposób spędzić sobotnie popołudnie.
1: Można i tak. Powiedz mi taką rzecz, bo wspomnieliśmy już o tym, że przygotowania do samego wydarzenia, one wymagają sporo czasu, sporo zaangażowania, przewertowania tych regulaminów wszystkich TEDowych. Natomiast zastanawiam się, dla was jako organizatorów płynie z tego pewien rodzaj satysfakcji, bo jednak macie realny wpływ na to, co później będzie się działo w danej społeczności.
7: Jak najbardziej. Jeszcze to pewnie do mnie nie dochodzi teraz, to będzie... Pewnie się będę i tak stresował, jak moi podopieczni będą wychodzić, bo zawsze się stresuję, ale jak już to przejdzie, to będzie takie właśnie, będziesz sobie można popatrzeć i no kurczę, jednak to ma sens.
1: Jednak to ma sens.
7: Jednak to ma sens.
1: A powiedz mi, bo macie już jako organizatorzy doświadczenie tej pierwszej edycji, wtedy było ciężej, teraz jest łatwiej dzięki temu, że już macie pewne doświadczenia z poprzedniego roku?
7: Tak, zdecydowanie. To też nie był mój pierwszy TEDx w zeszłym roku. Ja w to środowisko TEDxowe jestem zaangażowany właśnie od 2019 roku, więc jakieś tam doświadczenie, perspektywę i tak dalej mam. Kwestia jest taka, że trzeba było tą perspektywę przenieść na warunki tarnowskie, które oczywiście są troszkę inne niż Kraków, Wrocław czy Warszawa. Więc jak najbardziej, tak, oczywiście, to jest mega pomocne, dużo łatwiej się w tym roku robi. Zresztą pomijając całą procedurę, podejście i tak dalej, no to nawet partnerzy, którzy mogą nam coś zrobić, wiemy jak z nimi rozmawiać, bo to już zaszły te współprace, już są, cały czas się kontynuują. Wiemy, kiedy trzeba zacząć robić pewne rzeczy, co możemy zostawić na później, co niekoniecznie. jak do tego podchodzić. Więc tak, oczywiście, no, doświadczenie zawsze jest cenne, zwłaszcza przy czymś tak specyficznym jak organizowanie TEDa.
1: Ja muszę zapytać, bo kiedy w ubiegłym roku pierwszy raz podchodziliście do tego założenia takiego pod hasłem TEDx Mościce, pamiętam, że pojawiły się informacje, że bardzo długo zabiegaliście w ogóle o to, żeby tego TEDxa tutaj w Tarnowie móc zorganizować, czyli trzeba było się mocno o to postarać. Skąd taka determinacja, żeby tego TEDxa tutaj jednak umieścić? To jest pewien rodzaj szansy dla miasta, dla jego mieszkańców. Nie wiem, upatrujecie w tym jakiejś takiej iskry, która ma troszeczkę ożywić mieszkańców?
7: To jest dobre pytanie. Myślę, że poniekąd tak, tak, bo to jest długi proces, bo to oprócz właśnie trzeba dostać tą licencję, to też nie jest proste.
1: Tak.
7: To jak najbardziej. Tak, myślę, że po pierwsze, Tarnów zasługuje na takie wydarzenie jak TEDx. Dwa, myślę, że też jest potrzebne. To jest coś innego, to jest coś, owszem, tak jak robimy spotkania kreatywnie w biznesie, networkingi, warsztaty i tak dalej, okej. Okay. A to jest taka szansa, żeby się właśnie zatrzymać na chwilę, pomyśleć, zastanowić się też, bo te idee, które są dzielone, mogą się tyczyć, czy nawet tyczą się Tarnowa jako takiego, pomysłów na niego, na jego rozwój i tak dalej. Dwa, mamy prelegentów z całej Polski. Co za tym idzie, na wydarzeniu nie są tylko ludzie z Tarnowa.
1: Można spojrzeć
7: tak,
1: z innej perspektywy.
7: Dokładnie, bo nawet czysto pragmatycznie jest okazja ściągnąć tych ludzi do Tarnowa. Mogą zobaczyć, jaki Tarnów jest piękny, jakie niesie możliwości. Przekazać dalej. Więc myślę, że wielowątkowo tak. Jest to jakieś... No i też już właśnie nawet prywatnie, że w rodzinnym mieście też jest TEDx.
1: Też jest TEDx. Zapraszamy w takim razie, żeby się zanurzyć trochę w tej
7: Dokładnie.
1: Atmosferze, żeby poczuć, czym TEDxy są i żeby być może wyciągnąć dla siebie jak najwięcej z tego wydarzenia. TEDx Mościce 10 października Dokładnie. W Centrum Sztuki Mościce.
7: Tak, tak, łatwo zapamiętać. 10-10.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeżeli ktoś chciałby poczytać, odsyłamy na strony internetowe.
7: Dokładnie. Fanpage TEDx Mościce i strona Centrum Sztuki Mościce będą najlepsze. Kierunkiem.
1: TEDx Mościce w sobotę od 15.30 w Centrum Sztuki Mościce. O wydarzeniu piszemy też na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów.
1: Wystartowała doroczna kampania pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. W naszym mieście realizuje ją Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Specjaliści uczulają, by zwracać uwagę na symptomy mogące świadczyć o krzywdzeniu dziecka.
8: Ewelina Lasko, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.
9: Kazimian-Kozak, pedagog.
8: Dzieciństwo bez przemocy jest kampanią organizowaną przez wiele lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Koalicję na Rzecz Ochrony Dzieci. Myślę sobie, że ta kampania właśnie to jest spełnienie marzeń dzieci, które mają dzieciństwo przemocy, żeby wreszcie ich dzieciństwo zamieniło się na dzieciństwo pełne mocy. Kampania, jak wspomniałam, jest corocznie wydarzeniem, które mobilizuje, powinno mobilizować społeczeństwo, instytucje do zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
1: No właśnie, tutaj Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej włączył się aktywnie w tę kampanię, w tę akcję. Tak jak już wielokrotnie rozmawiałyśmy, jest taka konieczność, jest taka potrzeba, bo Tarnów nie jest białą plamą, jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia. Również i Państwo macie styczność z dziećmi, które takiej przemocy doznają.
8: Dokładnie tak, jesteśmy ośrodkiem całodobowym i tak naprawdę jeśli są dzieci, które doznają przemocy domowej, mogą się zgłosić do naszego ośrodka po pomoc ambulatoryjną, psychologiczną, pedagogiczną czy też prawną, ale też osoby dorosłe wraz z dziećmi mogą uzyskać u nas schronienie.
1: Państwo działacie w taki sposób, żeby takich przypadków było po prostu jak najmniej i żeby szkody, które takie przypadki wywołują, były dla dzieci jak najmniejsze.
8: Oczywiście, że tak. Oprócz wsparcia psychologicznego i pedagogicznego prowadzimy mnóstwo działań profilaktycznych i edukacyjnych. Między innymi mamy zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które odbywają się raz w miesiącu pod nazwą Pełen Emocji. I jak gdyby zwieńczeniem tych działań w ramach kampanii Dzieciństwo bez przemocy ważnym dniem będzie też 19 listopada. Przypada wtedy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.
1: Pani powiedziała bardzo ważną rzecz, że w tym zapobieganiu przemocy niezwykle istotne jest to, jak reaguje otoczenie, jak reagują nauczyciele, jak reagują sąsiedzi. Czy my możemy wskazać, na co zwracać uwagę, co powinno zaniepokoić w zachowaniu takiego dziecka, żeby ewentualnie zadziałać w porę?
8: Myślę, że to, co ważne, bo dzieci często nie mówią o tym, jakich trudności doświadczają. Ważne, żeby zwrócić na zmiany w zachowaniu dziecka, czy też młodzieży. Nagłe wycofanie się, jakiś lęk, obawa przed pójściem do szkoły, problemy z koncentracją, niższe wyniki w nauce, brak zainteresowania swoimi pasjami. Te zmiany w zachowaniach mogą mówić o tym, że coś się dzieje niedobrego. To może być taki sygnał alarmowy. Fizyczne objawy, siniaki, zadrapania, złamania, oparzenia i jeszcze tłumaczenia dziecka nie bardzo realne, tak? Często też oskarżanie się na ból brzucha, ból głowy, problemy ze snem, problemy z zasypianiem, nocne moczenie się, to też jest jeden z sygnałów alarmowych, że coś się z dzieckiem niedobrego dzieje. Zaniedbanie higieny i wyglądu. Dziecko, które jest zaniedbywane, może nosić brudne, nieodpowiednie ubrania do pory roku, może też wyglądać na takie chronicznie zmęczone. Też unikanie pewnych osób lub miejsc, prawda? Nie chce przychodzić do szkoły, nie chce wracać do domu, to też jest jeden z sygnałów alarmowych, który powinien nas zaniepokoić i powinniśmy mieć uważność, żeby zbadać, co się dzieje, prawda, w tym domu i zmiany w relacjach społecznych. Dziecko, które było, nie wiem, pełne radości, było liderem w grupie, nagle się wycofuje. To też jest jeden z sygnałów, który powinien nas zaniepokoić.
10: Musimy pamiętać o tym, że wiele objawów, które pojawiają się u dzieci, niekoniecznie taki objaw tak zwany wyizolowany może świadczyć o tym, że dziecko doświadcza przemocy. Ale kiedy widzimy, że tych objawów jest kilka, albo jakiś objaw psychosomatyczny, typu na przykład bóle głowy, bóle brzucha, zdarzają się często, nie ma tak naprawdę fizycznych podstaw ku temu, żeby dziecko prezentowało takie objawy, to powinny być takie alarmy dla profesjonalistów, dla osób, które na co dzień opiekują się tymi dziećmi, żeby tej sytuacji się przyjrzeć. Myślę sobie, że tak jak tutaj już było powiedziane, takie najbardziej czytelne sygnały, które mówią o tym, że dziecko jest krzywdzone, to będą właśnie ślady na ciele dziecka, kiedy na przykład dziecko jest bite, kiedy jest oparzane, kiedy na przykład dzieci doświadczają przemocy seksualnej, to takim objawem będzie ciąża albo też jakieś choroby weneryczne. Natomiast już takie samo złe poczucie psychiczne dziecka, zgłaszane czy też widziane objawy lękowe, depresyjne, które dzisiaj u dzieci i młodzieży pojawiają się tak bardzo często, ale właśnie te objawy psychosomatyczne, o których powiedziałam, bóle głowy, bóle brzucha, też takie sytuacje, kiedy nagle dziecko zaczyna się albo izolować, albo wycofywać z kontaktów. Takie dziecko, które było kiedyś komunikatywne, otwarte, a teraz z jakiegoś powodu nie chce na siebie zwracać uwagę, nie chce rozmawiać z nauczycielami, z rówieśnikami, bądź też kiedy dziecko było spokojne, natomiast zaczyna w jakiś sposób zachowywać się wulgarnie, agresywnie. Pamiętajmy o tym, że dzieci, które źle się czują, najczęściej też się źle zachowują i każdy taki objaw, każda taka sytuacja, kiedy widzimy, że coś jest innego w tym zachowaniu dziecka, kiedy to inne zachowanie pojawia się nagle, to jest taki alarm, że powinniśmy się temu przyjrzeć. Pojedynczy objaw nie zawsze musi być oznaką krzywdzenia, ale kiedy przeanalizujemy to w odniesieniu do historii życia dziecka, kiedy przeanalizujemy jego kontekst opiekuńczo-wychowawczy, a być może jeszcze jakieś będziemy mieć informacje ze środowiska, to już jest sytuacja, która tworzy bardzo duże prawdopodobieństwo, że dziecko jest krzywdzone. Możemy tutaj mówić nawet o takich dwóch rodzajach urazów, które doświadczają dzieci krzywdzone. Tak zwany uraz ostry i też uraz rozmyty. Jeżeli jest to sytuacja jednorazowa, to dziecko doświadczy takiego urazu ostrego, czyli ta sytuacja krzywdzenia zadzieje się w jakimś miejscu, zadzieje się w jakimś czasie i duże prawdopodobieństwo, że temu dziecku dość szybko uda się pomóc i zaleczyć te objawy. Natomiast być może będzie tak, że ten proces jednak wychodzenia z tej doświadczonej traumy nie będzie procesem krótkim, będzie procesem długotrwałym, albo też na przykład takie sygnały krzywdzenia nie pojawią się od razu, ale po iluś tam latach. Natomiast drugi rodzaj, który tutaj mówiłam o tym kryzysie rozmytym, czyli są to sytuacje, kiedy niby wiadomo, albo też podejrzewa się, że coś w takiej rodzinie się dzieje, dzieje, że dziecko jakieś objawy zdradza, ale nie są one tak spektakularne, żeby na przykład właśnie zainterweniować, żeby podjąć jakąś interwencję i wtedy dzień po dniu dzieje się cicha tragedia i dzieciaki wtedy jakby też uczą się żyć w tych trudnych warunkach i ten rodzaj kryzysu, ten rodzaj urazu takiego rozmytego, jeżeli mówimy o pomoc i zaleczenie jego, no to myślę sobie, że będzie to o wiele, wiele trudniejsze.
1: Tutaj istotny jest moment, w którym my zareagujemy na taką krzywdę. Im wcześniej, tym lepiej.
10: Im wcześniej, tym lepiej, ale pamiętajmy też, że doświadczana przemoc przez dzieci to jest trauma. I trauma to nie jest jakby samo wydarzenie. Trauma to jest też zapamiętanie tego wydarzenia przez cały układ nerwowy dziecka. Mówimy też tutaj o neurobiologii, a więc ważna jest interwencja. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc, to nie jest to łatwe i nie zadzieje się to szybko. Ważne tutaj też, żeby osoby, które pracują, które kiedykolwiek będą miały taką okazję pracy z dziećmi, nie oczekiwały tego, że szybko taka pomoc będzie widoczna. Czasami trzeba poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu takiemu dziecku.
1: My tutaj mówimy o tej przemocy, która dzieje się być może w czterech ścianach własnego domu, ale pani wspomniała też o tej przemocy rówieśniczej, która często dzieje się właśnie w placówkach oświatowych, no bo tam dzieci spotykają się z rówieśnikami i tam z nimi spędzają dużo czasu. To jest nowy problem, z którym się państwo mierzycie? Wydawać by się mogło, że właściwie w poprzednich dekadach także ludzie doświadczali złego traktowania ze strony rówieśników i jakoś trzeba sobie było z tym radzić. Dzisiaj patrzymy na ten problem trochę inaczej.
8: Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2023 roku mówią o tym, że najczęściej zgłaszane formy przemocy właśnie przez dzieci i nastolatków to były formy przemocy ze strony rówieśników. Mówimy tutaj o 66%. Przemocy ze strony bliskiego dorosłego to były 32%. Smutne jest to, że 8% badanych dzieci i młodzieży wskazało, że nie ma ani jednej osoby, do której mogłaby się zwrócić. Też te badania mówią, nawiązując jeszcze do przemocy rówieśniczej, o związku między doświadczeniami przemocy a podejmowanymi próbami zachowań autodestrukcyjnych. Na okaleczania się najsilniej wpływają doświadczenia przemocy właśnie rówieśniczej, a na próby samobójcze doświadczenia wykorzystania seksualnego. Myślę sobie, że szkoły coraz częściej mierzą się właśnie z problemem przemocy rówieśniczej i tutaj jest bardzo ważna profilaktyka i natychmiastowa interwencja, bo często my jako specjaliści, ale też osoby w ogóle dorosłe, niezwiązane z pomaganiem, boją się, że interwencja pogorszy sytuację dziecka lub nastolatka i może ją narazić na dalsze krzywdzenie. Pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, że niepodjęcie przez nas interwencji w żaden sposób nie poprawi sytuacji dziecka ani nastolatka. Brak działania może ją zdecydowanie pogorszyć. Ważne, że każda nasza reakcja na krzywdzenie dziecka daje sygnał dziecku, że są inni dorośli, którym mogę zaufać.
1: Którzy widzą problem i którzy mogą mi pomóc.
8: Dokładnie tak, którzy chcą pomóc.
1: To, co pani mówi, jest bardzo istotne, bo ja się spotkałam z takim podejściem. Kiedy na przykład widzimy niewłaściwe zachowanie dorosłego względem dziecka w jakiejś przestrzeni publicznej i ktoś mówi, no dobrze, ja zareaguję, być może w tej chwili go nie uderzy, być może w tej chwili nie odezwie się do niego wulgarnie, ale odegra się na nim w domu. I to jest jak gdyby argument, który ma powstrzymywać przed reakcją. Nie powinniśmy się tego obawiać.
8: Musimy reagować. Drodzy Państwo, w ramach Dzieciństwa bez przemocy kampania Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dała wspaniały kurs, który każdy z nas może sobie przejść. Kurs pod tytułem Nieobojętni. To jest trochę taka gra. Właśnie jak reagować na to, co się dzieje wokół nas, na krzywdzenie dzieci. Zachęcam bardzo, żeby każdy z Państwa przeszedł, że tak powiem, tą grę i poczuł się, jak to jest być dzieckiem krzywdzonym i nauczył się, w jaki sposób reagować na krzywdzenie dzieci.
1: A ja dodam, że finałem kampanii Dzieciństwo bez przemocy będzie listopadowa akcja, podczas której w mieście pojawią się misie przypominające, by nie krzywdzić najmłodszych. A na koniec jeszcze coś dla tych, którzy lubią opowieści z dreszczykiem. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza Słowackiego w Tarnowie organizuje spotkanie autorskie z Małgorzatą i Michałem Kuźmińskimi. To autorzy powieści etnokryminalnych o parze nieszablonowych śledczych, antropolożce kulturowej Ance Serafin i dziennikarzu Sebastianie Strzygoniu, kryminałów o detektywce Sylwii Nowak oraz książek z nurtu True Crime. Spod ich piór wyszły powieści Śleboda, Pionek, Kamień, Mara, Ścigając zło, rozmowy
6: rozmowy o zbrodni, śledztwie i karze oraz ruiny. Małgorzata i Michał Kuźmińscy opowiedzą o swojej twórczości, kulisach powstawania książek oraz o tym, jak prawdziwe historie, miejsca i wydarzenia stają się inspiracją dla literatury kryminalnej. Uczestnicy będą również mieć możliwość zadawania autorom własnych pytań, a po spotkaniu będzie można zdobyć ich autografy. Spotkanie autorskie pod nazwą Wieczór z kryminałem w czytelni czasopism bieżących przy ulicy Krakowskiej 4 w Tarnowie odbędzie się 8 października o godzinie 18. Radio SK.

0: Promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
0: Autopromocja.

Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.